stara szkoła, wychowana cała ośka na ławkach, schodach kiedyś na sztukę i byle przejść. Teraz inne plany, wyższy cel teraz, nowa fura, dom i pies teraz, nowi kumple, stary jazz teraz, długa noc i krótki dzień.

odpowiedź zawarta jest w liczbach. Dwie rzeczy, podaż i popyt. Odstawia się na bok głupoty, jak nie ma co do gara włożyć. A wiara, że wygrałeś życie, co mało nim minie, a tylko cię znają na chwilę. Ja nie chcę oceniać, bo wolę zapytać, jak mają na imię.

Everything, tylko w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptek, narcyz, nieogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz, jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Podsta ocena, jak i tak przestrzelić, mniejsza w którą stronę.

0: y'all. High tech, y'all.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
2: Gramy. Gramy. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: się nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i kielnich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Czwórka, czwórka, to słychać.

Musisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Domek zemsty, różne stropy, są fasady, złama pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Domek zemsty, różne stropy, są fasady, złama pętli. Plus te złote zasady.

0: zamek zemsty, różne stropy są fasady, złona pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Romek zemsty, różne stropy są fasady, złona pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii.
1: Yes sir, we taking it across the pond today, ha. The Jurassic way.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Uch, miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej.

trzeciej płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

Dwa miechy już śmigam jak dzikus, kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle

0: mu liścia backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz, po co samary z Witkasa tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie, a oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka,

dni smutni, wracam do domu. Moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pie-

0: Słuchasz Czwórki.
1: Jak meteoryt wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć muszę.

Punchline, kto to BTS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em? Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

0: Czas ubrany leczyć.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy rzeczywistość mocna rani weczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Kiedy nawet już logika sercu przeczy.
1: Otwieram nowy rozdział, naturalna kolej rzeczy.
0: Lata lecą jak rymy w kolejny zeszyt.
1: Naturalna.

sobie miłej uchwyt napisać. Lecz im dali, jak surrealista. 2020 to amulet talizman, ja. Może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś pierwsza niedziela sierpnia i od razu okazja, żeby pozastanawiać się nad wakacyjnymi przestrzeniami, ale także podyskutować o tym, co z wakacjami jest związane, bo to oczywiście czas wolny, więcej okazji do wyjazdów, spotkań, większego także pewnie poczucia wolności. Półmetek wakacji, za nami już lipiec, przed nami to wszystko, co się wydarzy w sierpniu. Być może to także czas pewnych eksperymentów, ale być może i również zachowań, które są zachowaniami ryzykownymi. O tym chciałbym porozmawiać, jak to jest dzisiaj, czy wtedy, kiedy są wakacje, częściej sięgamy po alkohol i inne używki. Sierpień to także, co wiele osób przypomina, czas dobrowolnej trzeźwości. Wiele osób podkreśla, że to specjalny miesiąc, miesiąc trzeźwości narodu. Brzmi bardzo poważnie, a to w związku z tym, że w sierpniu przypada wiele ważnych historycznych rocznic. Świętujemy 82. rocznicę Powstania Warszawskiego. Wiele osób podkreśla, że takie wydarzenia i polska historia to historia odpowiedzialności, a bycie upitym raczej temu przeczy. Jak to jest z sierpniem, z wakacjami? Czy to jest czas częstszego sięgania po alkohol? To chciałbym zapytać moich i waszych gości. Razem z nami pan Mariusz Sokołowski, ekspert, były inspektor policji, współtwórca kampanii społecznej Piłeś Nie Jedź. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Razem z nami także pan Bartosz Kelln, ekspert profilaktyki i edukacji publicznej, pedagog, który jest kierownikiem działu profilaktyki i edukacji publicznej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Proszę panów, jak to jest z tymi wakacjami? Czy rzeczywiście to jest ten czas, kiedy częściej sięgamy po alkohol?
3: Ja muszę powiedzieć, że z pewnością tak, że to jest ten czas, kiedy mamy więcej czasu wolnego. Z jednej strony przeznaczamy go na wypoczynek, a ten wypoczynek i spotkania z bliskimi, ze znajomymi bardzo często wiąże się właśnie ze spożywaniem alkoholu. Temu wszystkiemu także sprzyja również ciepła pogoda, a zatem skoro jest ciepło, to trzeba się napić, a jak wypić, to także bardzo często to, co jest właśnie związane z alkoholem. To jest czas wolny, to jest czas zabawy i w statystykach policyjnych bardzo często, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi młodych, odnotowujemy większą liczbę zdarzeń, gdzie ten alkohol występuje, gdzie jest podłożem potem do sytuacji, w których prawo jest łamane.
2: Panie Bartoszu, czy wakacje są szczególnym wyzwaniem dla profilaktyki?
4: Z pewnością tak, chociaż profilaktyka to jest działanie uprzedzające, a tutaj pewnie byśmy bardziej mówili o takich interwencjach w związku z tym używaniem, o którym przedmówca mój wspomniał. Ja chciałbym potraktować też ten temat, odnosząc się do tego, co pan na wstępie powiedział, i podjąć kwestię wolności. Ta wolność, czy swoboda, prawda, wakacje, urlopy, ciepła pogoda, to też, o czym przedmówca wspomniał, co się bardzo kojarzy społecznie, kulturowo z używaniem alkoholu. Natomiast dla niektórych ta wolność to oznacza właśnie wolność od różnego rodzaju substancji. Także też przyznałbym, że jest to okres, w którym jest częstsze sięganie, ale zgadzam się, że coraz bardziej popularna jest taka wstrzemięźliwość od alkoholu. I to nie tylko czasowa, terminowa, ale generalnie można by powiedzieć nawet pewnego rodzaju moda czy trend.
2: Właśnie, o takim wyborze, o tej wolności, to pewnie jeszcze będziemy mówili więcej. Będzie okazja, żeby przyjrzeć się temu z większą przestrzenią, z większej perspektywy. Ale póki co warto jeszcze zatrzymać się właśnie także na samym problemie. To z perspektywy bezpieczeństwa jeden z tych istotnych czynników ryzyka, jak patrzy na to był inspektor policji.
3: Z pewnością bardzo ważny element, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, dlatego że spójrzmy na przykład.

0: jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę interwencji policyjnych, to one w szczególności w takim zwykłym czasie, niewakacyjnym, wzrastają w weekendy, w porze wieczorowo-nocnej. Dlaczego? No bo najczęściej jest to związane właśnie z tym rozluźnieniem kwestii alkoholowych, narkotykowych i tam, gdzie ten alkohol jest, tam, gdzie tego alkoholu jest więcej, więcej jest interwencji policyjnych. To widać bardzo dobrze po tym, jak wprowadzono miejsca wolne od sprzedaży alkoholu, czyli wprowadzono tak zwany zakaz sprzedaży alkoholu w porze wieczorowo-nocnej i we wszystkich tych miejscach nagle spadła liczba interwencji policyjnych, a co za tym idzie także, spadła liczba różnego rodzaju czynów przestępczych, wykroczeń popełnianych przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Lato ma jeszcze to do siebie, szczególnie ten okres wakacyjny, że to, co wcześniej wspomniałem, ten czas wolny jest znacznie dłuższy. Szczególnie pod względem właśnie nastolatków, szczególnie pod względem studentów, no i osób, które urlopują i wydłużają ten czas wolny im się wydłuża. Ja jeszcze raz wrócę do tego, że jeszcze w naszej kulturze ten czas wolny, odpoczynek wiąże się bardzo często ze spożywaniem alkoholu. Przyznam, że rzeczywiście zauważalne jest to, że jest teraz w wielu środowiskach moda na to, żeby jednak nie spożywać alkoholu, ale niestety tę modę wypiera moda na różnego rodzaju środki chemiczne, w szczególności syntetyczne, których spożycie wzrasta.
1: Niebezpieczne tendencje, alarmujące informacje. Co więcej należy wiedzieć o problemach uzależnień, o problemie picia alkoholu przez młodych dorosłych, ale nie tylko. O tym więcej w naszej audycji. Warto zostać razem z nami. Może

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Czwórka. W Rozmowach Wiarygodnych wracamy do spojrzeń na problem picia alkoholu. Statystyki są nieubłagane. Według wielu danych ponad 80% młodzieży szkolnej, nastolatków w wieku od 15 do 16 lat, to oni już pili alkohol. To informacje, które pokazują, że jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi. Co jeszcze mówią badania, co jeszcze trzeba wiedzieć o niebezpieczeństwach związanych z alkoholem? O to chciałbym zapytać naszych gości. Panie Bartoszu, co dziś wiemy o używaniu alkoholu przez młodych? Jakie są tendencje?
3: No, tak jak pan tutaj zresztą przywołał te wyniki badań, ten okres, wiek inicjacji alkoholowej jest dość wczesny. Także na pewno jest to problem taki bardzo żywy w naszym społeczeństwie i generalnie chciałbym zwrócić też uwagę na kwestię, która wiąże się z tym, co też pan inspektor wcześniej wspomniał, kwestię dostępności alkoholu i to, że ci młodzi ludzie sięgają po tę substancję, również się z tym wiąże, że za taką główną przyczynę ja bym uznał tę obecność i dostępność alkoholu w przestrzeni publicznej. Nie tylko łatwość w dostępie, ponieważ przecież jest to produkt sprzedawany jakby na równi prawie z wodą, jeżeli chodzi o dostępność w sklepach, ale oczywiście dozwolony tylko dla osób powyżej 18 roku życia, natomiast dalej ta dostępność jest bardzo wysoka. No i ekspozycja też, jeżeli chodzi o reklamy, jest bardzo duża, także to na pewno też powoduje, że to sięganie po alkohol jest takie powszechne.
2: Panie Maryszu, a jak wygląda sprawa takiego realnego spotkania? Wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest pod wpływem alkoholu, z jej działaniami i zachowaniami, bo pewnie jest, nie chcę powiedzieć szara strefa, ale pewna może niewidzialna grupa. Ponieważ osoby, które mają już ukończone 18 lat, są pełnoletnie, mogą formalnie kupować alkohol. Czy to nie jest taki moment, kiedy ta wolność właśnie w jakiś szczególny sposób uderza i coś widać w statystykach policyjnych?
4: Po pierwsze, to ja bym zwrócił uwagę na to, że to spożycie alkoholu wśród ludzi młodych wiąże się z takim poczuciem, że ja wchodzę już w dorosłe życie. Że ja jestem osobą, której już wolno, bo nawet ten próg mojej wolności się, ten poziom mojej wolności się rozszerza. Ten obszar mojej wolności się rozszerza i wtedy ci młodzi ludzie, wtedy młodym ludziom wydaje się, że właśnie im więcej wolno, bo wolno im spożywać alkohol. I tu problem jest, podejrzewam, od lat taki sam. Czyli młodzi ludzie, którzy spożywając alkohol, nie do końca potem są świadomi tego, jak ten alkohol będzie oddziaływał na ich organizm. Nie do końca są świadomi tego, co się z nimi dzieje, wręcz będąc pod wpływem alkoholu. Wiele takich spraw, muszę powiedzieć, że analizowałem, pracując w policji, obserwując to, jak bardzo przekłada się potem na zachowania, które są zachowaniami niekontrolowalnymi. Bardzo często młodzi ludzie, którzy wcześniej spożywali alkohol, mówię młodzi, czyli i nastolatkowie, i ci, którzy już ukończyli nawet te 18 lat, są w świetle prawa osobami pełnoletnimi, ale cały czas jeszcze nie do końca świadomymi swojej odpowiedzialności za czyny, które popełniają. Czyli mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy nagle zyskują według swojego mniemania pewne supermoce. Wydaje im się, że wolno im więcej, wydaje im się, że świat stoi przed nimi otworem i że nie ma odpowiedzialności. Rzeczywistość to bardzo brutalnie potrafi zweryfikować. Ja pamiętam bardzo często obraz młodych ludzi, którzy po dokonaniu takiego czynu, najczęściej siedząc w radiowozie policyjnym, mając głowę pomiędzy kolanami, płacząc, tłumaczą, że nie wiedzieli do końca, co się z nimi działo, że nie potrafili rozpoznać znaczenia tego czynu, że nigdy do tego by nie dopuścili. Do tego bardzo często dochodzą rodzice, którzy pojawiają się na miejscu takiego zdarzenia, rodzice, którzy

0: tłumaczą swoje dzieci, którzy starają się pomóc im w jakikolwiek sposób, ale przy niektórych czynach popełnionych przez takie osoby pod wpływem alkoholu jest już za późno. Wszystkim, którzy nas słuchają, chciałbym uświadomić, że alkohol nie jest elementem, który obniża odpowiedzialność, nie jest tłumaczeniem. Z perspektywy policji, prokuratury, potem sądu, jest to dodatkowa okoliczność obciążająca sprawcę, a nie łagodząca, nie tłumacząca. I to powinien wiedzieć każdy młody człowiek.
1: O tym, jak to się dzieje, że młodzi sięgają po alkohol, jakie są czynniki, które zwiększają właśnie dostępność, ale także chęć, żeby właśnie móc skorzystać z dostępnego alkoholu. O tym porozmawiamy więcej już za chwilę. Warto zostać razem z nami. A do waszej dyspozycji także nasz Facebook, facebook.com/rozmowywiarygodne.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Czwórka. Przyglądamy się dzisiaj problemom związanym z alkoholem. Dlaczego młodzi sięgają po alkohol? Jak to jest, że ta substancja psychoaktywna cały czas jest tak bardzo atrakcyjna? I czy tu główne są problemy związane właśnie z relacjami, z obecnością młodych w grupie, jak presja rówieśnicza, czy właśnie problemy osobiste, może własna samotność, czy stres? Czy psycholog, pedagog widzi jakąś tutaj tendencję?
2: No, pozwolę sobie właśnie odpowiedzieć w taki może przewrotny trochę sposób, ponieważ jeżeli chodzi o podejmowanie ryzykownych decyzji, to jest to po prostu wpisane w okres rozwojowy młodych ludzi, w okres dojrzewania. To jest przecież czas właśnie łamania barier,

0: testowania, przekraczania granic, eksperymentowania, tak, poszukiwania autonomii, jakiejś budowania takiej samodzielności. No i nie zawsze w taki konstruktywny sposób, tak? Więc tutaj też czasem jest to taka nauka na błędach, czego no nie życzymy, żeby młodzi ludzie tak trafiali i dopiero tę refleksję podejmowali na, prawda, tylnym siedzeniu radiowozu. Więc z pewnością, biorąc pod uwagę to, że to jest szczególny okres w życiu młodych ludzi, który z natury naraża ich na podejmowanie takich ryzykownych zachowań, no to trzeba sobie zdawać sprawę, że jednym z tych zachowań, biorąc pod uwagę dostępność, będzie też właśnie sięganie po alkohol. No tu kwestia jakiejś presji rówieśniczej, czy generalnie takiej, bym powiedział, nawet presji kulturowej w związku z tym, o czym wcześniej mówiliśmy, że jest to substancja towarzysząca naszemu społeczeństwu w takich relacyjnych okolicznościach. Więc trudno na pewno oceniać samo sięganie po substancje, skoro tak wiele tych czynników ma na to wpływ, nie? I bardzo, bardzo sprzyja po prostu temu.
1: Ale czy można wyodrębnić właśnie takie rzeczy, takie problemy, które są wyraźną genezą, które mogą do tego wieku, do tej gotowości do większego podejmowania ryzyka po prostu dołożyć jeszcze więcej?
0: No na pewno, jeżeli chodzi o aktualny stan czy kondycję psychiczną młodych ludzi, no to też wyniki badań nam to pokazują, że nie wygląda to najlepiej, tak? Jeżeli chodzi o korzystanie z urządzeń cyfrowych, czy budowanie w ogóle relacji, jakiejś bliskości, to też często sprawia młodym ludziom trudność, a też alkohol no, kojarzony jest z taką substancją, która wspomaga właśnie te sytuacje, w których podejmuje się jakieś kontakty towarzyskie też. Więc myślę, że to też może być jedna z takich przyczyn. Jeżeli chodzi o generalną taką kwestię, która mogłaby mieć bardzo silny wpływ na sięgnięcie po tę substancję po prostu, to ja dalej wracam. To jest bardzo popularny i ogólnodostępny produkt, także myślę, że to jest naprawdę kluczowe, bo gdybyśmy mieli, tutaj pan inspektor też wspomniał o różnych innych substancjach psychoaktywnych, po które młodzi sięgają, które nie są tak bardzo dostępne i obecne w naszej rzeczywistości, no to wiadomo, że gdyby były jeszcze bardziej dostępne, to być może by było większe sięganie również i po nie.
1: Panie Mariuszu, czy to właśnie ten fakt, że alkohol jest, jak się wydaje, najbardziej społecznie oswojony, właśnie obecny, także w mediach, popularny, zaczynając od prostego piwa, bo bardzo często to jest ta furtka, która otwiera później dostęp do wysokoprocentowych alkoholi, to jest ten czynnik, który dokłada kolejną cegiełkę do tego obrazu sięgania po alkohol?
2: Zgadzam się z tym, co pan mówi. Ja pamiętam takie badania, które wyraźnie pokazywały, że pierwszym tym elementem dla młodych ludzi to była ciekawość. Ciekawość, jak to będzie po tym, kiedy ja sobie wypiję trochę, jak ja się zachowam, czy to mi doda odwagi, czy to spowoduje, że będę weselszy, że będę bardziej akceptowalny przez tę grupę rówieśniczą, o której tutaj panowie wcześniej wspomnieli. Nawet jest takie poczucie bardzo często w przypadku piwa, że to przecież nie jest szkodliwe, że to jest no, zwykły napój, który powoduje, że moje pragnienie zostanie ugaszone, a jeszcze fajne oddziaływanie będzie, bo to mi gdzieś w głowie zaszumi. Tylko że oddziaływanie nawet tej małej dawki, a z biegiem czasu coraz większej na organizm tego młodego człowieka potrafi być dla niego nieprzewidywalne. I z jednej strony mamy do czynienia z ciekawością świata, z ciekawością poznawania świata poprzez alkohol właśnie u tego młodego człowieka, a z drugiej strony ta ciekawość nie idzie niestety dzisiaj we współczesnych czasach z zainteresowaniem rodziców tym, co ten młody człowiek robi. W bardzo wielu sytuacjach, kiedy przychodzi już do sytuacji tych ekstremalnych, a nazywam nimi sytuacje związane z łamaniem prawa, okazuje się, że rodzice są zaszokowani tym, że to ich dziecko miało tego typu incydent, że to dotyczy ich pociechy, ich ukochanej osoby, która, z którą przecież do tej pory nie było problemów, która była tą dobrą osobą, która nie stwarzała, nie stwarzała problemów, a nagle jest

0: jest zainteresowanie policji, nagle dochodzi do sytuacji, gdzie trzeba interweniować. Niestety współczesne czasy nie są czasami, które związane są z budowaniem tych właśnie silnych relacji rodzicielsko-dziecięcych. Wydaje się zbyt wielu rodzicom, że internet sam wychowa dzieci, że nasze dzieci są na tyle mądre, potrafiąc działać w internecie, potrafiąc się nim dobrze posługiwać, że nie mają czasu na różnego rodzaju tak zwane głupoty. Rzeczywistość to brutalnie weryfikuje. Okazuje się, że jednak jest czas na to, że liczba tych przypadków związanych z inicjacją alkoholową, z częstym spożywaniem alkoholu, czy też alkoholizmem nawet wśród osób młodych, bo o tym też musimy wspomnieć, że z takim czymś mamy do czynienia, że to jest coś, co nas dotyka i nie ma nic lepszego, aniżeli wsparcie rodziny, aniżeli wiedza określona rodziny i pomoc w tym, żeby rozpocząć od tłumaczenia, a pomagać potem przy wsparciu, im dalej ten problem jest zaawansowany.
1: O znaczeniu tych relacji rodzinnych będziemy oczywiście jeszcze mówili w kolejnej części naszej rozmowy, ale póki co warto będzie przywołać garść przykładów, jak na to patrzy były policjant, jak na to patrzy badacz, ekspert profilaktyki. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Problem alkoholu. Jak to jest? Czy pije się dla zabawy, czy pije się dlatego, bo piją wszyscy? Być może i tak, i tak. Być może jeszcze inne czynniki, o których nieco już mówiliśmy, będą tutaj bardziej istotne, ale najważniejsze i najbardziej istotne są skutki. Co się dzieje wtedy, kiedy z alkoholem ktoś przeholuje? Zapewne kroniki policyjne notują wiele takich sytuacji, o czym trzeba szczególnie pamiętać, albo na co być szczególnie czujnym wtedy, kiedy myśli się o skutkach picia alkoholu. Panie Mariuszu.
2: No, takich sytuacji rzeczywiście związanych ze skutkami negatywnymi spożycia alkoholu policjanci przeprowadzający każdego dnia interwencje mają wiele. Po pierwsze, osoba, która spożywa alkohol, musi być świadoma tego, że łatwo jest paść wtedy ofiarą przestępstwa innych osób.

brak świadomości, brak kontroli nad własnym ciałem, ograniczenie, chociażby to ruchowe, ale jeszcze raz powiem, brak świadomości naszej powoduje, że taka osoba po pierwsze może być łatwym łupem dla innych osób, począwszy od kradzieży zwykłej, gdzie nagle okazuje się, że nie mamy telefonu komórkowego, że nie mamy portfela, nie mamy pieniędzy, ale w grę wchodzą tutaj także chociażby przez

0: do końca nad swoim ciałem. Kiedy był taki modny, dosyć często omawiany temat związany z pigułką gwałtu, też analizowaliśmy w policji różnego rodzaju sytuacje i okazywało się, że w bardzo wielu przypadkach nie chodziło wcale o pigułkę gwałtu. Wystarczyła większa ilość alkoholu u takiego młodego człowieka, który całkowicie tracił kontakt z rzeczywistością, gdzie dochodziło do niechcianego kontaktu seksualnego z drugą osobą, dochodziło do, na przykład do zgwałcenia albo do innej czynności seksualnej, jak to jest w nomenklaturze prawniczej określane, a osoba nie była tego świadoma. Na policji pojawiając się taka ofiara przestępstwa, najczęściej mówiła na początku o pigułce gwałtu, ale kiedy było to właśnie rozpatrywane przez policjantów, no, okazywało się, że alkohol był wystarczającym środkiem co do tego. I z jednej strony mamy do czynienia z osobami, które są ofiarami przestępstw, będąc pod wpływem alkoholu, nie kontrolując tego, co się z nimi dzieje, a z drugiej strony możemy mówić o sprawcach, którzy są pod wpływem alkoholu. Najprostszy przykład to jest kierowanie pojazdem, kiedy ktoś siada za kierownicę, no, mając w swoim organizmie niedopuszczalny poziom alkoholu. Kiedy dochodzi właśnie do przestępstwa niszczenia mienia, a sprawca na końcu nie jest świadom tego, co zrobił. Dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś uczestniczy w bójce, dopuszcza się pobicia innej osoby i na końcu mówi, że nie był świadom tego, co zrobił, bo no, był na tyle upojony alkoholem, że wydawało mu się to dobrą zabawą albo też zachowaniem, które nie będzie rodziło konsekwencji. Takie zachowania rodzą konsekwencje. I w przypadku właśnie młodych ludzi, co jeszcze jest z mojego punktu widzenia niezmiernie istotne, to, że bardzo często na przyszłość blokują tym ludziom młodym dostęp na przykład do niektórych zawodów, czego niekiedy bardzo często ci młodzi ludzie sobie nie uświadamiają. Ja nieraz otrzymywałem nawet korespondencje od bardzo młodych ludzi, którzy zamierzali pracować w zawodach szczególnych, zawodach, które wiążą się z zaufaniem społecznym, zawodach, których ta niekaralność jest podstawą funkcjonowania. I okazywało się, że takie wybryki z czasów młodzieńczych, wybryki z czasów dzieciństwa blokowały im całkowicie dostęp do niektórych zawodów. Tego trzeba być świadomym. Zawody prawnicze, zawody związane z pracą w policji. To już dla ciebie się zamyka ta droga. Mimo, że byłeś młodym człowiekiem, mimo, że wydaje ci się, że to była niewinna zabawa, ale to była zabawa, która kończyła się tym, że byłeś notowany karnie. I tego musimy być świadomi.
1: Bardzo istotne informacje, bardzo istotne przestrogi, ale do spojrzeń eksperta do spraw profilaktyki za moment sięgniemy, żeby spojrzeć także na to, co jeszcze należy wiedzieć o niebezpieczeństwach związanych z alkoholem. Za chwilę wracamy, warto zostać razem z nami. Jesteśmy także na Facebooku, facebook.com/rozmowywiarygodne i pod tym samym hasłem także dla Was nasz Instagram.

nowy nadchodzi od nowy moment. Nadzieja bez ostanku wisi na niebo skłonie. Gotowy, odrodził się zdrowy człowiek. Są tamta historia, spędza mi sens powiek. Ziomek, dłonie wznoszę i podnoszę głowę, bo dobrze wiem, że on w końcu mi odpowie. Ogień płonie w sercu i się modlę, bo tyle już z nas miał.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Czwórka. Przyglądamy się dzisiaj, jak to jest w wakacje, szczególnie z piciem alkoholu. Czy to jest czas, kiedy po alkohol sięgamy zdecydowanie częściej? Badania i nasi eksperci mówią, że rzeczywiście tak jest. Ale co widzi w piciu alkoholu ekspert do spraw profilaktyki? Czy wtedy, kiedy patrzą Państwo na badania naukowe, to niebezpieczny i niepokojący jest już sam kontakt z alkoholem, czy może sposób picia, czy może powód picia, czy szybkie upijanie się? Co w ten sposób patrzą naukowcy badający problem, zjawisko alkoholu i alkoholizmu? To trzeba też rozgraniczyć.
2: Tak jest. Właśnie podejmując temat picia alkoholu, na pewno powinniśmy objąć uwagą szereg różnych problemów, tak? Czyli tak jak tu zostało powiedziane, takie bardzo szybkie konsekwencje i bardzo dotkliwe, natomiast nie odłożone w czasie, a również i takie odłożone w czasie, z których nie zdajemy sobie sprawy często. Jak właśnie, czy bycie tą ofiarą, czy doświadczenie w związku z tym, że jesteśmy pod wpływem alkoholu, jakiejś przykrości, delikatnie mówiąc. Natomiast jeżeli chodzi o ten kontekst szeroki, na pewno warto jest tutaj mówić o samym fakcie użycia alkoholu. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia po latach różnych zaleceń i rekomendacji stwierdza wyraźnie, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, w sensie nie ma bezpiecznej dla zdrowia dawki alkoholu, a to oznacza, że każda ilość alkoholu szkodzi zdrowiu. I to, wydaje mi się, jest kluczowe, kiedy w ogóle mówimy o używaniu alkoholu. Często w debacie publicznej skupiamy się na osobach, które już dotknięte zostały problemem uzależnienia, ale tak jak zresztą słyszymy z danych policji, często różne wypadki czy wydarzenia nie są związane wcale z tym, że była tam zaangażowana w to osoba już

0: z uzależnieniem. To po prostu są osoby, które miały kontakt z tą substancją, czy były pod wpływem. Także zdecydowanie ten szeroki problem społeczny powinno się właśnie rozpatrywać bardzo wieloaspektowo.
1: Mówił pan o tym już wcześniej, że ta granica inicjacji się rozmywa i coraz częściej jeszcze młodsze grupy sięgają po alkohol. A jak to jest z wpływem? Zaznaczył pan, że każda dawka jest niebezpieczna dla zdrowia. W jaki sposób alkohol wpływa na zdrowie psychiczne, ale także na rozwój organizmu człowieka?
0: No oczywiście jest to w dużym stopniu, nie powiem degradacja, ale substancja psychoaktywna i toksyczna, która przynosi na różnych etapach rozwojowych i w różnych kondycjach osobie szereg różnych szkód. To na pewno są szkody związane z rozwojem czy budowaniem się układu nerwowego, czy gospodarki hormonalnej w momencie, w którym właśnie w okresie dojrzewania ta gospodarka się kształtuje. Tutaj mówimy o generalnie pracy i rozwoju mózgu, jeżeli chodzi o osoby młode, młodych dorosłych, czy kobiety, które są narażone, to jest ekspozycja na alkohol, no to mamy kwestię ryzyka spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, co też często jest bagatelizowane, bo wydaje się w społeczeństwie, że trzeba tego alkoholu nie wiadomo ile wypić, a tutaj każda dawka alkoholu wypita przez kobietę, która jest w ciąży, może przynieść pewne obciążenie dziecku. Więc to nie chodzi o to, że taka osoba się jakoś potężnie, prawda, upije, to może być jednorazowa ekspozycja na alkohol. Także to są konsekwencje może nie tak szybkie i, prawda, widoczne, ale bardzo poważne w szerszej perspektywie.
1: Warto o tym pamiętać właśnie, jakie są te skutki, te, które są tu i teraz, które można zobaczyć za chwilę, albo też te, które mogą być dużo większym ciężarem, a będą od razu niewidoczne, a pojawią się po latach. Będziemy sięgali także do opowieści i historii, które pokażą znaczenie świadomego używania wszystkiego, także sięgania po alkohol, żeby wiedzieć, jakie są ryzyka. Dzisiaj taka audycja właśnie o faktach. Nie chciałbym, żebyśmy brzmieli strasznie teoretycznie, ale też strasząc, bo to przecież fakty. Jakie są realne skutki picia i nadużywania alkoholu? Dzisiaj właśnie o tym w rozmowach wiarygodnych. Przed nami rozpoczęcie kolejnej godziny, dobra dawka dobrej muzyki i niedługo wracamy do rozmowy.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: W czwórce, w rozmowach wiarygodnych, także dobry update. I dziś zostajemy przy temacie trzeźwości, ale patrzymy na niego z nieco innej perspektywy. Z perspektywy inicjatywy, która co roku wraca w sierpniu. Jest to inicjatywa Kościoła. Sierpień jest tradycyjnie przeżywany jako miesiąc abstynencji, a w tym roku apel o dobrowolną rezygnację z alkoholu wpisuje się także w jubileusz 70-lecia jasnogórskich ślubów narodu. To wyjątkowe wydarzenie z 26 sierpnia 1956 roku z Jasnej Góry. Wtedy Polacy odnowili szczególne zobowiązanie moralne i duchowe. Tekst ślubów przygotowany przez więzionego wtedy prymasa Stefana Wyszyńskiego był nie tylko aktem religijnym, ale także programem odnowy życia społecznego. Wśród spraw, którym naród miał wypowiedzieć pewną walkę, znalazły się m.in. pijaństwo, lekkomyślność i marnotrawstwo. Obok tego pojawiło się wezwanie do pracy nad cnotami, do odpowiedzialności, sumienności, pracowitości, wzajemnego szacunku, miłości i sprawiedliwości społecznej. Tegoroczny apel przypomina, że trzeźwość nie jest wyłącznie sprawą prywatną. Nadużywanie alkoholu dotyka rodzin, relacji, zdrowia, pracy, bezpieczeństwa na drogach i kondycji całego społeczeństwa. Szczególnie mocno wybrzmiewa dziś także pytanie o młodych, o tych, którzy sięgają po alkohol mimo niepełnoletności, o młodych dorosłych, którzy często wchodzą w świat picia w atmosferze presji, zabawy i poczucia wolności, ale też o tych, którzy szukają sposobu na poradzenie sobie ze stresem, samotnością czy napięciem. To apel podpisany przez Krajowego Duszpasterza Apostolstwa Trzeźwości biskupa Tadeusza Bronakowskiego i w apelu tym podkreśla on, że problemy alkoholowe nie są oderwane od innych współczesnych kryzysów. Mogą łączyć się z uzależnieniem od innych substancji, substancji psychoaktywnych czy nikotyny, ale też gier, mediów społecznościowych, czy z ogólną próbą ucieczki od trudnych emocji i konsekwencji własnych decyzji. Dlatego odpowiedzią nie ma być tylko jednorazowy gest, ale szersza praca nad stylem życia, nad rodziną, relacjami i odpowiedzialnością za innych. Hasło tegorocznego apelu można streścić w prostym wezwaniu – ku trzeźwości narodu. Chodzi o zachętę, aby sierpień stał się czasem dobrowolnej abstynencji i osobistego postanowienia, albo przynajmniej refleksji, nad miejscem alkoholu w naszym życiu. Dla jednych będzie to motywowane wiarą i duchowym zobowiązaniem. Dla innych może być znakiem solidarności z osobami uzależnionymi, wsparciem dla tych, którzy walczą o trzeźwość, albo świadectwem wobec dzieci i młodzieży. Taki apel został wystosowany w tym roku. Warto zwrócić na niego uwagę, tym bardziej, że sierpień to czas, kiedy rzeczywiście wiele jest rocznic, okazji, wiele historycznych wydarzeń, jak świętowanie w tym roku 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Że żeby zadbać o Polskę, potrzebna jest odpowiedzialność, a żeby być odpowiedzialnym, trzeba być trzeźwym. To tyle w czwórce w dobrym update'cie, ale to jeszcze nie koniec rozmów wiarygodnych. Zapraszam, żeby zostać z nami.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Przed nami kolejna godzina naszego porannego spotkania. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Witam was serdecznie i witam także moich i waszych gości. Razem z nami eksperci. Były rzecznik prasowy komendanta stołecznego, a później komendanta głównego policji. Inspektor policji pan Mariusz Sokołowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I razem z nami także pan Bartosz Kel, pedagog zajmujący się popularyzacją wiedzy na temat profilaktyki, ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Drodzy panowie, jak to jest z profilaktyką? Ponieważ już więcej wiemy o tym, w jaki sposób ryzykowne może być picie alkoholu, z czym ta substancja i spożycie się wiąże. Co trzeba wiedzieć o profilaktyce? Czy można o alkoholu mówić bez właśnie przesadnego straszenia? Jak wprowadzać także te informacje w sposób mądry i skuteczny? Panie Maruszu, jest jednym ze współtwórców kampanii społecznej Piłeś nie jedź. To kampania, która odbyła się przed laty, ale cały czas jest i funkcjonuje to hasło Piłeś nie jedź. Można powiedzieć, że to sukces właśnie takiej inicjatywy?
3: Z jednej strony jest to sukces inicjatywy, bo dociera ona do bardzo wielu osób, natomiast nie będzie sukcesem to, kiedy powiem, że cały czas na polskich drogach mamy zbyt dużo kierowców, którzy siadają za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu. Że jednak to przyzwolenie społeczne na to, by siadać pod wpływem alkoholu za kierownicę cały czas jest zbyt duże, ono spada na szczęście. Także poprzez tego typu kampanie, poprzez mówienie także o skutkach. Pytał pan redaktor, czy powinno się straszyć, czy też nie. Ja pamiętam rozmowę z jedną z osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce po którymś weekendzie, kiedy okazało się, że kolejny raz mamy bardzo wiele osób zatrzymanych, które kierowały będąc pod wpływem alkoholu, kiedy mieliśmy dużo wypadków spowodowanych przez takie osoby. I on mi mówił, Mariusz, musimy mówić częściej o skutkach, musimy mówić więcej o skutkach, bo jeżeli mówimy o tym, to my w statystykach odnotowujemy mniej tego typu zdarzeń. I to jest w takim mówieniu o ogóle całej tej sytuacji, ale może też mówić na konkretnych przykładach. Nie wiem, czy panowie albo państwo pamiętają wydarzenia bardzo tragiczne z Kamienia Pomorskiego, kiedy mieliśmy do czynienia z tragicznym wypadkiem, w którym zginęło kilka osób, a kierujący, będąc pod wpływem i alkoholu, i środków odurzających, wjechał w pierwszy dzień nowego roku w całą rodzinę idącą chodnikiem. Wtedy przez Polskę przetoczyła się fala dyskusji na temat tego, jak wielu mamy takich kierowców, jak dużo nieodpowiedzialności jest wśród osób właśnie siadających za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu albo podobnie działających środków. Wydawało się, że to będzie przełomowe takie zdarzenie, które skutkować będzie i wprowadzeniem nowych regulacji prawnych i także podejściem społeczeństwa do kierowania pod wpływem alkoholu, bo oburzenie społeczne było bardzo duże. No, jak pokazała rzeczywistość, po dużej dyskusji, po tej fali, która przetoczyła się przez media, po oburzeniu społecznym, no, nie zostało za dużo. Za jakiś czas znowu mamy do czynienia z kolejnym wydarzeniem. I tak od jednego do kolejnego wydarzenia bardzo poważnego, kiedy mamy do czynienia właśnie z brawurą połączoną ze spożywaniem alkoholu albo też substancji psychoaktywnych, wracamy znowu do takiej dyskusji. Tak czy inaczej uważam, że oprócz działań tych represyjnych wobec takich osób, które siadają za kierownicę, będąc pijanymi, nie wiedząc, co się z nimi do końca dzieje, albo też nie do końca odbierając odpowiednią rzeczywistość, oprócz tych działań represyjnych policji musi iść cały czas edukacja. I ta edukacja musi być realizowana nieustannie, tak aby mówić o skutkach, o przyczynach, tak aby chęć ku temu, by siąść za kierownicę po alkoholu była jak najmniejsza, a najlepiej, żeby jej w ogóle nie było.
2: Czy tak samo widzą to eksperci, którzy opracowują specjalne programy dotyczące profilaktyki?
4: Na pewno chciałbym zwrócić uwagę, że z takiej perspektywy teoretycznej skuteczna profilaktyka to jest taka prowadzona zgodnie z odpowiednimi standardami jakości, ma te podstawy naukowe, korzysta ze skutecznych strategii, ma zbadaną czy potwierdzoną skuteczność. Jeżeli chodzi o

0: takie osadzenie tego w praktyce, to będą działania kierowane albo do grup osób, albo indywidualnie, które mają na celu wpływać na czynniki ryzyka i chroniące, na jakie eksponowane są te osoby, wobec których działania są podejmowane. Jeżeli mamy na myśli i chcielibyśmy realizować skuteczną profilaktykę, na pewno należy korzystać z podstaw naukowych, z odpowiednich standardów jakości, które nam pokazują, z jakich strategii korzystać, a których unikać, które mają potwierdzoną skuteczność. I jeżeli chodzi o strategię straszenia, co do zasady, ona nie przynosi nam oczekiwanych efektów. Badania nie pokazują, że ona będzie strategią skuteczną, co nie oznacza, że my nie stosujemy, bo nadal, prawda, na opakowaniach papierosów mamy drastyczne obrazki. Tutaj pan inspektor też posługuje się takimi bardziej potocznym doświadczeniem, że pewne wydarzenia, które mogły nas, nie wiem, użytkowników samochodów przestraszyć, mają jakiś oddźwięk na dalsze prawda, wydarzenia, ale też za chwilę później się okazuje, że to wcale nie ma długoterminowych pozytywnych skutków. Dlatego w praktyce te działania dedykowane do poszczególnych konkretnych grup osób, czy indywidualnie, one powinny być dostosowane przede wszystkim do konkretnego okresu rozwojowego, do możliwości odbiorców tych działań. One powinny być nastawione na to, żeby wpływać na te czynniki ryzyka i chroniące, na które te osoby są eksponowane. I chodzi tutaj o to, żeby wyposażać szczególnie w takie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, czy właśnie tymi rzeczami, o których mówiliśmy, jakąś presją, stresem, z tymi czynnikami ryzyka, na które jesteśmy wyeksponowani. Takie umiejętności, które nam pozwolą w sposób konstruktywny sobie poradzić w tych danych sytuacjach. Czy po prostu wyposażać w umiejętności spędzania czasu, w której po prostu nie mam potrzeby korzystania z alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. Także
1: ja pozwolę się włączyć do tej wypowiedzi pana Bartosza, bo ja się zgodzę tutaj z tym, że z jednej strony mówimy tutaj o skutkach, jako i tu jest element tego straszenia, ale z drugiej strony ta profilaktyka musi być dostosowana też do przeciwdziałania tym czynnikom, które mogą sprzyjać temu, że ktoś decyduje się na to, żeby w ten alkohol w ogóle wejść. Bo jeśli ktoś ma problemy, o czym mówiliśmy wcześniej, natury jakiejś samoakceptacji, jeżeli ma problem natury psychicznej, który nie pozwala mu na odpowiedni rozwój, na realizowanie swoich jakichś marzeń, pasji i tak dalej, to my musimy też tą profilaktykę w tym kierunku prowadzić. Czyli pokazać, że ten alkohol nie jest jedynym wyjściem dla ciebie, że będzie to, że są innego rodzaju rozwiązania. Więc ta profilaktyka musi być realizowana szeroko, wielokierunkowo i rzeczywiście na różne osoby w zależności od tego, jak my je w danym momencie zdiagnozujemy. Nie konkretnie, ale jak zdiagnozujemy poszczególne grupy osób, do których te elementy profilaktyczne powinny docierać.
0: W związku z tym, co zostało teraz powiedziane, profilaktykę możemy rozpoczynać bardzo wcześnie. I to oznacza, że wcale nie trzeba mówić o alkoholu czy o substancjach psychoaktywnych, żeby wzmacniać te kompetencje, które będą sprzyjały niesięganiu po prostu po substancje psychoaktywne. Bo tutaj pan redaktor pytał o doświadczenie właśnie tworzenia programów profilaktycznych. Są programy profilaktyczne dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym. No i przecież tam nie będzie mowy o alkoholu, tylko tam będzie właśnie nastawienie na te konstruktywne sposoby radzenia sobie, na te umiejętności, które pozwolą nawiązywać pozytywne relacje społeczne, więzi, prawda? Więc tak naprawdę w profilaktyce wcale niekoniecznie trzeba mówić o samej substancji, żeby działać skutecznie i pozytywnie na rzecz przeciwdziałania sięganiu po substancje.
2: Oczywiście, potrzeba pełnej informacji i faktów o tym, jak działają dane substancje, w jaki sposób dana aktywność może na nas wpływać, ale także wpływać na innych. I chciałbym, żebyśmy o tym więcej mogli opowiedzieć już za chwilę. Zapraszam, żeby zostać razem z nami.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Czwórka. Wracamy do dyskusji. Rozgorzała dyskusja o tym, w jaki sposób patrzeć na profilaktykę, w jaki sposób mówić o alkoholu. Jestem przekonany, że na pewno musimy mieć dużo faktów i informacji, które są rzeczywiste i sprawdzone, bo przypuszczam, że bardzo dużo osób ma mylne informacje albo mylną wiedzę i przekonanie o alkoholu i tym, co on robi z naszym organizmem, w jaki sposób na nas wpływa. Niektórzy sięgają po alkohol, bo są przekonani, że pomoże nam sobie poradzić ze stresem, że jest to jakaś strategia walki ze stresem. Ma nam dać jakieś rozluźnienie. Niektórzy powiedzą, że to jest sposób, żeby wprowadzić radość wtedy, kiedy jesteśmy raczej melancholijni lub spokojni, a potrzeba na przykład przed imprezą być w bardziej pogodnym nastroju. Przecież to fikcyjne informacje, które zupełnie nie pokazują tego, w jaki sposób alkohol działa. Czy to jest także źródło i przyczyna, że mamy za małą wiedzę? Gdyby spojrzeć na to, co się dzieje wtedy, kiedy młody człowiek jest zatrzymany, co on wtedy mówi? Czy on się próbuje tłumaczyć, czy nic nie jest w stanie wyjaśnić?
3: Ale mamy do czynienia z różnego rodzaju sytuacjami, bo czasami są to sytuacje, w których mamy do czynienia z osobą, która spożyła niewielką ilość alkoholu, czasami mamy do czynienia z osobami,

0: które są w stanie kompletnego upojenia alkoholowego. To wszystko zależy od tego, jak ten alkohol będzie działał, oddziaływał na daną osobę. Najczęściej, jeżeli już w grę wchodzi działanie, interwencja policyjna, potrzeba interwencji policyjnej, to mówimy o takich zachowaniach, które skutkują właśnie tym, o czym wcześniej opowiadałem. To jest związane z agresją, to jest związane z łamaniem nietykalności drugiego człowieka, to jest związane z kradzieżami, niszczeniem mienia, czyli już mamy do czynienia z zachowaniami przestępczymi. Czasami może się zdarzyć tak, że policjanci trafiają na osoby, które mają w swoim organizmie niewielką ilość alkoholu, ale ze względu na to, że są nieletnie, oddawane są potem rodzicom pod opiekę i nagle mówi się o skutkach dla rodziców także. Pamiętajmy o tym, że w przypadku osób nieletnich mówi się o tym, że opieka może być w niewłaściwy sposób sprawowana. Albo też co gorsza, niekiedy dochodzi też do takiej sytuacji, jaką jest rozpijanie osób nieletnich. Czyli mamy wręcz do czynienia z osobami dorosłymi, które kupują alkohol osobom dorosłym, albo też częstują jeszcze tym alkoholem osoby nieletnie. Kolejny rodzaj przestępstwa. No, to jest, muszę powiedzieć, codzienność pracy policyjnej, a nikomu, ani dorosłemu, ani tym bardziej osobie małoletniej, nieletniej, nie życzę tego, żeby taka osoba mogła obudzić się rano w izbie wytrzeźwień, czy też w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, czyli tak zwanym PDOZ-cie w jednostce policji, bo to nie jest naprawdę nic przyjemnego i jeszcze z poczuciem tego, że nie wiem, co się wydarzyło i dlaczego ja jestem w tym miejscu. No, to jest taka codzienność pracy policyjnej, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej, szczególnie w weekendy, a jeżeli chodzi o wakacje, to właśnie w tym okresie takim, kiedy jest więcej czasu wolnego i różne pomysły ludziom przychodzą do głowy.
1: Panie Bartoszu, czyli nie tylko wiedza o skutkach, ale też wiedza o samym alkoholu, właśnie rozbicie mylnych przekonań, mylnych stereotypów, które mówią, że alkohol jest remedium.
2: Tak, no jedną z takich właśnie skutecznych strategii profilaktycznych jest tak zwane korygowanie błędnych przekonań normatywnych, czyli tych takich przekonań co do na przykład działania alkoholu takiego. Ja bym powiedział, że nawet bym skłaniał się do takiego sformułowania, że alkohol jest często kojarzony z takim substancją, która nawet pobudza i skłania do, prawda, gadatliwości i to jest raczej mit tego pobudzającego działania alkoholu, bo jednak alkohol jest depresantem. Etanol to taki depresant, który zwalnia pracę ośrodkowego układu nerwowego zamiast pobudzać organizm. Także on na pewno wygłusza, można powiedzieć. Natomiast to jest takie poczucie jakby fałszywego rozluźnienia, tak? Przez substancję toksyczną. Więc też bym tutaj dodał do tego, co pan inspektor powiedział, że mało też mówimy w kontekście używania alkoholu o tych osobach, które pośrednio są dotknięte tym, że ktoś tego alkoholu używa. Była mowa o tym, że ktoś pod wpływem może doświadczyć jakiejś przemocy czy nawet gwałtu, albo może dopuścić się takiego działania. Natomiast jest szereg też konsekwencji z picia alkoholu dla osób, które w ogóle tego alkoholu nie piją. I to są osoby bliskie, czy, że tak powiem, Bogu ducha winny przechodzień, który tutaj też został wspomniany, a nie przeżył wypadku samochodowego z winy właśnie osoby pod wpływem.
1: Szeroki zakres działań, szerokie, potrzebne także inicjatywy i profilaktyczne, ale także te, które będą budowały świadomość, jakie są skutki picia alkoholu, ale także sięgania po inne używki. Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Przyglądamy się dzisiaj problemowi picia alkoholu. Gdzie leży granica pomiędzy takim właśnie potrzebnym komunikatem ostrzegającym, dawką wiedzy, a takim przekazem, który młodzi mogą odrzucić jako moralizowanie, jako właśnie straszenie. Mówił pan o tym, panie Bartoszu, że dzisiaj strategie profilaktyczne są różne, muszą być dopasowane do odbiorcy. Czy nie można skonstruować jakiejś takiej opowieści, która będzie uniwersalna, która, gdy właśnie myślimy o młodych dorosłych, będzie pokazywała, jakie są realne skutki i będzie działała profilaktycznie?
3: Jednakowoż nie ma takiego narzędzia, które będzie absolutnie pasowało do różnych grup wiekowych. To jakby wydaje się oczywiste, że inaczej, innym językiem i trochę innych metod będziemy używali, pracując z osobą młodą czy młodym dorosłym, a zupełnie inaczej z dzieckiem. Także tutaj nie ma takiego, prawda, czarodziejskiej różdżki. Natomiast mamy międzynarodowe standardy, które pokazują, w jaki sposób postępować i jakie działania podejmować. Tutaj wspomniał pan o tym, w jaki sposób podejmować taką rozmowę z młodą osobą, jak tutaj nie naruszyć takiej granicy moralizowania czy pouczania kogoś, u kogo potencjalnie moglibyśmy zidentyfikować jakiś problem albo po prostu o kogo się niepokoimy. Więc ja bym na to odpowiedział w ten sposób, że niezależnie od wieku, to na pewno nie warto bać się podjęcia takich prób rozmowy, nie zrezygnować z tego.

0: co jest też częste i wygodne, unikanie po prostu trudnych tematów. Także na pewno warto jest zasygnalizować ten niepokój, ale nie oceniać. Z ogromnym szacunkiem, z próbą takiego zrozumienia perspektywy drugiej osoby. Na pewno też do tego, żeby taka osoba w ogóle z nami tę rozmowę prowadziła, to trzeba zapewnić jakieś takie poczucie podstawowe, nawet poczucie bezpieczeństwa właśnie, żeby była ta pewność, że my tej osoby nie ocenimy. Więc nawiązać relacje, wzbudzić zaufanie, tak? To jest na pewno potrzebne do tego, żeby druga osoba się otworzyła. I ja też zwróciłbym uwagę tutaj akurat, nie będąc hipokrytą, powołam się na takie podstawy naukowe i na taki model transteoretyczny, model zmiany, gdzie w pierwszym etapie mamy brak świadomości, taką prekontemplację. Jeżeli osoba nie dostrzega problemu ani potrzeby zmiany, to naprawdę trudno jest z taką osobą rozmawiać, zachowując właśnie szacunek do tej jej perspektywy, że tu problemu żadnego nie ma. I przemycając te informacje, które są dla nas istotne, te nasze spostrzeżenia, w taki właśnie sposób, żeby nie uciąć, nie zrazić do siebie. Natomiast jakkolwiek taka rozmowa czy interwencja by się nie skończyła, w takiej atmosferze akceptacji i szacunku, jeżeli będzie prowadzona, i oczywiście, jeżeli nie będziemy dawać gotowych jakichś rozwiązań, nie będziemy narzucać swoich rozwiązań i pomysłów, ale będziemy słuchać, to druga osoba też z pewnością będzie miała taki sygnał i to będzie wyraźny komunikat, że w razie potrzeby może się do nas zwrócić. To jest szalenie istotne, jeżeli chodzi o młodych ludzi, bo to jest trochę często takie odczarowanie dorosłego, który jest kojarzony, czy to rodzic, czy nauczyciel, po prostu osoba dorosła, tu jest duży dystans i duża jakby przepaść między młodymi. Przynajmniej w ich takim rozumieniu, co jest jakby bardzo uzasadnione i naturalne. Natomiast to odczarowanie polega na tym, że dorosły nie zareaguje krytyką, oskarżeniem, zakazem, tylko zatrzyma się, wysłucha i da przestrzeń i w razie kolejnej jakiejś potrzeby sięgnięcia po wsparcie będzie gotowa i ta młoda osoba będzie w stanie wielce prawdopodobne zwrócić się w razie potrzeby do tej dorosłej osoby.
1: Panie Mariuszu, a z perspektywy właśnie funkcjonariuszy policji, to widzieli panowie także skuteczność, może nie tylko wyłącznie po emisji właśnie kampanii reklamowej, po spotach reklamowych, które przestrzegały przed skutkami wsiadania za kierownicę, czy po prostu używania substancji psychoaktywnych czy alkoholu po kampaniach medialnych. Czy więcej nacisk był kładziony albo powinien być kładziony na działania oddolne? Może właśnie na takie inicjatywy lokalne, które w konkretnych środowiskach, terenowych jednostkach, na konkretnych komisariatach jakoś by angażowały społeczność i pokazywały skutki i niebezpieczeństwa i ryzyka?
2: To wszystko musi iść razem ze sobą. To wszystko musi być powiązane, żeby mogło funkcjonować. Pojedyncze działanie niestety jest skazane na niepowodzenie, więc jeśli mamy różnego rodzaju działania, te oddolne, jak je pan tak nazwał, jeżeli one będą działać wspólnie z działaniami prawnymi, wspólnie z różnego rodzaju kampaniami, to będzie dobre. Oddolne działanie. Znowu podam przykład, żebyśmy nie byli gołosłowni i nie opierali się tylko i wyłącznie o teorię. Kiedy swego czasu rozmawialiśmy o tym, kim jest osoba zatrzymywana za jazdę pod wpływem alkoholu, okazało się, że bardzo często jest to osoba, która wcale nie jest związana z jakimiś środowiskami patologicznymi, że często są to osoby, które w danym środowisku są znane, które pełnią różnego rodzaju funkcje, są, wydawać by się mogło, poważane w swoim środowisku, a mimo wszystko mają problem jakiś alkoholowy, albo zdecydowały się te osoby na to, żeby po jakiejś imprezie, po jakimś spotkaniu towarzyskim siąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu. Proszę zobaczyć, że było takie rozwiązanie, które dosyć często przez swego czasu przez sądy było stosowane, a mianowicie podawanie wyroku do publicznej wiadomości i dotyczyło to wyroku, w którym podawano dane osoby, która kierowała pod wpływem alkoholu swoim pojazdem.

0: Dotyczyło to właśnie osób, na które niekoniecznie miało oddziaływanie kara finansowa, grzywna, kara ograniczenia wolności, bo taka najczęściej na samym początku jest wobec osób, które siadają za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu i nie spowodują wypadku drogowego, ale okazywało się, że dla nich o wiele większą dolegliwością jest to, kiedy środowisko lokalne będzie wiedziało, że to właśnie ta osoba decydowała się na to, by ryzykować życiem i zdrowiem innych osób. Więc tutaj takie niestandardowe rozwiązanie, które przez pewien czas przynosiło efekt. Potem nie wiedzieć czemu nagle sądy coraz rzadziej decydowały się na podawanie danych sprawcy takiego przestępstwa do publicznej wiadomości. Dzisiaj rzadko o tym słyszę. Ale to jest znowu działanie, które jest działaniem karnym, działaniem represyjnym, które ma sprawić, że ten konkretny sprawca nie będzie siadał za kierownicę pod wpływem alkoholu. Mimo wszystko o tych działaniach represyjnych wspomnę, bo jakby nie było, kara ma mieć charakter odstraszający. Bez względu na to, co my będziemy mówić, to zawsze ona ma mieć charakter odstraszający, a jeśli ma mieć charakter odstraszający, to będziemy mówić o skutkach. I jeżeli chodzi o to, żeby przeciwdziałać różnego rodzaju zachowaniom, powiem szczerze, że nie ma nic lepszego jak praca rodziny, praca najbliższego środowiska nad takimi osobami. Dlatego też kampanie różnego rodzaju, proszę też zwrócić na to uwagę, były kierowane na osoby, które żyją w środowisku z osobą, która ma problem. Są to kampanie, które mówią o współtowarzyszach podróży. Dzisiaj jakże często podkreślają to chociażby media, podkreślają sytuację, kiedy to osoby jadące z danym człowiekiem albo też widzący, że dany człowiek siada za kierownicę, będąc nietrzeźwym, odbierają mu kluczyki. Ile razy w trakcie wystąpień medialnych apelowałem o to, by nie dopuszczać takich osób do kierowania pojazdem. Ta profilaktyka była ukierunkowana na świadków, na osoby, które często siadały z tyłu za takim kierowcą albo obok takiego kierowcy i godziły się na to, że nietrzeźwy jechał. Więc te osoby, które są najbliżej, które mogą nieść pomoc takiemu człowiekowi, pomoc w postaci uniemożliwienia mu jazdy albo pomoc w zakresie tłumaczenia tego, jak wielką krzywdę robisz sobie i najbliższym w szczególności, decydując się na spożywanie alkoholu i na te zachowania aspołeczne, antyrodzinne zachowania, które mogą mieć charakter nawet przestępstwa czy też wykroczenia, o czym już wcześniej mówiłem.
1: Za moment spróbujemy podsumować naszą dyskusję, wydobyć to, co jest najistotniejsze i jeszcze zostawić garść informacji, co trzeba wiedzieć o tym, żeby w wakacje nie przesadzić z alkoholem. Zapraszam, żeby zostać razem z nami.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy Wiarygodne. Dziś problem alkoholu, ale także i wolności, także wyboru. Wakacji, które sprzyjają i rozrywce, ale i pewnie jakiemuś namysłowi, bo to zawsze okazja, żeby gdzieś wyskoczyć i trochę się może w innych okolicznościach przyrody pozastanawiać nad tym, jak ten świat wokół nas działa, jak my działamy w nim i w związku z tym pewnie warto się zastanowić, jaki na nas wpływ mają relacje z innymi. Nasi goście mówią, że mogą nas powstrzymać przed niebezpieczeństwem, które może być związane ze skutkami wypicia alkoholu, a może właśnie w tych relacjach, gdy one będą zdrowe i bezpieczne, w ogóle będzie można upatrywać jakiegoś sukcesu, żeby alkohol przestał być problemem. Jak panowie to widzą?
2: Ale bardzo często ten alkohol jest efektem braku tych relacji albo niewłaściwych relacji. Rozmawialiśmy już wcześniej o tym, że różne są przyczyny sięgania po alkohol. Bardzo często są to problemy, które wynikają na początku z problemów rodzinnych, z problemów tych, które dotyczą tego najczęściej na początku młodego człowieka. Jeśli te relacje są dobrze ugruntowane, jeśli te relacje w ogóle są, jeśli jest tam odpowiednia rozmowa, jeśli jest możliwość wpływu właściwego na tego młodego człowieka, to myślę, że małe jest prawdopodobieństwo, że w ogóle problem taki wystąpi. On wystąpi i będzie narastał wszędzie tam, gdzie tych relacji nie będzie, gdzie nie będzie kontroli rodzicielskiej odpowiednio sprawowanej, gdzie nie będzie wpływu rodziców, wpływu opiekunów, wpływu tych najbliższych, gdzie będzie niezrozumienie, gdzie będzie agresja, to tam tego alkoholu jest niestety więcej. Więc te relacje są niezmiernie, niezmiernie ważne, o czym pan redaktor wcześniej powiedział.
1: Panie Bartoszu, to od rodziców przede wszystkim będzie zależało to, jak to będzie się kształtowało później w dorosłości młodego człowieka? Czy może od szkoły, środowiska rówieśniczego? Czy wszyscy mają tę odpowiedzialność rozłożoną w miarę porówno?
3: No, tak jak pan tutaj wymienił te wszystkie obszary, to są podstawowe obszary funkcjonowania człowieka, a w późniejszym okresie jeszcze jest to środowisko pracy. Tą pierwotną, bym powiedział po staremu, grupą, w której się człowiek rozwija i wychowuje, no to będzie oczywiście rodzina, więc w pierwszych etapach rozwoju jest to absolutnie kluczowy element, że tak powiem, tej układanki. Dlatego też część programów profilaktycznych jest dedykowana również rodzicom, bo to są obszary, w których z tą działalnością profilaktyczną absolutnie musimy być. Czyli tak jak też pan inspektor wcześniej wspomniał, trzeba działać, jakby dywersyfikować działania w obszarze zmian prawnych, w obszarze regulacji również takich karnych, ale absolutnie też w obszarze takim

0: może nieformalnym, czyli jeżeli chodzi o te relacje, to rodzina będzie kluczowa i właśnie dlatego z rodzicami, czy z dorosłymi, czy z nauczycielami, czy ze specjalistami różnych dziedzin, również w obszarze profilaktyki działamy. Jest też jeden z programów profilaktycznych, z których korzystają, czy mogą też również korzystać funkcjonariusze policji, czyli taki program wczesnej interwencji profilaktycznej, program fred.pl, zachęcam do zapoznania się ze stroną, z którego mogą korzystać też, może korzystać wymiar sprawiedliwości, czyli te relacje na różnych okresach rozwoju będą istotne, ale osoby bliskie przede wszystkim są dlatego kluczowe, bo są. I nie, każdy niezagospodarowany obszar będzie wypełniany byle czym. Więc jeżeli nie ma obecności dorosłej osoby, czy to rodzica, czy kogoś istotnego, to ta byle jakość się wedrze tam, a też wcale nie trzeba mieć dużych problemów, czy psychicznych, czy jakichś socjalizacyjnych, do tego, żeby sięgnąć po jakąś substancję, jak już wcześniej to ustaliliśmy. Także to nie muszą być grupy szczególnego ryzyka, tylko po prostu osoby, bym powiedział, zaniedbane uwagą. A tej uwagi, o uwagę młodzi ludzie na pewno w obecnych czasach krzyczą i tę uwagę musimy jako dorośli, jako rodzice, jako pedagodzy, wychowawcy, osoby istotne im dawać.
1: No ja jeszcze pozwolę sobie na to, żeby dodać do tego, co pan Bartosz powiedział, że ten alkohol w takich sytuacjach jest niestety bardzo często pewnym antidotum na braki w zakresie relacji, szeroko pojętych relacji w tych grupach, które panowie wymienili. I rzeczywiście zgodzę się także z tym, że to wtedy ta rozmowa, szczególny czas poświęcony temu młodemu człowiekowi jest istotna. Znowu, w niektórych sytuacjach, z którymi przychodziło mi się spotykać, kiedy ktoś dzwonił, co z jego dzieckiem w danej sytuacji, co tam się stało, dlaczego policja się nim interesuje. Pierwsze słowa, jakie kierowałem wobec takiego rodzica, mówiłem: teraz czeka cię bardzo długa i poważna rozmowa ze swoim synem, ze swoją córką. Musicie to teraz przedyskutować, ale także ta dyskusja powinna być szerszą dyskusją na przyszłość, bo bez tej dyskusji niestety będziecie mieli poważny problem. Ci, którzy potrafią dyskutować, ci, którzy potrafią budować te relacje, potrafią dać temu młodemu człowiekowi odpowiednią odporność, na tyle dużą, że ten człowiek będzie wiedział, w jaki sposób alkohol na niego oddziaływuje, będzie wiedział, jakie są skutki tego i dla siebie i dla swojej rodziny będzie wiedział, że lepszym jest kontrolowanie tego, co do tej pory było dla niego niekontrolowalne. Bo ja nie mówię też o tym, że ten alkohol całkowicie wyeliminujemy. Jestem realistą i wiem, że tego nie będzie, on jest dostępny, ale dla osób już pełnoletnich, które mogą kupić, no, one muszą wiedzieć, gdzie te granice tego spożycia alkoholu są.
2: Wiedza, świadomość, odpowiedzialność to bardzo istotne czynniki, ale pewnie też ten wymiar wolności może tu być istotny z tego względu, że wiele osób wybiera wolność od alkoholu. Nie tylko ze względu na sierpień, który jest nazywany miesiącem trzeźwości, dla niektórych ze względów religijnych, dla niektórych ze względu na rodzinną tradycję, na historię, żeby pokazać świadomość i trzeźwość właśnie w tym czasie. Czy to może być czynnik zmiany, żeby pokazywać właśnie kulturę niepicia? Czy i jak można promować jakąś dobrowolną abstynencję?
0: Absolutnie z mojej perspektywy jest to jeden z czynników takich chroniących i coś, co dla naszej kultury pełnej, że tak powiem, tego alkoholu i obecności jego, może być, no nie mówię, że uzdrawiające, ale na pewno wspomagające to niepicie. No pamiętajmy, że profilaktyka to jest działanie uprzedzające, zanim wystąpi problem, więc każda zachęta do zdrowego stylu życia, do tej wolności od w ogóle używek, będzie naprawdę korzystnym wyborem. A tak jak pan redaktor tu powiedział o wolności, no wolność to jest odpowiedzialność. Także z tej wolności można korzystać właśnie w taki sposób, żeby ją interpretować. Mogę sięgać po wszystko, bo jestem wolny. No pod warunkiem, prawda, że mam te 18 lat, jeżeli chodzi o alkohol. Albo dążę do tego typu wolności, a znowu absolutnie to, co właśnie może nas uchronić przed poważnymi problemami, to jest korzystanie z tej wolności od tego, co właściwie nie jest tam niezbędne.

0: A właściwie w ogóle nie jest potrzebne, a właściwie to jest toksyczne i szkodliwe zarówno dla zdrowia bardzo doraźnie, jak i długoterminowo. Także jak najbardziej tego typu inicjatywy, taka kultura braku alkoholu, że tak powiem, jest dobra i dla profilaktyki, i dla takiego zdrowego społeczeństwa.
1: Ja znowu tytułem uzupełnienia pozwolę sobie na dwa słowa, a mianowicie to, że w kontekście tej wolności. Jeżeli jesteś człowiekiem, który uważa, że w ten sposób korzysta ze swoich wolności, alkohol będzie dla ciebie tym elementem twojej wolności, to pamiętaj o tym, że granice tej wolności kończą się tam, gdzie łamiesz wolność i prawa drugiego człowieka. Jeżeli ty łamiesz prawa i wolność drugiego człowieka, tym samym już nie możesz korzystać w sposób pełny ze swojej wolności. I wtedy w grę wkraczają służby, wtedy w grę wkracza sądownictwo, prokuratura i tak dalej. I tego jako człowiek musisz być świadomy. Jako młody człowiek, jako starszy człowiek, jako osoba w każdym wieku. I to jest z mojego punktu widzenia niezmiernie ważne, bo jeżeli jest taka świadomość, to my nie mamy tego kłopotu. Jeśli tej świadomości nie ma i świat stoi otworem, i ja wolność rozumiem jako działanie w kierunku, że wszystko mi wolno, to wtedy pojawiają się te problemy, o których dzisiaj już kilkakrotnie w trakcie kolejnych wejść mówiliśmy.
2: Bardzo dziękuję za te informacje i za całość rozmowy o problemie alkoholu, także o skutkach i tym, jak mądrze o alkoholu mówić, jak sobie z nadchodzącymi albo z ryzykownymi działaniami także radzić. O tym mówili pan Mariusz Sokołowski, były rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Głównego Policji, a dziś ekspert bezpieczeństwa i specjalista Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Razem z nami był także pan Bartosz Kel, pedagog, kierownik działu profilaktyki i edukacji publicznej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Czyli czas tradycyjnego zatrzymywania się w naszych spotkaniach, w rozmowach wiarygodnych nad fragmentem Pisma Świętego. Dziś na biblijny fragment patrzy siostra Ewa Stolarek ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z Częstochowy.
3: Dzisiejsze spotkanie ze Słowem Bożym w 18. niedzielę zwykłą jest spotkaniem z wielką miłością Boga, który wychodzi naprzeciw człowiekowi, szukającemu zaspokojenia swoich pragnień i najgłębszych głodów. W 55. rozdziale Księgi Izajasza Bóg zaprasza wszystkich spragnionych i głodnych, aby przyszli do Niego, do źródła, które poi i karmi, nie żądając zapłaty. To jest zaproszenie do przyjęcia Jego daru. Ten sam motyw podejmuje Psalm 145. Psalmista wyznaje z ufnością, że Bóg wszystko, co żyje, nasyca do woli. Święty Mateusz natomiast w opisie rozmnożenia chleba, Mateusz 14, ukazuje Jezusa, który lituje się nad tłumem, widząc głód ludzi zasłuchanych w Jego słowo, rozmnaża chleb i wszyscy zostają nasyceni. Można by pomyśleć, sieranka, nie trzeba nic robić, a Bóg wszystko da. Ale czy na pewno? Prorok Izajasz wskazuje dwa warunki. Pierwszy to trzeba przyjść do Boga, drugi trzeba Go słuchać. Psalmista uczy cierpliwości i zaufania. Bóg karmi, ale czyni to w swoim czasie. Nie zawsze wtedy i w taki sposób, jakiego oczekujemy. Święty Mateusz podkreśla natomiast wagę zasłuchania Jezusa. To właśnie słuchanie Jego słowa otwiera człowieka na prawdziwe nasycenie. A drugie czytanie z listu do Rzymian prowadzi nas jeszcze głębiej. Święty Paweł mówi o wytrwałości w miłości Chrystusa. O miłości, której nie są w stanie pokonać głód, ucisk, prześladowanie, niebezpieczeństwo, nagość czy miecz. Każdy z nas, idąc za Chrystusem drogą miłości wiernej, mimo cierpienia, wcześniej czy później doświadczy prawdziwego nasycenia, pokoju i szczęścia. Tego, czego świat nie jest w stanie dać. Rozpoczęliśmy sierpień, miesiąc trzeźwości i dobrowolnej abstynencji. W świetle dzisiejszego słowa warto zapytać samego siebie. Gdzie zaspokajam swoje pragnienia i swoje głody? Na co wydaję dosłownie i duchowo dobra oraz talenty otrzymane od Boga? Czy nie trwonię ich na to, co ostatecznie nie nasyca, lecz uzależnia i niszczy? Czy potrafię z miłości do Boga i bliźniego podjąć dobrowolną abstynencję, nawet jeśli będzie mnie to kosztować wysiłku lub niezrozumienia ze strony otoczenia? W sierpniu, w tym miesiącu, będziemy przeżywać 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu. Jednym z przyrzeczeń była walka z naszymi wadami narodowymi, także z pijaństwem. Warto zapytać, czy pozostaliśmy wierni temu zobowiązaniu? Czy nasze przyrzekamy nadal wybrzmiewa w naszym życiu? Otwórzmy więc nasze serca, uszy i oczy na Boga, który nieustannie zaprasza nas do siebie.

0: do źródła życia. Pozdrawiam spod stóp Jasnej Góry, gdzie 26 sierpnia, 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, ponownie zabrzmi gromkie słowo „Przyrzekamy”. Z miłości do Boga i człowieka bądźmy wierni temu przyrzeczeniu. Szczęść Boże!
1: Refleksją w namiocie spotkania dzieliła się siostra Ewa Stolarek ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z Częstochowy. Bardzo dziękuję za ten czas wspólnego spoglądania na rzeczy ważne i za całe rozmowy wiarygodne. Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski. Nie.

0: że się nie da.
1: Minęła godzina 8.
2: Pogoda.
3: Niedziela przyniesie w większej części naszego kraju letnie temperatury i dużo słońca, ale nie wszędzie jednak będzie pogoda spokojna, bo mieszkańcy południa i południowego wschodu mogą liczyć się z przelotnym deszczem oraz burzami. Lokalnie zjawiskom będą oczywiście towarzyszyć silne porywy wiatru, a jeśli chodzi o temperaturę, bo to zazwyczaj nas najbardziej interesuje o tej porze roku, no to najchłodniej nie w Suwałkach, ale nad morzem. To tam około 20 stopni Celsjusza, na północnym wschodzie 23 do 25, a w centrum i na zachodzie do 31 stopni Celsjusza, więc tam będzie najcieplej. No, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, ale tam, gdzie gorąco, tam również mogą być silniejsze porywy wiatru oraz burze.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: W tym roku obchodzimy stulecie miasta położonego nad morzem. Chodzi o Gdynię, czyli część Trójmiasta, Gdańsk, Gdynia, Sopot, ale to właśnie Gdynia jest tym najbardziej ekologicznym miastem, no i tym, które właśnie w tym roku obchodzi 100 lat. Ja byłam ostatnio w Gdyni, zajrzałam w różne ciekawe miejsca związane z lasem, ze śmieciami, z przyrodą, z ekologią, no i oczywiście z morzem. I o tym będzie w tej godzinie naszego spotkania, to na pewno. Będzie też kilka ekociekawostek, jak to zwykle w audycji Szanuj Zieleń, a po godzinie 9 porozmawiamy z Zoją, która po raz pierwszy usiadła przy maszynie do szycia w wieku 7 lat, a teraz prowadzi własną markę modową, ale najważniejsze jest to, że produkując, szyjąc, robiąc swoje ubrania, wykorzystuje te materiały, które już kiedyś krążyły wśród nas, czyli nie kupuje nowych materiałów, a stara się sięgać do lumpeksów, do szaf koleżanek, do różnych miejsc, gdzie te ubrania zostają odłożone, wyrzucone, oddane, ale można je przerobić i naprawdę tworzy bardzo ciekawe projekty. Więc spotkanie z Zoją po 9, a po 8 wiele eko-ciekawostek. Zapraszam!
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Gdynia ma 100 lat. Gdynia została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Gdynia to także jedno z najbardziej ekologicznych miast w Polsce. Myślę, że to wystarczające powody, żeby pojechać właśnie tam i sprawdzić, jak to wszystko wygląda na miejscu. No i miałam taką okazję pojechać do Gdyni i sprawdzić, jak radzą sobie z odpadami, jak radzą sobie z dzikimi zwierzętami, a także z bliskością morza i dbaniem o jego ekosystem. No i właśnie na spotkanie w Gdyni teraz Was zapraszam.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: 30 lipca na plaży w Brzeźnie sztuka, żeglarstwo i edukacja połączyły się wokół troski o Bałtyk. Głównym punktem wydarzenia Splatamy Ludzi Morza była inauguracja instalacji artystycznej skłaniającej do refleksji nad naszą relacją z morzem. I niezależnie od tego, w jakim mieście nadmorskim się znajdujemy, a w ogóle niezależnie od tego, w jakim polskim mieście się znajdujemy, to każdy z nas ma coś, co nas łączy z morzem. I o tym opowiadała Olga Sarna z Fundacji Mare.
2: Nasza kampania, która już właściwie trwa, dotyczy naszego kodeksu ludzi morza, który powstał w ramach projektu Eco Marinas. To jest projekt i kampania adresowana szczególnie do żeglarzy, operatorów marin, ale do wszystkich osób tak naprawdę związanych z morzem właśnie w jakiś sposób i też korzystających z morza, tak zwanych użytkowników morza. No i o co w tym wszystkim chodzi? Tak naprawdę poruszamy tutaj takie mało adresowane tematy dotyczące wpływu jednostek rekreacyjnych, szeroko rozumianych, bo to nie będą właśnie tylko żaglówki, to będą także motorówki, skutery, wszelkiego rodzaju rekreacyjne jednostki i tego, co my na tych jednostkach robimy i co na Bałtyk wpływa i jakie podejmować decyzje, żeby ten wpływ był na Bałtyk coraz mniejszy, ponieważ tutaj jest to taki temat mało poruszany, najczęściej mówi się o tych wielkich statkach, o wielkich promach, kontenerowcach i tak dalej, a rzadko myślimy o tym, jak bardzo turystyczny stał się Bałtyk i jak duża jest skala tego, ile tych jednostek rekreacyjnych w sezonie pływa. No i też właśnie taka kropelka do kropelki robi tą różnicę. Czyli tutaj mówimy o odpadach, mówimy o ściekach, mówimy o gatunkach obcych przenoszonych na kadłubach, mówimy o hałasie podwodnym. To są takie nasze główne, kluczowe tematy.
0: Jesteśmy w środku sezonu wakacyjnego. Turystów, plażowiczów sporo. Do nich też kierowana jest akcja. Oni też mają coś wspólnego z morzem, skoro brodzą, siedzą nad morzem i korzystają z tych dobrodziejstw.
2: Tak, myślę, że każdy, w ogóle każdy z nas ma coś wspólnego z morzem, a już szczególnie w Polsce, bo gdziekolwiek w Polsce nie mieszkamy, jesteśmy w zlewni Bałtyku, czyli tak naprawdę jesteśmy w obszarze, z którego wszystko do Bałtyku spływa, więc tutaj też jakby bardzo podkreślamy to, że ten Bałtyk nie zaczyna się na plaży, ten Bałtyk zaczyna się w górach, on się zaczyna w strumieniach. Każdy z nas ten wpływ ma i może być tym człowiekiem morza. Co to znaczy, tak jak mnie zapytałaś? Myślę, że dla każdego znaczy coś innego i właśnie też o tym jest nasza instalacja w Brzeźnie. Ona zadaje pytanie, czy jesteś człowiekiem morza. Na instalacji znajduje się też właśnie nasz kodeks ludzi morza, który odwołuje się do szacunku do wody i życia w takiej wspólnocie z przyrodą, więc też nie stawiania człowieka ponad przyrodą. No i to wszystko się sprowadza do tych drobnych decyzji. Akurat w tym projekcie, w tej kampanii, w projekcie Eco Marinas skupiamy się na tym żeglarstwie, ale to jest dużo szersze, bo tak naprawdę każdy z nas, każdy też turysta na tej plaży może potencjalnie płynąć sobie na jakiś rejs. Może sobie wypożyczyć skuter, może sobie wypożyczyć motorówkę, może sobie wypłynąć na łódce. No i teraz co tam robi, gdzie wrzuci te śmieci, czy je posegreguje, co się stanie z niedopałkiem papierosów, co się stanie z, jak uważnie na przykład tankuje i co się stanie z olejem, czy będzie jakiś wyciek do morza, czy nie. To wszystko są naprawdę takie rzeczy, które brzmią drobne i bez znaczenia, ale tak dla skali w Polsce mamy w tej chwili zarejestrowanych ponad 100 tysięcy jednostek, z czego 88% to są jednostki rekreacyjne. Więc naprawdę jak sobie to przemnożymy, to na tym naszym niewielkim polskim wybrzeżu to robi bardzo dużą różnicę, a w skali całego Bałtyku nie mamy dokładnych szacunków, ale możemy mówić nawet o 3,5 miliona jednostek rekreacyjnych różnego rodzaju. To mogą być także pontony właśnie, czyli też działające na silnikach i tak dalej, więc różnego rodzaju jednostek, które po tym Bałtyku w sezonie letnim pływają. I to jest naprawdę ogromna liczba, jeśli o tym pomyślimy i też szczególnie, że to morze jest takie małe i takie płytkie, więc dlatego zwracamy uwagę na coś, o czym mało się mówi,

0: i liczymy na to, że to pytanie wybudzi w ludziach taką wrażliwość. Czy chcą być tymi ludźmi? Może zakładamy, że odpowiedź brzmi tak i że będą chcieli takie działania i tą miłość do morza jakby sobie jakoś budować i budować w swoich dzieciach, budować w swoich wnukach.
1: A będąc w Gdyni, naprawdę można zakochać się w morzu.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Prawdziwa zmiana nie zawsze zaczyna się od nowych regulacji prawnych. Często najpierw musi się zmienić nasza świadomość, czyli musimy sobie coś poprzestawiać w głowie, żeby wiedzieć, jak reagować i jak działać. No i dzisiaj jesteśmy w Gdyni, mieście, które leży nad morzem, i rozmawiamy o tym, jak sprawić, żeby to morze było w dobrym stanie. A moim gościem jest Olga Sarna z Fundacji Mare.
2: Żyjemy w takich czasach, gdzie też ta świadomość już tego, co dzieje się z klimatem, co dzieje się w ogóle z całą planetą, no, jest coraz powszechniejsze w naszej świadomości. I też my jesteśmy dalecy od tutaj snucia jakichś katastroficznych scenariuszy. Też nie o to chodzi. Nie chcemy tu wzbudzać strachu, ale właśnie chcemy może wybudzać takie inne podejście, że to właśnie nie jest kwestia wyboru, a wtedy, kiedy mi się chce, to coś zrobię, tylko to jest kwestia

0: jakiejś takiej etyki i szacunku, który mamy na co dzień do przyrody, do otaczającego nas świata. Myślę, że to jest o takim o zmianie w ogóle sposobu myślenia o tym, gdzie my ludzie, jako ludzie jesteśmy w przyrodzie, w środowisku naturalnym i też uświadomienie sobie, że my nie jesteśmy ponad przyrodą, tylko jesteśmy jej częścią. I tak naprawdę ta czułość do środowiska to jest też czułość do nas samych, ale właśnie o tym, że my nie jesteśmy ważniejsi od przyrody. I chyba to o to nam chodzi. Też bardzo głęboko wierzymy w to w Fundacji Mare, że żeby w ogóle chcieć coś chronić, czyli w naszym przypadku Bałtyk, trzeba najpierw go poznać i pokochać. Czyli też staramy się w tych naszych działaniach przybliżać, co tak naprawdę w tym Bałtyku się dzieje, kto tam mieszka, jakie tam są rośliny, jakie tam są zwierzęta. I też o takim holistycznym podejściu, żeby zrozumieć, jak właśnie te pojedyncze rzeczy mogą wpływać na te istoty w morzu, bo o tym w ogóle nie myślimy. Wszystkie ryby wrzucamy do jednego worka, nie myślimy, jakie są gatunki, nie myślimy, kto tam mieszka, nie myślimy o tym, że ten jeden pet wrzucony na plażę potencjalnie może zostać zjedzony przez jakiś organizm i spowodować jego śmierć. Więc też jakby staramy się te połączenia w ludzkiej świadomości gdzieś wybudzać i rysować.
1: Tak się zastanawiam, czy temat właśnie morza bardziej interesuje i bardziej są na to wrażliwi mieszkańcy wybrzeża, czy turyści, którzy to może widzą raz na jakiś czas w wakacje, ewentualnie jak lubią też przyjechać o innej porze roku, ale kto jest właśnie tak bardziej związany z tym morzem? Czy ten z bliska, który zapomina czasami, że w ogóle mieszka nad morzem i na plaży bywa raz w roku, jak wpadną znajomi i chcą wyjść? Czy dla nich to jest ważne jednak, to miejsce, gdzie żyją, mieszkają na co dzień?
0: Ja myślę, że jest bardzo ważne i też myślę, że tutaj nie ma reguły, bo ktoś może nie być znad morza, a być bardzo związany z morzem, a ktoś może tu mieszkać i tak jak powiedziałaś, na plażę nie przychodzić. Ja chyba bym powiedziała w ogóle inaczej, bo też taka nasza obserwacja w ogóle w tym projekcie jest bardzo ciekawa w kontekście też wszystkich krajów nadbałtyckich, że u nas w Polsce my nie jesteśmy krajem morskim, my nie mamy takiej kultury bardzo mocno związanej z morzem. Jesteśmy bardziej takim krajem lądowym, może nawet bardziej górskim, pomimo tego, że tych gór też nie mamy nie wiadomo ile. No i to jest też coś, co my staramy się w ludziach wybudzać i właśnie uświadamiać tego, że to morze nie jest tylko na linii brzegowej, nie jest tylko na plaży, jest jakby gdzieś dużo, dużo dalej. I tutaj takim kontrastem ogromnym dla mnie są kraje skandynawskie, gdzie jednak to jest kultura absolutnie związana z morzem. I też jakby myślę, że dużo bardzo inspiracji tutaj w tym projekcie czerpiemy właśnie od krajów skandynawskich i mam nadzieję, że u nas też coraz więcej takich też rozwiązań przyjaznych morzu i takich zachowań będzie po prostu bardziej wynikało z samego sposobu myślenia i tego, jak funkcjonuje społeczeństwo, bo to nie zawsze zaczyna się od zmiany legislacyjnej i od tego, żeby coś ludziom kazać. To się zaczyna od zmiany świadomości i takiej zmiany społecznej i kulturowej. No i myślę, że tutaj możemy bardzo dużo się nauczyć od innych krajów bałtyckich.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
2: Siedzimy sobie teraz spokojnie pod tą łódką, trochę tak skryte, szczególnie przed wiatrem, i obserwujemy plażowiczów, którzy odpoczywają. Czy widzisz coś, co już tak na pierwszy rzut oka trochę martwi, stresuje? Może komuś warto zwrócić uwagę, może ktoś się zachowuje nie tak, być może z niewiedzy, ale jesteśmy tutaj i my wiemy, jak się zachować. Czy komuś coś podpowiedzieć? Jakieś takie najczęstsze rzeczy, które można zaobserwować, a które na osoby działające na rzecz morza irytują?
3: Akurat na szczęście nic takiego w najbliższym naszym otoczeniu nie widzę, ale też nie ma dzisiaj tłumów na plaży, ale za to na piasku widzę. W obrębie 2 metrów od nas można zobaczyć przynajmniej kilka petów, kapsli od butelek. To są właśnie te drobne śmieci, które są największym problemem i myślę, że na to najbardziej warto zwracać uwagę. Jedna rzecz to delikatnie zwracać uwagę ludziom, żeby tego nie robili. Inna kwestia to, że zawsze zachęcam do tego, żeby jeżeli widzimy taki śmieć, to go podnieść. Ja też zawsze przychodzę na plażę. Właściwie jestem na plaży codziennie i nie zdarza mi się, żeby nie podnieść jakiegoś śmiecia. Niestety to tak wygląda, że pomimo tego, że te plaże są codziennie sprzątane, też plaże miejskie, to te śmieci nadal są.
2: Czapka ci z głowy nie spadnie, jak podniesiesz śmieć.
3: Tak, a powiem więcej, tutaj czasami nawet taki gest robi więcej niż zwrócenie komuś uwagi, bo na zwrócenie uwagi ludzie się oburzają.
2: Ale śmieci i śmietniki są na plaży, widzimy tam 4, nawet chyba do segregacji, więc no, nie ma wymówki, że a co ja mam z tym śmieciem zrobić, nawet taki plażowicz jest w stanie ze sobą zabrać to, co przyniósł.
3: Tak, nie ma wymówki, naprawdę nie ma wymówki. To samo jeśli mówimy na przykład o żeglowaniu, wracając, bo też dużo na przykład słyszeliśmy takich argumentów, że no, na małej łódce czy tam na małej żaglówce no to nie ma przestrzeni na to, żeby te śmieci segregować i że wszystko idzie do zmieszanych, że dobrze, że już za burtę tego nie wyrzucają, bo to kiedyś też było standardem. Jeszcze to swoją drogą też z lat 60. znaleźliśmy taką, czy tam 70. już nie pamiętam, taką reklamę ze Szwecji też, więc to a propos, że tam nie zawsze było idealnie, gdzie reklama rządowa, w której to rząd zachęcał do tego, że śmieci właśnie się utylizuje w ten sposób, że wyrzuca się je za burtę obwiązane kamieniami. I to była normalnie reklama, można zobaczyć na YouTubie, więc była to normalnie reklama puszczona w telewizji. Kiedyś się tak robiło, teraz wiemy po prostu lepiej, więc też się uczymy. No ale to nie jest dla mnie argument, bo można wszystko wrzucać do jednego worka, właśnie na tej łódce czy żaglówce, ale potem jak przypływamy do portu, to idziemy do punktu segregacji i w takim punkcie segregacji po prostu te śmieci segregujemy. No i to już jest też dobra wola. To właśnie znowu jest o tym, że tak naprawdę każdy z nas w teorii jest do tego zobligowany, no ale możemy wszystko wrzucać do zmieszanych. I to jak i z jaką dokładnością i jak bardzo nam na tym zależy właśnie, jeśli chodzi o tą segregację tych odpadów, to jest też w dużej mierze zależy od nas i od naszej dobrej woli.
2: Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, tak na koniec. Siedzimy sobie pod tą łódką, za nami jeszcze jedna, przed nami kolejne 2. To jest dekoracja taka specjalnie dla plażowiczów, żeby zrobić sobie zdjęcie, jak przyjedziemy nad morze? Czy to wypływa na otwarte wody?
3: To wypływa na otwarte wody. Tutaj siedzimy akurat przy przystani rybackiej. To są normalnie tutaj łódki, kutry właściwie, małe kutry rybackie, które normalnie tutaj w wodach przybrzeżnych łowią ryby. Tak, no i warto też dodać, że wypływają tylko wtedy, kiedy nie ma okresów ochronnych i kiedy łowić mogą, więc to też jest o tym, że tutaj jeśli chodzi o rybołówstwo, to też oddzielny temat i tutaj mamy bardzo dużo obostrzeń, co i kiedy można w tym Bałtyku łowić, ale jakby jak najbardziej te łódki tutaj, mi się zdarzyło widzieć je na wodzie.
2: Czyli to nie są atrapy, ale zdjęcie można sobie zrobić, co na pewno za chwilę nastąpi. Prawdziwa więź z morzem rodzi się z uważności, szacunku i odpowiedzialności. Tak mogłybyśmy podsumować tę rozmowę. Bardzo dziękuję, Olga Sarna, Fundacja Mare. Dziękuję za rozmowę.
3: Dzięki serdeczne.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Co zrobić, kiedy jest gorąco? No oczywiście można siedzieć w klimatyzowanym pomieszczeniu, ale lepiej wybrać się tam, gdzie można się ochłodzić, czyli nad wodę albo do lasu. Jeżeli pójdziemy do lasu, to warto pamiętać o śmieciach. I tutaj leśnicy zachęcają nas do udziału w akcji Zabierz piątkę z lasu. Chodzi m.in. o to, aby podczas leśnej wędrówki zabrać ze sobą nie tylko swoje śmieci, ale również 5 innych. Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie powiedziała, że w ubiegłym roku z polskich lasów wywieziono prawie 75 tysięcy metrów sześciennych odpadów.
2: Żeby zobrazować to, to jest ponad 800 tirów dużych naczep, więc tych śmieci wciąż jest dużo. Jeżeli będziemy wyrzucać śmieci w sposób niekontrolowany, czyli na przykład byle gdzie do lasu, to może nastąpić zakażenie na przykład wód i to też stanowi problem dla naszego zdrowia bądź nawet życia.
1: Szczegóły akcji związanej ze sprzątaniem tych miejsc można znaleźć na stronie lasy.gov.pl.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jesteśmy właśnie na półmetku wakacji. Pewnie część z Was już po urlopie, ale niektórzy dopiero planują, dokąd wyjechać. Jedna z atrakcji turystycznych w Biebrzańskim Parku Narodowym została ponownie otwarta. Przeprawa promem na szlaku Szusza-Lewo – Nowy Lipsk działa. Jak mówi dyrektor parku Artur Wiatr, przeprawę udało się ponownie uruchomić dzięki temu, że wzrósł poziom wody w Biebrzy.
2: W ostatnich okresach miewaliśmy bardzo niskie stany wody w Biebrzy z powodu susz i przeprawa promem była zamknięta. Natomiast po ostatnich okresach opadów poziom Biebrzy wzrósł na tyle, że mogliśmy tą przeprawę na nowo uruchomić, co bez wątpienia jest wspaniałą atrakcją i atutem tejże ścieżki. Dlatego zachęcam Państwa, aby wykorzystać ten dobry moment i wybrać się na spacer ścieżką przyrodniczą Szusza-Lewo, Nowy Lipsk.

0: Artur Wiatr dodaje, że ścieżka o tej porze roku jest wyjątkowo atrakcyjna przyrodniczo.
1: Duża część trasy biegnie drewnianą kładką prowadzącą w pięknym, bagiennym krajobrazie. Teraz zachwycić się można różowo-żółtymi barwami kwitnących krwawnicy i tojeści. Atrakcyjnie kwitnące łąki i ziołorośla wzdłuż ścieżki ściągają liczne i barwne motyle oraz inne dzikie zapylacze, co tworzy mały przyrodniczy spektakl.
0: Dobrze jednak pamiętać, że przed wejściem na szlaki w Biebrzańskim Parku Narodowym należy kupić bilet

0: Autopromocja.
1: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
0: Autopromocja.
3: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
4: O nie, my tak nie gramy.

To słychać. Yeah.

This got to be most definite, not probably.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
2: Ostatnio było dosyć ciepło, mało tego, można powiedzieć nawet upalnie. Jeśli chodzi o niedzielę, to w większości kraju możemy spodziewać się dużej ilości słońca, no i tych letnich, ale już nie tak bardzo upalnych temperatur. Nie wszędzie jednak pogoda będzie spokojna, bo mieszkańcy południa i południowego wschodu muszą liczyć się z przelotnym deszczem oraz burzami. Ale jak wiadomo, deszcz jest potrzebny, słońce jest potrzebne, ciepła temperatura też się przydaje, więc jeżeli chodzi o to, ile stopni dzisiaj będzie w naszym kraju, to te 30 to już tak niekoniecznie, bo w Białymstoku 26, w Gdańsku 23, Kielce 26 i Lublin na przykład 28. Dzisiaj nieco chłodniej niż w ciągu ostatnich dni, czyli upalne noce trochę odchodzą, upalny dzień też odchodzi, ale 25-27 stopni to jest idealna pogoda w wakacje.
1: Autopromocja.
3: Ja przynoszę wyniki.
4: A ja zakwasy.
3: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
4: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
3: Czyli ja sport przez duże S.
4: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
3: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
4: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
3: A liczy się, jeśli ma wyjść.

0: Break. Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
1: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Po raz pierwszy usiadła przy maszynie do szycia, kiedy miała 7 lat. Dzisiaj prowadzi własną markę. Opowiada o pasji, która przerodziła się w aktywizm. A w świecie, gdzie trendy zmieniają się z minuty na minutę, a sieciówki mają 50 kolekcji w ciągu roku, ona pokazuje swoim rówieśnikom, że ubrania mogą mieć większą wartość niż tylko to, co teraz już natychmiast. Zoja Owsiańska, gościem audycji, także zapraszam na to spotkanie.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
4: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Just like a good, just like a good.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Podobno po raz pierwszy usiadła do maszyny w wieku 7 lat, a dzisiaj prowadzi własną markę, która przerodziła się także w aktywizm. Zoja Owsiańska nie kupuje nowych rzeczy, tylko tworzy projekty z tego, co już zostało wyprodukowane. Jak wiemy, mamy już na świecie tyle ubrań, że moglibyśmy przez najbliższe dziesięciolecia w ogóle nic nie produkować i byłoby w czym chodzić. W jaki sposób to Zoję inspiruje i dlaczego właśnie w ten sposób postanowiła ograniczyć ten konsumpcjonizm, o tym porozmawiamy. Zoja w studiu, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak to się stało, że w wieku 7 lat postanowiłaś wziąć do ręki materiał, maszynę i zacząć tworzyć?
2: Może nie

0: Także całkowicie sama, bo trafiłam na zajęcia do pani madam Agi. Właśnie taki wakacyjny, tygodniowy kurs szycia. I przyszłam bez żadnych umiejętności szycia na maszynie, a wyszłam z gotową spódnicą. I też później przez wiele następnych lat chodziłam dalej tam w to samo miejsce na kurs.
1: Myślałam, że dalej chodziłaś w tej spódnicy.
0: Nie, tam na kurs uczyłam się dalej szyć u tej samej pani.
1: A w spódnicy chodziłaś, czy tylko to była taka próba, żeby w ogóle zastanowić się, czy to jest dla mnie, czy jestem w stanie przerabiać ubrania?
0: No wtedy jak szyłam, to było z taką myślą, że to będzie na zakończenie i rozpoczęcie roku. Wtedy to bardziej rozpoczęcie, bo były wakacje. I na pewno przez, wydaje mi się, kilka lat nosiłam na zakończenia, rozpoczęcia i takie bardziej formalne wydarzenia.
1: Własną spódnicę, ale to musi być niesamowite. Koleżanki, koledzy mówili, ale ładną masz spódnicę, skąd ją masz, gdzie kupiłaś, a ty mówisz, sama zrobiłam.
0: No właśnie to był mój pierwszy styk z takim podejściem, że faktycznie mogę sama coś robić. No a teraz już coraz więcej tych ubrań własnych szyję.
1: No i podobno był taki moment w twoim życiu, kiedy powiedziałaś sobie koniec z sieciówkami, będę wykorzystywać to, co już jest. Jak to u ciebie wygląda? Czy ty rzeczywiście nie chodzisz do galerii? Tak jak wiele twoich rówieśników, na pewno galerię traktuje jako jedno z atrakcyjniejszych miejsc na spędzenie czasu. No ty mówisz rzeczywiście nie i szukasz gdzie indziej, przerabiasz wszystko, żeby mieć swoje własne niepowtarzalne?
0: Właśnie kilka lat temu, jak zaczęłam odkrywać, jak to wygląda cały przemysł modowy, postanowiłam, że nie chcę w tym uczestniczyć na tyle oczywiście, na ile mogę. I przestałam robić zakupy w sieciówkach, więc w ogóle absolutnie nie robię zakupów w sieciówkach. I też edukuję, cała moja rodzina już też nie robi zakupów w sieciówkach. Staram się edukować osoby w moim wieku, znajomych, właśnie rodzinę, żeby postarać się każdą jedną osobę jakoś przekonać do tego.
1: A każde jedno niekupione ubranie to już jest sukces. To nie musi być zmiana wielka i ogromna. Wystarczy, że chociaż raz, dwa, trzy odmówimy sobie zakupu kolejnej bluzki i to już ma znaczenie.
0: Tak, wydaje się, że to może być nic takiego, ale jednak jest w stanie sporo zmienić. Nawet nie tylko w skali, wiadomo, światowej branży, ale też dla nas osobiście. Kiedy mamy tych ubrań po prostu mniej w szafie i wiemy, w co możemy się ubrać, co do czego pasuje i jest to bardziej przemyślane.
1: Mniej ubrań w szafie to mniej problemu z wyborem, to prawda. A skąd te ubrania w ogóle lądują w twojej szafie, to o tym za moment porozmawiamy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Zoja Owsiańska szyje własne ubrania, ale wykorzystując do tego to, co już jest na rynku, a także przekonuje swoich znajomych, że t-shirt w sieciówce za kilka złotych to nie jest dobre rozwiązanie, można próbować inaczej. No właśnie, jak? Jak przekonujesz swoich znajomych, że słuchajcie, nie potrzebujecie 10 białego t-shirta?
2: No, cały ten przemysł fast fashion, szybkiej mody, nie tylko w złych warunkach produkuje ubrania, ale bardzo często są one, mogą być nawet szkodliwe dla osób noszących. Właśnie przez użycie złych materiałów i bardzo dużej ilości chemikaliów, które mają spowodować, że te ubrania przeżyją transport z drugiego końca świata.
1: No ale czasami tak jest, no zwłaszcza, że jesteś bardzo młodą osobą, że jest moda, jest coś na TikToku, jest coś na Instagramie, wszyscy chcą to mieć. No więc jak się powstrzymać, jak sobie odmówić tego, że musisz mieć te szerokie spodnie dresowe, jak w tej chwili wszyscy i wszystkie dziewczyny, ale i chłopaki, czy obcisłą koszulkę do tego dopasowaną, a ty mówisz nie?
2: No w sensie przede wszystkim dla mnie bardzo ważna jest ekspresja własnego stylu, więc też nie podążam za tym, jakie są trendy, a bardziej staram się odkrywać to, co mi się podoba i co mogę też zrobić. Ale właśnie zawsze przeróbki są dobrą opcją. Jeżeli coś bardzo się chce mieć, no to można postarać się to zrobić albo od zera, albo przerobić z jakichś innych ubrań. Ale jak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się coś chce, to można robić zakupy, ale szukać w jakichś odpowiedzialnych markach, które faktycznie zwracają uwagę na to, jak produkują rzeczy i jak ten proces produkcji wygląda i z jakich te ubrania są zrobione materiałów.
1: No ale przede wszystkim, czy potrzebujemy tych kolejnych rzeczy, bo to jest pierwsza rzecz, o której powinniśmy pomyśleć, idąc na zakupy. To najpierw otwieramy szafę i zastanawiamy się, czy muszę iść na zakupy. Robisz tak?
2: W sensie w ogóle prawie nie chodzę na zakupy, ale też bardzo ważna uważam rzecz w kontekście tej rozmowy jest taka, że wielu osobom to odpowiedzialne podejście do mody kojarzy się z tym, że muszą mieć tak naprawdę jedną szafę, w sensie jeden zestaw ubrań i to mieć już na zawsze. I to wcale tak nie musi wyglądać, ponieważ odpowiedzialność to znaczy odpowiedzialne podejście do tego, jak robię te zakupy. I to nie musi znaczyć, że w ogóle nigdy moich ubrań nie wymieniam. Bo może być tak, że po kilku sezonach coś mi się przestanie podobać, ale zamiast to wyrzucić, na przykład wymieniam się z koleżanką, albo idę gdzieś na wymiankę, albo to po prostu przerabiam. I tak samo, nie wiem, coś mi się podoba to i koniecznie chcę kupić sobie jakąś nową bluzkę, to idę do second handu, szukam w jakiejś, nie wiem, odpowiedzialnej marce, albo wybieram się na wymiankę. Właśnie wymianki ze znajomymi czy rodziną to też bardzo dobry sposób na trochę odświeżenie swojej szafy.
1: Patentów jest sporo, można się wymieniać, można kupować rzeczy z drugiej ręki, ale można też przerabiać. No to właśnie za chwilę o tym, jak wyglądają twoje projekty, co przerabiasz, jak to robisz i czy to jest ładne i wygodne.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Zoja Owsiańska żyje w duchu zero waste, czyli tak jak już powiedziałyśmy, zakupów nie lubisz, nie robisz ich zbyt często, oczywiście czasami się zdarzają, za to bardzo często przerabiasz ubrania, które albo były w twojej szafie, albo od kogoś wzięłaś, podobno babcia, dziadek, to też jest dobre źródło ubrań, a w zasadzie materiałów, z których potem możesz coś zrobić. Jak wygląda u ciebie to przerabianie ubrań i tworzenie nowych? Czy to jest tak, że widzisz coś i myślisz, co z tego zrobić? Czy potrzebujesz mieć sukienkę na wyjście na bal i próbujesz właśnie sobie ją uszyć? Czy i w tę stronę działasz?
3: Staram się tak bardzo szeroko działać. Jestem dość młoda, więc nie chcę się zamykać na jakiś jeden konkretny sposób, tylko chciałabym poeksperymentować z tym, co jestem w stanie zrobić i jak. Ostatnio dużo przerabiałam jeansów i generalnie jeansu jako materiału. Często na przykład znajduję jakąś nową technikę, która mi się podoba i myślę, że chcę ją wypróbować i później jakoś wymyślam do tego projekt, który pasuje, który jakoś tą technikę i tej techniki używa. Albo czasami mam cały pomysł na to, co chciałabym zrobić i próbuję to odwzorować, to co jakoś sobie wymyśliłam.
2: Jeans jest wdzięcznym materiałem do przeróbek?
3: Wydaje mi się, że dość tak, ponieważ szyje się go dość łatwo w porównaniu do jakichś takich bardziej eleganckich materiałów, ale też bardzo dużo rzeczy można z niego zrobić, ponieważ tak naprawdę nadaje się na wszystko, od spodni po kurtki, torebki, bluzy.
2: A można go łączyć z innymi materiałami, czyli na przykład masz coś jeansowego, a do tego coś jedwabnego, albo len, albo bawełna.
3: Jak najbardziej można, tylko to też trzeba bardziej przemyśleć i zaplanować, tak żeby to, co zrobimy, było faktycznie użyteczne, a nie rozwaliło się po kilku użyciach.
2: No bo czasami o tym mówimy, że wykorzystujemy coś, dajemy drugie życie, przerabiamy, ale tak naprawdę jest to trochę sztuka dla sztuki. No tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby to ubranie było użytkowe, żeby naprawdę można było w tym wyjść na ulicę.
3: I właśnie to też widzę naukę w tym, że jednak są rzeczy, które wyglądają fajnie, jak się je zrobi, ale później nie przeżywają wielu prań. I no, z każdym następnym projektem też ja się uczę, jak robić rzeczy, jak je dobrze szyć, żeby mogły wytrzymać jak najdłużej. No ale nawet jeżeli zaczynamy i nam nie wychodzi, to i tak jest to po pierwsze właśnie sposób uczenia się, a po drugie zawsze można naprawić to swoje ubranie, próbować dalej, nie trzeba tego wyrzucać.
2: Czyli koncepcja może się zmienić.
3: Tak, jak najbardziej.
2: W trakcie pracy można zmienić koncepcję i miała być spódnica, okazuje się, że krótkie spodenki będą z tego lepsze, albo torebka.
3: Oczywiście, że tak. Wszystko może, jakby to nasza własna praca, więc wszystko można zmieniać, przerabiać. Najważniejsze rzeczy jest właśnie chyba, żeby to mogło nam służyć dalej, a nie żeby było po prostu kolejną wiszącą w szafie, niepotrzebną, nieużywaną ubraniem.
2: No i tak właśnie Zoja Owsiańska postępuje, czyli robi coś, co potem nosi, co kłada na siebie. Dzisiaj ma na sobie krótkie spodenki, ale tam coś jest zamiast paska. I o tym co i jak wpadła na ten pomysł, też jeszcze dzisiaj porozmawiamy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Czasem wystarczy jeden mały element w naszej stylizacji, żeby kompletnie się odmieniła, żeby być rozpoznawalnym, żeby być wyjątkowym, no żeby czuć się też lepiej, bo moda wpływa na nasze samopoczucie. Dzisiaj Zoja Owsiańska, która na pewno też tą modą poprawia sobie humor, ale jak mówimy, tą modą z drugiego obiegu. Nie chodzi tutaj o kupowanie i coraz to więcej ubrań w szafie, tylko o przerabianie, czyli wykorzystywanie tego, co już mamy. Wspomniałam o twojej dzisiejszej stylówce. Jest ciepło, masz krótkie spodenki i pasek, ale to nie jest pasek od spodni, tylko to jest krawat.
2: Tak, właśnie poza takim przerabianiem, które faktycznie wymaga godzin pracy, lubię też łączyć jakieś rzeczy, które już istnieją i przerabiać na takim minimalnym poziomie, jak na przykład jakieś zawiązać, coś użyć w nieoczywisty sposób, jak właśnie na przykład krawat jako pasek.
1: I to jest proste, bo to można zacząć w zasadzie bez przygotowania, czyli wkładasz w szlufki krawat od ojca albo od chłopaka, czy też apaszkę, która na przykład może mieć dziurę w środku, ale jak ją włożysz między szlufki spodni czy spodenek, to nie widać tej dziury i zamiast wyrzucić, dopełnia tej stylizacji i jest cały czas w użyciu.
2: Tak, i przede wszystkim to taka mała rzecz już dodaje oryginalności do stylizacji, ponieważ nie są to już zwykłe krótkie spodenki, ale mają coś ciekawego, co powoduje, że patrzysz na to i masz, o, podoba mi się to, ładne, oryginalne.
1: A jakie rzeczy najczęściej powstają z twoich rąk, spod twojej maszyny wychodzą? Czy są to kurtki, czy są to raczej spodnie, czy są to spódnice, czy w zasadzie tu nie ma jakiegoś rozgraniczenia?
2: Staram się dość różnorodnie robić, ale jak ostatnio odkryłam, robię chyba jednak dość dużo spodni i spódnic. Pewnie dlatego, że ostatnio dużo pracowałam z jeansem i jakoś po prostu patrząc na jeansy miałam pomysły, jak je przerabiać na spódnice czy spodnie. Ale też staram się robić i sukienki, i kurtki, i torby, i różne inne rzeczy.
1: Czy w takim razie masz dużo ubrań w szafie, czy właśnie są często takie, które leżą i mówisz, nie, ty już tu leżeć nie będziesz, chodź przerobię cię.
2: Właśnie zrobiłam porządek w szafie jakiś czas temu i od tego czasu wiem, co mam i wiem, jak chcę się w coś konkretnego ubrać, to wiem, co mam, wiem, co mogę na siebie założyć, ale też mam takie rzeczy, które przy porządku wyznaczyłam, że one są do przeróbki, bo albo już w nich nie chodzę, albo wiem, że nie będę chodzić, albo są po prostu za małe.
1: Mamy też problem trochę z tymi ubraniami, no bo od pewnego czasu musimy je segregować. Nie wrzucamy ich ani do zmieszanych, ani do plastiku. No tak naprawdę trzeba je zawieźć do przoku, ale często zdarza

0: się, że w wiatach śmietnikowych czy w naszych osiedlowych śmietnikach leżą ubrania, które ktoś odkłada, no bo szkoda mu wyrzucić, albo nie chce mu się jechać do tego przoku. Czy ty też czasami buszujesz w takich miejscach i patrzysz, co kto odłożył, żebym ja to wykorzystała?
1: Czasami tak, widuję jakieś właśnie pozostawione ubrania albo rozwalone kontenery z ubraniami, ale dla mnie przede wszystkim głównym źródłem zbierania materiałów, jak na przykład jeansów, są wymianki. Albo takie organizowane przez różne organizacje, jak na przykład Gniazdo, ale też takie, które robię z koleżankami, gdzie po prostu przynosimy jakieś ubrania i się nimi wymieniamy.
0: I potem mówią, Zoja, to moje spodnie, ale one były takie nudne, a ty zrobiłaś to, że one są fajne.
1: Tak,
0: i oddawaj z powrotem.
1: Jakaś ciekawa stylizacja, coś, co mi już się przestało podobać, albo nie mam na to pomysłu, moja koleżanka może ubrać z czymś zupełnie innym. I te ubrania dalej żyją, a nie wiszą w szafie, ani nie zostają wyrzucone.
0: I o to chodzi, żeby ubrania żyły, a nie kurzyły się w szafie. Jak wybierać materiały? Jak w ogóle szukać czegoś, co można wykorzystać? Jak zwracać uwagę na tą jakość? To jeszcze o to cię za moment zapytam.

0: standing here. I need my things.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Jeans to jeans, wiadomo, może być bardziej miękki, może być bardziej twardy. Ten materiał znamy dobrze, bawełnę też znamy dobrze, ale jest jeszcze cała gama różnych materiałów, z których produkowane są nasze ubrania. Jedne bardziej przyjazne naszemu ciału, inne no raczej powinny zniknąć. Zoja, jak ty wybierasz materiały? W ogóle jak my powinniśmy przyglądać się tym materiałom, które albo kupujemy, albo wymieniamy się właśnie na wymiankach, albo szukamy w second handach. Co wybierać, żeby to było praktyczne, ale też właśnie ewentualnie nadawało się do przerobienia?
4: To przede wszystkim wybierać materiały naturalne, takie jak właśnie na przykład bawełna, jedwab, na zimę no to wełna. Ale niestety nie jest to aż takie proste, jakby się mogło wydawać, ponieważ dużo ubrań dzisiaj jest robione z domieszek, czyli na przykład jest opisana jako koszulka bawełniana, ale 60% w niej to poliester. Tak samo nawet jak już są rzeczy, które są produkowane z bawełny, może to być źle hodowana bawełna. Stwierdzenie, które bardzo często się pojawia w reklamach, organiczna bawełna. No tak naprawdę nic nie znaczy, bo bawełna to jest naturalne włókno, więc organiczna bawełna to nie jest nic specjalnego. A używane jest jako
3: podkreślenie tego, zalety tego materiału.
4: Oprócz tego są właśnie materiały jak wiskoza, które mogą być produkowane z sztucznych surowców, a mogą być po części naturalne.

0: I to też to, że jest napisane, że jest coś z wiskozy, no tak naprawdę nie wiadomo, jakiego rodzaju to jest wiskoza.
1: To chyba trudno w ogóle tak ocenić, jeżeli ktoś się na tym nie zna, no bo można przeczytać, co jest napisane na metce, ale to też nie zawsze jest wiarygodne, czy jest jakaś metoda, jak rozpoznać ten dobrej jakości materiał. I nie mówimy tu o sklepie z materiałami, tylko właśnie o tych ubraniach, chociażby w second handach, na wymiankach, żeby no, nie zabrać czegoś, co tak się potem znów będzie kurzyło.
0: To na przykład w second handach, to co jest ich dużym plusem, jest to, że jak są tam ubrania, to one już były używane, więc były wielokrotnie prane, więc widać, że jak są jeansy, które są właśnie zwykłym, dobrym, bawełnianym jeansem, to że jest to dobra jakość, bo one były już wielokrotnie wyprane i dalej widzimy, że żyją. I tam często można spotkać lepszego rodzaju rzeczy, jak na przykład właśnie grube jeansy, które były faktycznie dobrze zrobione, bez jakichś domieszek, jak teraz już coraz więcej marek widać, że próbują obciąć koszty, dodając domieszek sztucznych.
1: Chociaż teraz w second handach też jest bardzo dużo ubrań z tych popularnych sieciówek. To, że są wyprane, no to wiadomo, ale jednak to dalej sieciówka, czyli ten nie najlepszej jakości materiał.
0: No właśnie, niestety też zauważam, że second handy są zalewane ubraniami z sieciówek i no niestety też trzeba teraz więcej pogrzebać, zanim się coś znajdzie, ale w moim doświadczeniu dalej da się znaleźć dobrej jakości rzeczy w dobrych cenach. Oprócz tego no ostatnio to zaczęły się rozwijać różne platformy sprzedażowe online, które też polecam.
1: I nie mówimy o tych chińskich platformach sprzedażowych, tylko o tych z używaną z odzieżą,
0: tak,
1: którą się
0: to
1: możemy
0: wymieniać. Vinted zaczęło jako taka platforma. Teraz też mam wrażenie, że stała się bardziej komercyjna. Z dużą ilością rzeczy z sieciówek, ale nawet jakiś OLX czy Allegro, gdzie ludzie mogą wystawiać rzeczy, są warte szukania, sprawdzania. Na pewno second handy w jakichś mniejszych miejscowościach z mojego doświadczenia są jeszcze mniej zalane. No a jeżeli naprawdę są osoby, które nie lubią grzebać i szukać i nie sprawia im to przyjemności, to polecam vintage shopy. To już jest trochę wyższa półka, powiedzmy, gdzie są ludzie, którzy oni już grzebali w tych second handach, znaleźli dobre rzeczy,
1: wybrane.
0: Tak, perełki wyprali, odświeżyli i to cena będzie też trochę wyższa, ale no tam już...
1: Jakość będzie lepsza.
0: Jakość będzie lepsza, zawsze można porozmawiać z tą osobą, ci powie skąd te rzeczy są, jak jakościowo.
1: Nawet jak się nie znamy, to właśnie będzie ktoś, kto ma większe pojęcie. Zoja, zaczęłaś przygodę z maszyną, jak miałaś 7 lat. Dzisiaj masz 17, czyli 10 lat zabawy, tworzenia tych ubrań, tego przerabiania. Z czego jesteś najbardziej dumna? Z jakiego projektu swojego jesteś najbardziej zadowolona?
0: Nie wiem, czy mam taki jeden projekt, ponieważ jestem bardzo dumna z tego, jak dalej to robię i dalej widzę, że się rozwijam. I mimo tego, że no jednak już dość sporo umiem, to że jestem w stanie szukać jakichś nowych rzeczy, których mogę się nauczyć i używać tego do następnych projektów. Jak na przykład teraz stwierdziłam, że chcę sobie uszyć sukienkę na studniówkę i no nie szyłam nigdy za bardzo tak mocno formalnych ubrań, więc to jest też dla mnie nowe doświadczenie, ale widzę, jak wiele się uczę, korzystając właśnie z naturalnych materiałów, jak chociażby jedwab.
1: Jedwabna sukienka własnego projektu, własnego szycia na studiówce. No na pewno wygrałaś tę imprezę. A jak sobie wyobrażasz modę za 10 lat? Czy to będzie fast fashion albo ultra fast fashion? Czy właśnie zrozumiemy, że te ubrania powinny nam dłużej służyć i postawimy na jakość, a nie na ilość?
0: Mam nadzieję, że będziemy szli w kierunku slow fashion. Widzę, że już na pewno coraz więcej marek, ale też coraz więcej na przykład szkół, które kształcą czy projektantów odzieży, czy osoby, które będą później takimi markami zarządzać, stawiają mocno na tą odpowiedzialność, bo jednak tych ubrań mamy bardzo dużo, produkujemy ich bardzo dużo. Bardzo dużo takich, z których nikt nie chodzi, trafiają na wysypiska, a rozkładają się nawet i do 200 lat. Więc bardzo liczę na to, że będziemy w stanie bardziej pójść w kierunku takiego odpowiedzialnego podejścia i może w przyszłości również postęp technologii pozwoli właśnie od bardziej technicznej strony lepiej produkować te ubrania.
1: Korzystniej wpływać na środowisko, no bo w ubraniach chodzić musimy, ale nie musimy ich mieć tak dużo, a przede wszystkim właśnie warto się wymieniać, przerabiać. Zoja Owsiańska właśnie do tego nas dzisiaj

0: zainspirowała. No i przykładasz małą cegiełkę do tego, żeby kupować mniej, namawiasz znajomych, przerabiasz, w dobrą stronę idziesz, dziewczyno. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

Zbliża się godzina 10, audycja Szanuj Zieleń dobiega końca. Byliśmy dzisiaj w Gdyni, szyliśmy dzisiaj ubrania. Być może coś z tych tematów Was zainspiruje do działania. Oj, tak mi się zrymowało. Dzięki za dziś, miłego dnia. Marta Hoppe, cześć, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.

0: Piątkowe walizki do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja.
2: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Drugi dzień sierpnia, na razie bez upałów. Dzisiaj termometry wskażą na północy od 22 stopni w Gdańsku do 26 w Szczecinie, podobnie w centrum i na zachodzie około 25 stopni. Najcieplej na wschodzie i na południu w Lublinie do 28 stopni, 30 stopni pokażą termometry na Podkarpaciu. Przelotne opady deszczu i lokalne burze wystąpią głównie w południowej i południowo-wschodniej części Polski, szczególnie w górach. Na pozostałym obszarze, w tym w centrum i na zachodzie, raczej pogoda będzie stabilna, przynosząc dużo słońca i brak większych opadów.
1: Autopromocja.
2: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej

0: Więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Po reklamie.

twoją cielesność, wyjawić płeć. Nasze ręce były mądrzejsze od nas, usta mądrzejsze od słów. Byliśmy jak zwierzęta, zanurzone w przyspieszonym oddechu. Zwierzęta, które rozmnożyły się tak zatrważająco, nieobliczalnie.

0: Moje ciało, Sokół i Hades na początek, 10 minut po godzinie 10.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Weronika Puszkar.
0: Nieprzewidywalna jest pogoda tego lata i mamy tak na zmianę chłodne i bardzo upalne dni. Mam wrażenie, że zarówno kiedy jest trochę zimniej i wtedy, kiedy termometry wskazują grubo ponad 30 stopni, chętnie zostalibyśmy w domu. Dlatego dzisiaj w przerwie weekendowej będzie trochę propozycji na to, jak spędzić czas właśnie w czterech ścianach. W kalendarzu mamy dzień kolorowanki. No i umówmy się, że ta rozrywka od dawna już przeznaczona jest dla dorosłych. Dlaczego nas to uspokaja? Jakie kolorowanki wybieramy? Czy po latach niemalowania można odkryć w sobie talent? O tym już niebawem opowie Iwona Golor, która mam wrażenie, że maluje absolutnie każdego dnia. Zapraszam na to spotkanie. Przerwa weekendowa jak zawsze do godziny 13 w czwórce. Wcześniej oczywiście będzie też konkurs.

0: No to zaczynamy od konkursu, bo bardzo lubimy miłe poranki, szczególnie kiedy nie trzeba zrywać się z łóżka, to można sprawić, że będzie jeszcze lepiej.
1: Konkurs, konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: I jak zawsze w każdej godzinie naszego spotkania wkładam do walizki jeden przedmiot. Waszym zadaniem jest uważne słuchanie czwórki, wyłapanie wszystkich trzech przedmiotów i w odpowiednim momencie wykręcenie numeru 22645-2100, a potem już wymieniacie wszystkie przedmioty, no i wygrywacie walizkę.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Dzisiaj do walizki wkładam maseczkę w płachcie i ja bardzo lubię sobie taką maseczkę nałożyć na twarz latem, nawet na takie chwilowe ochłodzenie. Zresztą to jest też absolutny must have, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Dlatego maseczka w płachcie to jest nasz pierwszy przedmiot. Wyczekujcie kolejnych.
1: Spakuj się
2: na wakacje.

0: Ciekawe święto mamy dzisiaj w kalendarzu, Dzień Kolorowanki. A w naszym studiu Iwona Golor-Baszum ze Szkoły Rysunku i Malarstwa Akademia Golor. Cześć.
1: Cześć.
0: Jak to się stało, że nagle w dorosłym życiu sięgnęliśmy po kolorowanki?
1: Może wróciliśmy troszkę do dzieciństwa. No, tak jest rzeczywiście, że większość dzieci uwielbia rysować i malować. Myślę, że być może to jest taki pierwszy krok, który pozwoli nam sięgnąć później po szkicownik. Kolorowanki to jest oczywiście, powiedzmy, taki sposób medytacji, trochę odprężenia. Natomiast stricte, jeżeli chodzi o kreatywność, to bardzo polecałabym jednak szkicowniki.
0: Ale to jeszcze wrócimy do szkicowników.
1: Dobra.
0: Ja jeszcze się chciałam dopytać o kolorowanki. Co w kolorowankach jest takiego, że my się relaksujemy?
1: Myślę, że w jakimś

0: sposób nas to uspokaja, ponieważ my mamy jakby już gotową formę w tej kolorowance, więc my musimy po prostu ją wypełnić kolorami i nie mamy takiego stresu, czy ta forma nam wyjdzie, czy nie wyjdzie, więc jakby to jest takie, powiedzmy, uzupełnienie tego rysunku, no.
1: Czyli, że tak jakby nie rysujemy od początku, tak, tak, nie musimy mieć nie wiadomo jakich zdolności, wystarczy, dokładnie, że złapiemy zakredki i będziemy, no, wypełniać, dokładnie, dany obrazek. Z jakimi kolorowankami się spotkałaś?
0: Ja, szczerze powiedziawszy, sama ich nie używam, natomiast w mojej szkole rysunku i malarstwa sporo osób mówi, że zaczynało właśnie od takich kolorowanek po numerkach. Mhm. I to są osoby dorosłe, które najczęściej korzystają z tych kolorowanek, natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no to tutaj mamy cały różny przekrój, bo do najmłodszych są w ogóle kolorowanki, gdzie tylko wystarczy wziąć pędzel, pomoczyć go troszeczkę wodą, czy nawet jeżeli dziecko jest takie malutkie, które nie potrafi jeszcze używać pędzla, to po prostu gdzieś tam gąbeczko może mokrą ponaciskać. No i tutaj już nam się pojawiają piękne księżniczki, zwierzęta i inne różne baśniowe rzeczy. Później dla starszych, no to wiadomo, to już są wydrukowane po prostu obrazki różnych też postaci, zwierząt i tak dalej, które już wypełniamy czy to kredką, czy pastelą, bo tutaj też można oczywiście sobie łączyć techniki, czy farbą, czy można też ołówkiem, na przykład w czerni i bieli, czy węglem, także tak.
1: No właśnie, a dorośli po jakie sięgają?
0: Dorośli właśnie najczęściej po te numerki. Są podzielone na pola, dokładnie ten rysunek, który jest wydrukowany. Dostaje się zestaw farb z numerkami, pędzelki i po kolei właśnie tymi numereczkami wypełnia się tym małym pędzelkiem pola.
1: Czy według ciebie to jest zajęcie kreatywne? No bo no, z jednej strony mamy kolorowankę, mamy kredki, ewentualnie farby, no ale z drugiej, tak jak powiedziałyśmy na początku, tutaj nie trzeba mieć jakichś specjalnych zdolności, żeby coś stworzyć.
0: Tak, myślę, że najmniej kreatywne właśnie to jest to po numerkach, szczerze powiedziawszy. Natomiast te kolorowanki dla dzieci, gdzie dzieci tam już sobie szaleją, bo jakby to nie musi być realistyczne pokolorowanie kolorowanki. Oczywiście może. Natomiast może być też nasza interpretacja, czyli my mamy tylko formę, a ten środek to już może być zupełna abstrakcja jakby, więc
1: no tutaj i tak samo dorośli mogą.
0: I dorośli, prawda? Tak samo mogą, oczywiście.
1: Czyli kwestia naszej wyobraźni.
0: Dokładnie tak.
1: Nawet jeżeli ta kolorowanka nie wydaje się jakoś szczególnie ciekawa, to możemy coś stworzyć?
0: Tak, tak, tak. Możemy używać różnych technik, czyli tutaj mamy od zwykłych kredek, przez kredki świecowe, przez pastele suche, pastele olejne oczywiście, po farby. Natomiast sięgając po farby, wiadomo, to się wiąże z wodą, więc ta kolorowanka powinna już być na odpowiednim papierze, takim akwarelowym, bo zwykła kartka nam się pomarszczy i tutaj się tam niestety to nie sprawdzi, więc w zwykłych kolorowankach tylko i wyłącznie techniki suche.
1: Iwona Golor-Baszum, Szkoła Rysunku i Malarstwa, Akademia Golor.

0: Weekend w czwórce.
1: Dzisiaj w czwórce rozmawiamy o rysowaniu. Mamy w kalendarzu Dzień Kolorowanki. Razem ze mną jest Iwona Golor-Baszum ze Szkoły Rysunku i Malarstwa Akademia Golor. Mówiłaś, Iwono, wcześniej, że te kolorowanki często są początkiem tylko i później niektórzy sięgają po szkicownik. Jak to się dzieje?
2: Tak jest.
1: Jednak okazuje się, że to jest zajęcie kreatywne i że może te zdolności mamy albo chcemy sprawdzić, czy je mamy?
2: Tak jest. Często nawet jest tak, że w tej kolorowance po numerkach wychodzi nam dosyć realistyczny obraz i wydaje mi się, że później po prostu ludzie chcą sprawdzić, czy sami są w stanie jakby namalować taki realistyczny obraz, więc sięgają po te szkicowniki. To oczywiście już jest znacznie trudniejsze, to jest kosmos, to jest przepaść między tymi kolorowankami po numerach. Natomiast to jest fantastyczne, kiedy ktoś odważa się w końcu i albo samodzielnie uczy się z różnych tutoriali, albo sięga gdzieś tam po indywidualne już lekcje rysunku i malarstwa. I nagle okazuje się, że tego talentu mamy więcej niż myśleliśmy.
1: Ale ciekawe to, co powiedziałaś, że ktoś nagle nabiera odwagi.
2: Tak.
1: A tak się zastanawiałam kiedyś, że no przecież my to robimy dla siebie, więc dlaczego my się czegoś w ogóle obawiamy? Dlaczego potrzebujemy odwagi po to, żeby coś narysować? Przecież nie bierzemy udziału, przynajmniej na początku, w żadnym konkursie.
2: Dokładnie, to jest bardzo dobre pytanie. Poza tym nie musimy też tego nigdzie publikować, więc to rzeczywiście możemy po prostu coś narysować, włożyć do szuflady. Być może wynika to z tego, że ma się ten talent i człowiek obawia się, że jednak jak złapie jednak za ołówek czy tam pędzel i będzie próbować sam coś stworzyć, że okaże się, że ten talent jest jednak niewystarczający, że myśleliśmy, że jednak mamy trochę więcej tego talentu niż się okazało. Natomiast w mojej ocenie to też jest mylne postrzeganie. Miałam taki przypadek na przykład w naszej szkole. Przyszła dziewczynka 12-letnia i tutaj ja ją bardzo źle oceniłam. Jakby ta forma nie szła, kolory nie szły, więc ja tak myślałam, też nie przyjmowała krytyki, to była dosyć ciężka współpraca, że tak powiem. Natomiast ona nadal trwa, już ma 15 lat, nasza Basia. Okazało się po roku, że ona się nagle tak pięknie otworzyła, po prostu okazało się, że ona jest genialna. I ja jakby na początku w ogóle tego nie widziałam, bo nie dawała mi tych znaków. Więc tutaj może się okazać rzeczywiście, że po jakimś czasie nagle się pięknie otwieramy i ten talent bardzo rozkwita.
1: A jeżeli my nie rysowaliśmy od dziecka, tylko no powiedzmy ostatni raz trzymaliśmy ten ołówek czy kredki, kiedy mieliśmy 10-12 lat i teraz budzimy się, mamy lat 30, to może być tak, że no my dalej mamy talent.
2: Oczywiście.
1: Mimo tego, że nie ćwiczyliśmy?
2: Jak najbardziej. Prowadzimy też takie kursy dla dorosłych i tutaj jest cały przekrój też różnych osób. Są osoby, które gdzieś tam sobie tylko w domu rysowały, ale cały czas. Natomiast są osoby, które przychodzą i rzeczywiście skończyły rysować w wieku dziecięcym. I okazuje się, że one są po prostu tak zdolne, że ja namawiam te osoby, żeby jednak spróbowały zdawać na Akademię Sztuk Pięknych. Oczywiście, o ile mają taką możliwość w życiu i przestrzeń, bo nie każdy ma oczywiście. Ale rzeczywiście udało mi się w każdej grupie, a jest w tej grupie około 12 osób, w każdej grupie udaje mi się namówić jedną osobę, która rzeczywiście zdaje na Akademię z sukcesem.
1: Iwona Golor-Baszum, Szkoła Rysunku i Malarstwa Akademia Golor. Dobra.

0: Czas na przerwę.
1: Słuchajcie, czwórki, to jest audycja Przerwa Weekendowa. Razem ze mną jest Iwona Golor-Baszum, Szkoła Rysunku i Malarstwa Akademia Golor. Czym jest talent do rysowania? Jak to wyjaśnić? Bo wcześniej podawałaś przykład osoby, która kompletnie nie miała nic wspólnego z rysowaniem przez całe swoje dorosłe życie i nagle okazało się, że ten talent ma, czyli nie ćwiczyła, a ma wyobraźnię?
2: No właśnie, jakby ciężko jest tak naprawdę opisać. Jakby nawet słowo talent samo jest... Tutaj są różne kontrowersje wokół tego, czy jest talent, czy nie ma tego talentu. Natomiast ja sama uważam, że jest coś takiego jak talent, czyli właśnie potocznie mówiąc te zwane takie predyspozycje, że komuś po prostu przychodzi to łatwiej. To po prostu gdzieś tam w genie krąży i często się okazuje, że gdzieś tam, jeżeli osoba jest utalentowana w stronę plastyczną, czy w jakąkolwiek inną, to okazuje się, że gdzieś tam w rodzinie rodzice albo dziadkowie, albo pradziadkowie też się tym zajmowali, czy hobbystycznie, czy zawodowo.
1: Ale jeżeli chodzi o malarstwo czy o rysunek, no to tu jest kwestia tego, że my mamy dobre oko, bo jesteśmy na przykład w stanie odwzorować czyjąś twarz na papierze?
2: Tak, tak, mamy dobre oko, natomiast to oko też się ćwiczy i to jest proces, który trwa nawet całymi latami tak naprawdę. Natomiast dochodząc do takiego podstawowego poziomu, to tutaj rzeczywiście obserwuję, niektórym osobom szybciej to przychodzi, a niektórym przychodzi to trudniej. I właśnie i to są nasze już takie indywidualne predyspozycje. Natomiast jakby finalny efekt też często jest tak, że nasi uzdolnieni uczniowie gdzieś tam finalnie rezygnują z tego, być może dlatego, że przychodzi im to za łatwo i jakby nie mają takiego, nie jest to dla nich w pewnym rodzaju wyzwanie. Natomiast osoby, które mają troszeczkę mniejsze te predyspozycje i mniejszy talent, są tak zapalone, żeby polepszać i być coraz to lepszym i lepszym, że finalnie rzeczywiście przeskakują te osoby, które przychodząc do nas wychodziły jakby z wyższego poziomu.
1: Czyli wytrwałość.
2: Wytrwałość zdecydowanie, o tak.
1: Jeżeli chodzi o to dobre oko, o co chodzi? O dostrzeganie jakichś szczegółów?
2: No nie tylko szczegółów, bo tak naprawdę budowanie obrazu to jest od ogółu do szczegółu, więc powiedzmy, że my w zasadzie budujemy obraz od abstrakcji i to jest ciekawe, więc może to jest też kwestia tego, że takiej wyobraźni abstrakcyjnej też na dobrą sprawę, no bo oczywiście my musimy jakby ten obraz 3D przełożyć na 2D, na kartkę czy tam na płótno. I tutaj rzeczywiście wchodzi nasze oko, bo

0: jak jest skomplikowana jakaś martwa natura czy człowiek, no to to już w ogóle jest najtrudniejszy temat, ale zaczynamy tutaj w podstawie od martwej natury, no to pojawiają się kąty, proporcje. Musimy to zakomponować jakoś. Jeżeli chcemy złapać tą całą martwą naturę, no to te przedmioty też muszą być odpowiedniej wielkości. Muszą siedzieć w przestrzeni, więc jakby tutaj dochodzi wiele elementów na zbudowanie tego obrazu. No a potem kolejny etap to jest kolor. Więc tutaj to jest jeszcze inna kwestia.
1: To za chwilę porozmawiamy jeszcze o szkicownikach, które zabieramy ze sobą na wakacje. Razem ze mną jest Iwona Golor-Baszum ze Szkoły Rysunku i Malarstwa Akademia Golor.

0: Weekend w czwórce.
1: W czwórce dzisiaj Iwona Golor-Baszum, Szkoła Rysunku i Malarstwa Akademia Golor. Najczęściej zabieramy szkicownik, kiedy gdzieś wyjeżdżamy?
2: Tak, tak. Ja bardzo polecam wszystkim brać szkicowniki, nawet tym osobom, które niekoniecznie lubią szkicować na małych formach, bo są osoby, które wolą na dużym formacie. I też polecam osobom, które nigdy tego nie próbowały, bo szkicownik jednak możemy wsadzić w kieszeń. To może być zupełnie taki właśnie kieszonkowy notatnik, malutki ołówek, więc nie zajmuje dużo miejsca, a potrafi dać dużo frajdy.
1: I co rysujemy wtedy?
2: Wszystko, otoczenie. Ja bardzo polecam rysować ludzi, rysować naturę, rysować zwierzęta. To oczywiście jest rysowanie obiektów, które się poruszają, czyli zwierząt czy ludzi, jest dosyć trudne. A poza tym też rysowanie ludzi może nas, że tak powiem, zawstydzać w pewnym sensie. I gdzieś tam boimy się, że ktoś przyuważy, że jednak na niego zerkamy i obserwujemy, żeby złapać tą formę. Więc jakby tutaj dochodzi ten aspekt. To jest coś podobnego jak robienie zdjęć na mieście właśnie takich streetowych. Dochodzi ten aspekt jeszcze takiej odwagi. Więc na początek można sobie na przykład gdzieś tam usiąść troszeczkę dalej, na przykład porysować osoby, które siedzą do nas tyłem i niekoniecznie mogą nas łatwo zauważyć. Natomiast bardzo dobrze to ćwiczy nasze oko.

0: szybko i też to jest taka niezobowiązująca forma, bo jednak jest to malutka karteczka, szkic powstaje bardzo szybko, więc jeżeli nam on nie wyjdzie, nie jesteśmy z niego zadowoleni, to no, nie mamy takiego bólu, że straciliśmy 5 godzin albo 5 dni na przykład i mnóstwo farb.
1: Zauważasz czasami osoby, które gdzieś szkicują?
0: Tak, tak. Często na wakacjach właśnie wyłapuję, ale wiadomo, może to jest takie, że tak powiem, zboczenie zawodowe, że gdzieś tam właśnie się je obserwuje. Bardzo mnie to cieszy. Zazwyczaj są to młodzi ludzie, którzy gdzieś tam przygotowują się na uczelnie artystycznie czy do różnych szkół artystycznych, do liceów. Natomiast zdarza się, że rzeczywiście widzę też osoby starsze.
1: Ale pomyślałam sobie o tym, że powiedziałaś, że to jest taka forma, że możemy czegoś nie zdążyć narysować, bo za chwilę ktoś ucieka.
0: Dokładnie.
1: Ale może właśnie to jest fascynujące, że możemy zabrać sobie ten niedokończony rysunek do domu, no i tak trochę sobie pofantazjować, co się z tą osobą działo później.
0: To trochę jak pisanie książki, to prawda.
1: Czyli my ten szkicownik trochę bierzemy zamiast aparatu fotograficznego.
0: O tak, bardzo polecam zamiast aparatu i zamiast komórki też na pewno, bo gdzieś tam często jest tak, jak jesteśmy na wakacjach, zdarzają się, że tak powiem, nudne momenty. Więc wtedy warto rzeczywiście w tych momentach wykorzystać sobie to rysowanie.
1: No i zdarza się tak, że my właściwie cały czas poświęcamy na robienie zdjęć, no i coś nam wtedy też umyka.
0: To prawda, nie cieszymy się tak tym otoczeniem, które nas otacza, a w momencie, kiedy wchodzimy w rysunek pejzażu, czy jakich innych obiektów, które nas otaczają, my chłoniemy sobie tą przestrzeń, więc jakby to jest zupełnie inne obcowanie też z tą naturą wtedy.
1: W te wakacje co już ci się udało narysować?
0: O, w te wakacje to sporo w sumie, natomiast to są tak naprawdę obrazy na zlecenia, więc głównie 40 portretów powstało i teraz powstaje cały cykl do mieszkania.
1: Ale jesteś typowo letniego?
0: Tak, zdarzały się typowo letnie, natomiast to były szkice, też właśnie wykonywane w plenerze podczas zajęć z dorosłymi lub z dzieciakami.
1: I ten plener to co na przykład?
0: No to są zazwyczaj budynki, drzewa, ludzie, którzy przechodzą, właśnie gdzieś tam ptaszek na chwilę usiądzie, więc to są bardzo takie szybkie szkice, czy ołówkiem, czy kredkami.
1: Iwona Golor-Baszum, Szkoła Rysunku i Malarstwa, Akademia Golor. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
10: Halo, halo, czy nas słyszycie?
9: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
11: Abemus Papa.
9: Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi od 20 stopni Celsjusza nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. W Karpatach dzisiaj będzie padać, tam też prognozowane są burze. Uważajcie na siebie, jeżeli jesteście na wakacjach we Włoszech. W kolejnych miastach pojawiają się najwyższe stopnie ostrzeżeń przed upałami. We Florencji temperatura ma wynieść 39 stopni Celsjusza.
2: Wiedzieliśmy, że będzie ciepło, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo. Wyjeżdżamy rano, ponieważ już jadąc tutaj do Florencji widzieliśmy korki, jechaliśmy przez Alpy.
3: Od zjazdu na gardę będą korki już.
2: Ten upał przeszkadza w podróżowaniu samochodem?
3: W samochodzie jest klimat, natomiast w mieszkaniu bez klimatyzacji no to przeszkadza jednym słowem.
0: Mówią pani Katarzyna i pan Marcin, którzy we Florencji spędzili tydzień, ale kolejne dni w stolicy Toskanii też nie dadzą wytchnienia. Temperatura sięgnie nawet 40 stopni.
1: Autopromocja.
4: Czy wiedzieliście, że Jacek Sienkiewicz gra DJ sety? Kwiat Jabłoni to nie wszystko, a w tę niedzielę posłuchamy, co zaprezentował jako Hyacynt na tegorocznym Carbon Silesia Festiwalu. Co więcej, przed wtorkowym występem Mobiego na letniej scenie progresji przelecimy przez niemal całą jego dyskografię, a w niej nie brak house'u, techno, ale też punku. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po godzinie 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
11: Więcej

0: Weronika Puszkar.
1: 13 sierpnia pojawi się nowy serial kostiumowy Moja wspaniała kariera. Ma to być dobra propozycja dla fanów Bridgertonów. Ci powrócą w 27 roku, więc jakoś tę lukę trzeba zapełnić. Dlaczego oglądamy seriale kostiumowe? O tym niebawem w czwórce.

0: Weekend
1: na walizkach.
0: Weekend na walizkach.
2: Niedziela dzisiaj niehandlowa, więc jeżeli dopiero obudziliście się, że zaraz wyjazd, a nie macie walizki, no to powinniście zadzwonić do czwórki.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
2: Ale oczywiście wcześniej trzeba wyłapać trzy przedmioty, które od początku programu wrzucam do naszego bagażu. Drugim przedmiotem będzie woreczek z kostkami lodu. Także jest to już nasza druga rzecz. Mam nadzieję, że pamiętacie pierwszą, bo po godzinie 12 kolejny przedmiot, no i ktoś z was zgarnie walizkę.
1: Konkurs w czwórce.
0: Konkurs w czwórce.

0: Weekend w czwórce.
1: Moja wspaniała kariera to jest adaptacja powieści z XX wieku. Ma ona wypełnić lukę między Bridgertonami. 13 sierpnia będzie można już ten nowy serial oglądać. Serial kostiumowy. Twórcy pokazali pierwszy plakat, zwiastun. Mamy piękne zdjęcia, mamy starannie odtworzone realia tej epoki. A dlaczego lubimy takie seriale? Dzisiaj o tym porozmawiam z Szymonem Kołodziejczykiem, z filmowcem, który prowadzi kanał na YouTubie Język Filmu. Cześć.
2: Cześć.
1: Jak wygląda w ogóle praca na planie takiego filmu, gdzie mamy mnóstwo kostiumów z różnych epok?
2: No, przede wszystkim ja bym te kostiumy też troszeczkę powiązał ze scenografią, żeby zrozumieć w ogóle, czym jest ta scenografia i dobieranie kostiumów na planie filmowym, na czym polega ta praca. Chętnie bym wytłumaczył pojęcie scenografii, ale z angielskiego to jest production design. I to słowo design to jest projektowanie, bo my możemy myśleć, że scenografia to jest tak naprawdę, no nie wiem, jakaś fasada budynku tam albo jakiś przedmiot na planie. Oczywiście, ale ogólnie taki scenograf, który przychodzi na plan albo jeszcze na tym etapie preprodukcji, to on jest odpowiedzialny za budowanie tego świata, który trzeba pokazać. To jest oczywiście spójna wizja z reżyserem, czyli kiedyś nawet takie od jednego scenografa usłyszałem takie fajne określenie, że to jest jakby taki kontener, w którym ty budujesz jakiś, no nie wiem, może nie ekosystem, ale jakiś taki mini świat, który będzie pokazywany. Tylko w tym kontenerze, bo tylko tam będą pokazywać kamery. I tak samo jest z kostiumami, że tutaj trzeba zrozumieć bohaterów, historię, przebieg tej fabuły i żeby właśnie tę scenografię jakby zbudować i żeby ona przede wszystkim utwierdziła wszystkich widzów w przekonaniu, że ta historia jest no, prawdziwa. I tak samo jest z kostiumami, że te kostiumy, tak jak scenografia, one również budują ten kontener tego świata, który będzie przed kamerami.
1: To mam wrażenie, że poza kostiumografem na planie znajduje się też historyk albo jakiś historyk mody.
2: To znaczy, jeżeli mówimy właśnie o takich specyficznych produkcjach, gdzie jest to ważne, albo inaczej, gdzie wiemy, albo podejrzewamy, że widzowie będą bardzo mocno to oceniać,
1: no, dzisiaj tak
2: z lupką, to powinien być. No, czy jest, czy nie, no nie mi to oceniać, ale faktycznie zazwyczaj jest, ponieważ to też pomaga, bo raczej, znaczy zawsze jest tak, że kostiumolog czy ten scenograf potrzebuje jakiejś referencji i nawet budując światy fantazy, no zresztą też mamy, moim zdaniem, też bardzo ciekawy serial, który teraz wciągam, Ród Smoka. No to takie fantazy, prawda? Ale też tam są kostiumy, też jest to wszystko zbudowane i też naprawdę można podziwiać. No więc tutaj właśnie nie wiem, zgubiłem się.
1: Ja zastanawiam się, jak dużą pracę musi wykonać nawet taki historyk, no bo domyślam się, że chodzi o to, żeby nawet takie szczegóły pokazać, odzwierciedlić to, co się nosiło w poprzednich epokach.
2: Tak,
1: no
2: właśnie,
1: a my pewnie często nie mamy aż takiej wiedzy, nie mamy dostępu do takiej wiedzy tak powszechnie, że trzeba się trochę naszukać.
2: No właśnie, bo tutaj mówiłem o tej referencji już, tak, już wiem i faktycznie ta referencja to jest coś, do czego nawet w światach fantazy możemy się odnosić, czyli

0: Mimo wszystko też do czegoś prawdziwego się odnosimy, tak? Do tego, co w jakichś materiałach książkowych, choć chociażby w literaturze znajdujemy. W przypadku filmów takich, no, takich, gdzie stricte będzie się oceniać, czy to jest prawdziwe, czy nie, czy mogło tak być, to ten historyk, no, to wręcz jest konieczny, tak?
1: Czyli są takie filmy, gdzie na pewno to będzie poddane ocenie, tak? Bo rozumiem, że tu masz jakiś podział, bo wyobrażam sobie, że no widz to, niezależnie od tego, jaki serial ogląda, to coś tam się dopatrzy.
0: Ja powiem tak, z mojej obserwacji to kiedyś nie było takiej oceny, tak jak dzisiaj, tego typu filmów. Dzisiaj mam wrażenie, że to się bierze taką podwójną lupkę i wręcz bardzo dużo takich widzów, którzy to obserwują, chce wręcz znajdywać te błędy. Oczywiście wiem, że też czasy się zmieniły, jest szerszy dostęp, internet, social media, więc też jakby to rozumiem, ale dzisiaj faktycznie twórcom trudniej, no łatwiej po prostu popełnić błędy i te błędy potem jak są wytykane, no to faktycznie źle to wygląda.
1: Szymon Kołodziejczyk, filmowiec, autor kanału Język Filmu jest razem z nami.

0: weekend robimy sobie przerwę.
1: A w czasie takiej przerwy można na przykład obejrzeć sobie serial. My dzisiaj rozmawiamy o tych z kostiumami. Razem z nami jest Szymon Kołodziejczyk, filmowiec, autor kanału na YouTubie Język Filmu. Szymonie, czy zdarzają się takie sytuacje, że twórcy celowo wprowadzają elementy kostiumu, scenografii z innych czasów niż z tych, w których dzieje się fabuła danego filmu czy serialu? No bo dzięki temu film będzie czy serial bardziej atrakcyjny?
2: Tak, zdarzają się takie sytuacje, gdzie nawet jakieś takie połączenia dwóch różnych epok są. No to nie jest może tak, że z jakiejś skrajności się bierze, tak, ale zresztą też przejście z epoki, no a na epokę to też nie jest taka granica, więc tutaj można powiedzieć, że jeszcze da się to obronić. Ale ja bym chciał zaznaczyć, że sama definicja filmu, no to w tej definicji jest coś takiego jak oszustwo. No film zawsze nas miał tak naprawdę trochę pięknie oszukiwać i moim zdaniem też mamy trochę niebezpieczne czasy tego oceniania. To znaczy z jednej strony ja to rozumiem i też jest fajnie tak naprawdę obejrzeć film, który no, ma te kostiumy, jest filmem historycznym i też coś poznać o tej epoce tak naprawdę, ale jednak no, kostiumy też służą temu, żeby budować narrację. Takim też jakby jednym sztandarowym przykładem, no to jest łuk przemiany bohatera, tak? Czy na tle z całego serialu, czy w danym
1: filmie. Czyli kiedy on się zmienia.

0: Na przykład tak. Ze złego w dobrego i tutaj jakieś elementy scenografii się dodaje, które w sumie nie pasują, bo są z innej epoki.
1: To znaczy, tu chodzi o to, że te przemiany, w ogóle przemiana jest w każdym filmie, w serialu też, ale chodzi o to, że można tą przemianę pokazać na różne sposoby, ale też właśnie kostiumem, mhm. bo to jakby wspomaga dramaturgię, też pomaga reżyserowi w budowaniu narracji.
0: A przychodzi ci jakiś przykład do głowy?
1: Akurat mi przychodzi też taki sztandarowy, ale może nie z historycznego, tylko bardziej z science fiction, fantasy, Star Wars, pierwsza słynna trylogia, to pragnę zauważyć, że w pierwszym filmie Luke jest w białych szatach, jest bardzo dużo bieli na nim, a w tym trzecim, ostatnim epizodzie, to jest na czarno, tak? Mhm. I tu też chodziło o to, że widz miał się martwić, czy on przejdzie na tą czarną, tą ciemną stronę mocy, czy nie.
0: Ale myślisz, że widzowie tak to dostrzegają, takie symbole, właśnie jeżeli chodzi o muzykę, to wydaje mi się, że już łatwiej nam przychodzi, że wiemy, że coś się złego wydarzy, ale jestem ciekawa, czy zwracamy uwagę na kolory kostiumów.
1: Podświadomie to wchodzi. Też jeżeli tutaj wspomniałaś o kolorze, to ja powiem, akurat kolory może nie mają takiej ścisłej definicji, ale jest jeden kolor, który w bardzo wielu sytuacjach naprawdę powiela się ta definicja, to jest kolor zielony i on zazwyczaj oznacza, powiedziałbym tak, zepsutego bohatera, kogoś złego, truciznę, więc ja na przykład, jestem po dwóch sezonach Root Smoka i tam pragnę zauważyć, że jedna bohaterka jest mocno zaznaczona zielenią, tak?
0: Ale ja ostatnio też widziałam taką książkę, w której były opisane kolory, co one oznaczają w świecie filmu i że kiedy pojawia się dużo takiej czerwieni czy fioletu, to znaczy, że zaraz bohater umrze.
1: Tak, zresztą jest taka książka, że w tytule, kiedy się pojawi ten fiolet, to faktycznie będzie jakaś tam śmierć. Znaczy powiem tak, bo to też nie można do wszystkich filmów jednoznacznie tak wskazać, tak, że to ma takie znaczenie, ale powiem tak, ja teraz akurat wciągam stare ekranizacje prozy Agaty Christie, to też zauważyłem, że jedna bohaterka po prostu tak była fioletem wyróżnioną, że mówię, kurczę, tutaj już chyba filmowcy, ja to wiem, tak, i może już po prostu coś tam przewiduję, ale jeszcze nie skończyłem akurat tego filmu, więc nie wiem, jak
0: może
1: tam się
0: to
1: zakończy.
0: To też taka stara szkoła. To za chwilę porozmawiamy sobie o wpadkach jeszcze, jeżeli chodzi o kostiumy w filmie i w serialach. Szymon Kołodziejczyk, filmowiec, autor kanału na YouTubie Język Filmu, jest naszym gościem.

0: W naszym studiu Szymon Kołodziejczyk, filmowiec, autor kanału na YouTubie Język Filmu. Szymonie, czy często zdarzają się jakieś takie wpadki, ale chodzi mi o takie sytuacje, kiedy ktoś no, się pomylił i skorzystał z jakiegoś kostiumu, który wcale nie jest z tej epoki, albo jakiś rekwizyt, który nie pasuje, no i oczywiście zostało to wyłapane przez widzów.
1: No tak, oczywiście. Ja nawet może tutaj podam taki przykład, gdzie byłem nawet na planie jednego filmu, gdzie odtwarzano czasy PRL, nasze polskie. No to już tak naprawdę jest, można powiedzieć, film kostiumowy, prawda? Ale faktycznie pamiętam, że też nie chodzi może o konkretne jakieś wpadki, tylko zawsze to były takie pytania. I pamiętam, że nawet zatrzymaliśmy się przez chwilę, bo były banknoty z tamtego okresu, ale tutaj czy akurat w tym roku, w tym roczniku ten banknot był na zbliżeniu, więc to też było ważne, bo tam ktoś wyłapie. Z wpadkami chodzi o to, że one mogą pojawić się, ale no, jeżeli nie są wyłapane, tak, jeżeli to tam gdzieś przejdzie, bo to też wszystko zależy od planu bliskiego, szerszego, prawda, więc jeżeli są takie wpadki, które nie zauważy się, no to jest okej.
0: A co najbardziej razi, kiedy ty oglądasz? No teraz na przykład oglądaliśmy Odyseję i też dużo osób zarzucało, że coś tam się nie zgadza.
1: No tam jest trochę zarzutów. Ja myślę, że też takim chyba jednym z większych zarzutów jest to, że te stroje są takie za czyste, może tak jakby od razu, nie wiem, przyjechały na plan, prawda? To też jest tak naprawdę siła, żeby tak odpowiednio te kostiumy przygotować. Mhm. Ja na przykład osobiście zwracam na to uwagę. Muszę powiedzieć, że też w czasach wysokiej, no, znaczy lepszej technologii, tutaj mówię o wysokiej rozdzielczości 4K, która no, jest już naprawdę dostępna no, i na streamingu i tak, i jest szeroko, to na przykład te starsze filmy, no to one tam więcej się wybaczało, bo my tego nie widzieliśmy w kinie, prawda, czy na małych monitorach telewizyjnych w domu, ale dzisiaj jak one są już nawet po rekonstrukcji do 4K, to się okazuje, że tam po prostu widać te niedokładności, albo coś jest plastikowe zamiast metalowe, prawda, jakiś element. Ja to zauważam naprawdę. Mnie to na przykład no tak, no cóż, muszę się poczuć, wiem, że tak jest, ale też na przykład, ja powiem tak, może kostiumowo, kostiumy wybrudzone, okej, ale na przykład na zbliżeniu, jak ktoś pokazuje dłoń i jest to film, no, gdzie na przykład no, ma czyste paznokcie, a nie powinien, tak? I spotykam się faktycznie, że w niektórych filmach faktycznie te paznokcie są przybrudzone i to pasuje, i to ty jesteś w tym świecie, no nie wychodzi z tej imersji, a czasami jest ta, no, no, te paznokcie są czyste i za czyste.
0: Ale ja w ogóle pomyślałam sobie, że na takie rzeczy rzadko się zwraca uwagę. To znaczy, kiedy my oglądamy już niezależnie od tego, jaki to jest film czy serial, no to raczej ten bohater bardzo często jest no, idealnie ubrany.
1: To znaczy,
0: że nie
1: tak.
0: Widać takiego zmęczenia po ubraniu, że jeżeli on wrócił tego, po całym dniu pracy na przykład.
1: Jeżeli tego nie zauważymy, to jest dobry aktor, bo on tak po prostu zdominuje, no, zaabsorbuje widza, że faktycznie nie zauważy się tych mankamentów, ale na przykład są też takie wpadki, ja bym może tutaj też przytoczył, bo no, tu nawet może są takie wpadki, które na planie filmowym no, są po prostu przerwy, tak? I na tych przerwach potrafi wejść kubeczek z kawą z naszych współczesnych czasów.
0: No, zostawił ten kubek?
1: No, Gra o Tron jest takim słynnym przykładem, gdzie tam był taki współczesny kubeczek. Wiem, że w streamingu potem go wymazano cyfrowo, więc jakby, ale ta wpadka była, zresztą powstały memy. No, zapisałem sobie nawet chwała z 89 roku, no to zegarek współczesny ktoś tam miał na ręce, no to też tak tutaj, no gdzieś tam może w czasie przerwy założył, może z kimś rozmawiał, zapomniał się. Waleczne Serce, Braveheart, no to czapka z daszkiem tam gdzieś można zauważyć. Może mówię to, co gdzieś tam też sobie przeczytałem, akurat może nie jestem takim kimś, kto tam śledzi i robi stop klatkę. Jeżeli tego się nie zauważy, to jest okej. Okay. Jeżeli to zauważy dużo ludzi, tak jak ten kubek z kawą, no to już faktycznie trzeba podjąć takie środki, żeby to wymazać już.
0: No, co ciekawe, mnóstwo osób na takich planach pracuje, a jednak zdarza się, że nikt z tej całej grupy takich szczegółów nie zauważy. Szymon Kołodziejczyk, filmowiec, autor kanału na YouTubie Język Filmu, był razem z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Puszkar.
1: Od seriali kostiumowych przechodzimy do tego, co można obejrzeć na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi BNP Paribas w Kazimierzu Dolnym, który wczoraj wystartował, wszystko też pod patronatem Czwórki. To jest wydarzenie pełne inspiracji, muzyki, pokazów filmowych i oczywiście twórców filmowych. Na miejscu jest Dorota Piotrowska, dziennikarka Polskiego Radia. Halo, halo, cześć Doroto.
2: Witam bardzo, bardzo serdecznie.
1: Jaka atmosfera panuje w Kazimierzu? Bo muszę przyznać, że ja sama znam osoby, które spotykają się ze sobą raz w roku i to właśnie dzieje się na Festiwalu Sztuki Dwa Brzegi.
2: No tak, to jest faktycznie taka niesamowita artystyczna atmosfera i muszę powiedzieć, że to są takie piękne obrazki, kiedy pomimo wczorajszych upałów i dziś także bardzo wysokich temperatur widzi się publiczność, która stoi czasami w ogromnych kolejkach, by dostać się na projekcję filmów i spotkania z twórcami, bo tutaj te spotkania cieszą się ogromnym zainteresowaniem, w ogóle jest rekordowe zainteresowanie. Jubileuszową edycję otworzył wczoraj pokaz filmu Tchórz w reżyserii Lukasa Dona, nagrodzonego w Cannes za znakomite role aktorskie, a wszystkich miłośników kina powitała w Kazimierzu Dolnym uwielbiana dyrektorka artystyczna i pomysłodawczyni tego wydarzenia Grażyna Torbicka.
3: Dzień dobry, brawo dla was! Cóż, drodzy państwo, drodzy przyjaciele festiwalu, drodzy widzowie, drogie widzki, 20 lat wspólnych wakacji. No bo przecież przyjeżdżacie tutaj do nas, żeby spędzić z nami swój wakacyjny czas. 20 lat wakacji pod namiotem. Super, ale widząc, ilu nas jest, oznacza to, że ta forma wakacji odpowiada wam bardzo. Nam również. Bardzo wam dziękujemy za to, że jesteście z nami.
2: I ten główny namiot na 850 miejsc, gdzie odbywają się projekcje, wypełniony jest po brzegi. Bilety na wiele seansów są już wyprzedane, a wśród tych szczęśliwców, którym udało się te bilety zdobyć, są stali bywalcy festiwalu i ci, z którymi rozmawiałam, to przyjeżdżają naprawdę z daleka.
4: Chyba 13 raz tu jesteśmy. Z Wielunia, województwo łódzkie.
5: 5 godzin samochodem.
6: Wakacje bez dwóch brzegów to nie wakacje.
7: Jestem chyba 10 raz. Jestem ze Szczecina, jestem z koleżankami. Jechałyśmy w 9 godzin i myślę, że jechałabym i 12 albo jeszcze dłużej. Przede wszystkim atmosfera.
8: Lubimy tu przyjeżdżać. No ze względu na filmy, ale też chyba taką najfajniejszą dla nas, taką wisienką na torcie, są spotkania później z twórcami, z reżyserami.
9: Te smaczki kuchni filmowej, wyjaśnienie, cały proces tworzenia. No ten film jest pełniejszy, można powiedzieć.
10: Cała atmosfera, wszystko robi wrażenie. Będą ciekawe właśnie projekcje.
2: Udało się dostać bilety?
10: Tak, udało się. Czekaliśmy specjalnie od 10 i nam się udało, więc jesteśmy zadowoleni.
11: Są i wernisaże, i właśnie koncerty, i wystawy. Przyjeżdżamy, chłoniemy, korzystamy z tej wspaniałej oferty kulturalnej.
2: Tłumy przychodzą nie tylko na te projekcje, ale właśnie na spotkania z twórcami, aktorami, reżyserami, muzykami, z publicznością.

0: Z pewnością spotkała się już aktorka Joanna Kulik, która wczoraj przyjechała tu na projekcję filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego w Cannes za reżyserię. I na spotkaniu z publicznością mówiła między innymi o współpracy z Pawlikowskim i oczywiście o festiwalu Dwa Brzegi.
1: Myślę, że zimna wojna otworzyła mi zupełnie inną drogę kariery artystycznej, dlatego też bardzo się ucieszyłam, bo myślałam, że to już chyba nasz ostatni film, a to nagle Paweł zawsze śmiał, że o, mówi, już chyba zwampirzyłem cię tyle. Tak żartobliwe to oczywiście to było, ale bardzo się ucieszyłam z tego telefonu, żeby zaśpiewać w Ojczyźnie trzy utwory, bo też ten mój śpiew się bardzo mocno przewija przez wiele filmów z Pawłem. W Kobiecie z Piątej Dzielnicy śpiewałam Ewę Demarczyk, Idzie, Rudy Ryc, Portofino, później cała zimna wojna. No muzyczna rola właściwie. To jest chyba mój trzeci festiwal. Zawsze jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni. Chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką.
0: I organizatorzy przygotowali w tym roku wiele wyjątkowych atrakcji, między innymi retrospektywę twórczości Jana Komasy. I 44-letni reżyser i scenarzysta w rozmowie ze mną żartował, że chyba jest za młody na podsumowania.
2: Kiedy dowiedziałem się, że właśnie Grażyna Torbicka ma taką ideę retrospektywy, to w pierwszej chwili właśnie to powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać, mówiąc tak już wprost, ale tak jak zaczęliśmy rozmawiać, rzeczywiście może zaczęło się to spinać w jakąś taką całość, rzeczywiście jakieś takie może powiedzmy zamknięcie takiej parunastoletniej drogi reżyserskiej z paroma filmami i nawet z czymś więcej, bo tu będzie o te etiudy poszerzone, więc może jako taka przypominajka wszystkiego, może to będzie inspirujące dla części widzów.
0: W Kazimierzu Dolnym widzowie będą mogli spotkać się z reżyserem, wziąć udział w jego lekcji kina i zobaczyć jego filmy, m.in. Salę Samobójców czy nominowane do Oscara Boże Ciało, a już wczoraj zaprezentowany został jego drugi międzynarodowy anglojęzyczny film Dobry Chłopiec. A wyjątkowym wydarzeniem tej jubileuszowej edycji będzie też na pewno dzisiejszy pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. To będzie o godzinie 19:30, a przed projekcją filmu z publicznością spotkają się jego aktorzy. Anna Dymna, Grażyna Połowska, Magdalena Cielecka, Olgierd Łukasiewicz, Daniel Olbryski oraz Robert Więckiewicz. I oni wszyscy będą wspominać twórczość jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów.
3: I ja wam zazdroszczę absolutnie tej filmowej atmosfery. Dorota Piotrowska o tym wszystkim opowiadała, dziennikarka Polskiego Radia. Bardzo ci dziękuję, Doroto, za relację.
0: Dziękuję i zapraszam, bo festiwal trwa do 9 sierpnia, czyli dokładnie. Jeszcze dużo atrakcji przed nami.
3: I ja jeszcze tylko dodam, że Czwórka jest patronem medialnym tego wydarzenia. Wszystko oczywiście w Kazimierzu Dolnym.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
9: Ona czuje we mnie pieniądz. Wytroiła się jak bijąc.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dziś od 20 stopni Celsjusza nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. U nas nieco chłodniej, ale we Włoszech kolejna fala upałów. Ochłodzenia turyści szukają w górach, mówi Aleksandra Nietopiel, korespondentka Polskiego Radia.
2: Tego lata włoskie miejscowości w górach odwiedzi około 7,8 miliona osób, o ponad 14% więcej niż przed rokiem. Eksperci mówią o efekcie ucieczki przed upałem. Jeszcze na początku czerwca niespełna 15% Włochów planowało główny wakacyjny wyjazd w góry. Na początku lipca ten odsetek wzrósł już do ponad 19%. Rezerwacje rozpoczynają się wcześniej niż w poprzednich latach, a największe obłożenie przewidywane jest na drugą połowę sierpnia oraz trzeci tydzień września. Rosnąca popularność gór oznacza także nowe wyzwania, konieczność lepszej organizacji usług w miejscowościach, które do tej pory nie były gotowe na tak dużą liczbę odwiedzających.
0: Gorąco będzie w najbliższych dniach, szczególnie w Toskanii. Tam termometry wskażą nawet 40 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
3: Ja przynoszę wyniki.
4: A ja zakwasy.
3: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
4: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
3: Czyli ja sport przez duże S.
4: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
3: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
4: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
3: A liczy się, jeśli ma wynik?
4: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
5: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
6: Tak jak my.

0: Weronika Puszkar.
1: Prawie 10 minut po godzinie 12 rozpoczynamy trzecią godzinę audycji Przerwa Weekendowa. Słuchajcie nas uważnie, bo niebawem na pewno ktoś z Was będzie miał bardziej zagracone mieszkanie o jedną walizkę. Ja myślę, że sierpień to jest idealny czas, żeby zaplanować wyjazd we wrześniu. No bo upały się skończą, nie będzie tłumów. Na spokojnie będziecie mogli zwiedzać konkretne miasto. Zapraszam na audycję do godziny 13.

0: Audycje.
1: Mamy już dokładnie dwa przedmioty w naszej walizce. Jeszcze tylko jednego potrzebujemy do kompletu.
2: Teraz do walizki wkładamy.
0: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
1: I trzecim przedmiotem jest ogórek. Można sobie taki ogórek pokroić w plasterki i na oczy położyć tak trochę, żeby zmniejszyć sińce pod tymi oczami, jeżeli mamy za sobą jakąś nieprzespaną noc. No i taka nam się trochę walizka spa zrobiła. Jeżeli pamiętacie poprzednie przedmioty, które wrzuciłam do niej, to już wiecie dlaczego. Niebawem finał.
2: Weekend na walizkach.
0: Weekend.

0: Weronika Puszkar.
1: Lato coraz częściej spędzamy wśród przyrody. Odwiedzamy parki, odwiedzamy lasy w poszukiwaniu, no myślę, że dzisiaj również cienia, ale przede wszystkim ciekawej natury i oczywiście zwierząt. Jeżeli dobrze się rozejrzycie, zauważycie fotopułapki, które ułatwiają obserwację czworonogów.
2: Spacerując Puszczą Białowieską, bo z tamtych terenów pochodzę, spotykam ludzi, którzy mówią, tu nie ma żadnych zwierząt. Głęboko się mylą, bo ssaki te są, zwierzęta są obecne, tyle że przeważnie spacerujemy w dzień, ssaki te unikają człowieka. Dzięki fotopułapkom możemy się przekonać, jak bardzo ludzie mylą się w tej kwestii. Fotopułapki uruchamiają się na ruch. Kiedy zwierzę przechodzi obok tak zamontowanego urządzenia, na przykład przy drodze, czy przy jakimś szlaku, po którym chętnie poruszają się zwierzęta, taki ruch uruchamia fotopułapkę. Fotopułapka nie jest niczym innym jak aparatem lub kamerą, która tworzy zdjęcia, zapisuje też zdjęcia lub nagrania, czyli filmy. No i w ten sposób dostajemy zdigitalizowany obraz tego, co się dzieje w rzeczywistości w lesie. I to jest bardzo, bardzo wygodna metoda, stosowana zarówno naukowo, jak i przez amatorów. Amatorzy są też strasznie ciekawi, cóż tam się dzieje w ich na przykład ogrodzie. Dużo zwierząt, ssaków w szczególności, jest aktywnych w ciągu nocy. Stąd też te trudności z obserwowaniem. A taka fotopułapka, przez to, że ma czujnik podczerwieni, może nagrywać zarówno w dzień, jak i w nocy. Ku naszemu zdziwieniu okazuje się, że nasze ogrody potrafią tętnić życiem, również w nocy.
1: O tym wszystkim opowiada doktor habilitowany Tomasz Borowik z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Cały podcast znajdziecie na podcasty.polskieradio.pl, a jutro premiera nowego odcinka.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość

0: To numer raz i Molesta w czwórce, utwór Ślady, a my...
1: Jedziemy dalej.
0: W wakacje jesteśmy właściwie cały czas w drodze, podróżujemy po różnych państwach. No i jeżeli nie zapoznamy się z zasadami, które obowiązują w konkretnym kraju, możemy się zdziwić, kiedy ktoś nas zatrzyma i wlepi mandat.
2: W Niemczech, jeżeli zatrzymasz się na autostradzie z powodu braku paliwa, nie jest to traktowane jako awaria, tylko jako zaniedbanie i za to jest mandat. Jest to po prostu wykroczenie. Na autostradzie nie może się zdarzyć, musisz sobie to zaplanować. Jadąc troszkę dalej, Francja, to co może nas zaskoczyć, to to, że ograniczenia prędkości są w pewnym sensie zmienne, płynne, albo nawet dosłownie. Limity prędkości zależą zarówno od pory dnia, zmieniają się w nocy i w ciągu dnia.

0: są inne, jak również jeżeli pogoda jest deszczowa czy coś, to te prędkości również są zmienne, więc to trzeba pamiętać. Również korytarz życia, który u nas powstaje w momencie, kiedy się coś dzieje, to pamiętajmy, że właśnie w takich krajach, na przykład jak Austria czy Niemcy, ten korytarz życia jest obowiązkowy jeszcze zanim się cokolwiek zdarzy. Może brzmi troszkę zaskakująco i absurdalnie, ale wyjaśnię, to po prostu chodzi o prostą rzecz. Jeżeli na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu zaczyna tworzyć się korek, samochody od razu mają się ustawiać w korytarz życia. Samochody się od razu tak ustawiają. Jeżeli ten korytarz życia nie jest potrzebny, to nikomu to nie szkodzi, że on tam powstał. Natomiast gorzej, jeżeli się go nie utworzy i się coś dzieje. No i teraz, jeżeli kierowcy całkowicie o tym zapomną, no to w momencie, kiedy to jest bardzo potrzebne, kiedy jadą ciężkie wozy strażackie, które potrzebują troszkę więcej miejsca, to wtedy czasami jest, albo często jest problem i na internecie możemy zobaczyć takie filmiki, jak tam strażacy w desperacji biorą sprzęt i biegną, bo się nie da dojechać. Także zdrowy rozsądek może nam podpowiedzieć, że róbmy to, chociaż to wcale nie jest konieczne.
1: Myślę, że kierowcy szczególnie powinni sprawdzić sobie takie zasady, te, które obowiązują w konkretnym państwie. O tym wszystkim opowiadał w czwórce Tomek Szymczyk, podróżnik.

0: 25 minut pozostało do godziny 13 i to jest ten moment, na który czekaliście. Myślę od początku naszego spotkania. Od rana pakowaliśmy walizkę. 3 przedmioty już tam są, także czekam tylko na telefony od Was.
1: Weekend na walizkach.
2: Weekend na walizkach.
0: 22 645 2100. Dzwonicie, wymieniacie 3 przedmioty, które są w walizce, no i zgarniacie jedną z nich.

0: Konkurs, konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: 20 minut do godziny 13. Już za chwilę ktoś z Was zgarnie walizkę.
0: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
1: Tym razem jako pierwsza dodzwoniła się do nas Marysia. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Marysiu. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
2: Ja dzwonię z Orzechówki.
1: I gdzie jest ta Orzechówka? Bo pierwszy
2: na Podkarpaciu.
1: Na Podkarpaciu. No to jaka tam pogoda u Was? Chyba
2: pochmurno.
1: Pochmurno? Okej, bo dzisiaj
2: ciepło, ale pochmurno od rana.
1: To jeszcze może się rozjaśni, bo z tego co sprawdzałam, to rzeczywiście tego słońca ma dzisiaj właśnie tam być trochę więcej.
2: Nie było wcale.
1: No to widzisz, jak tam się sprawdzają te prognozy. Ale może będzie lepiej. Marysiu, powiedz, jak Twoje wakacje?
2: A to tak na razie to w domu z przetworami,
1: no to,
2: przerabianie.
1: To wydaje mi się, że jak już będzie walizka, no to będzie może
2: tak,
1: jakaś motywacja.
2: Mam wyjechać może niedaleko, ale się przyda, do Zamościa.
1: No to idealnie. Marysiu, no to tylko teraz pozostaje wymienić Ci trzy przedmioty, które wrzucałam do walizki od początku programu.
2: Jedynka, maseczka w płaszcie.
1: Zgadza
2: drugie,
1: się.
2: Drugie, woreczek z kostkami lodu.
1: Idealnie.
2: Trzeci, ogórek.
1: Super, gratulacje. Co ty w ogóle sądzisz o tym zestawie?
2: No taki. Wszystko.
1: Wszystko się przyda. Myślę, że jakbyś była w Zamościu i zabrała te wszystkie przedmioty, no to możesz sobie śmiało taki dzień spa
2: tak,
1: zrobić.
2: Tak, jeszcze z kostkami lodu, jak upał, to...
1: No właśnie, idealnie. No,
2: i ogórek też pod oczy.
1: Jasne, a walizka już jest. Moje gratulacje, no i życzę udanych wakacji.
2: Dziękuję bardzo, jak się cieszę.
0: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

0: 10 minut pozostało do godziny 13. Audycja Przerwa Weekendowa dobiega końca, ale za mną już jest Olga Drenda w studiu. Cześć.
1: Cześć.
0: I za chwilę audycja Duchologia, w której zawsze przenosimy się w czasie.
1: Tak, a dzisiaj przenosimy się w czasie, myślę, że w bardzo miłe okoliczności, to znaczy na plażę, bo dzisiaj będzie audycja w klimacie plażowym.
0: I pewnie będziecie szukać różnych zachowań, z którymi można się było spotkać kiedyś na tej plaży, a może dzisiaj już nie istnieją, a może jednak te plaże w Polsce no nie za bardzo się zmieniły?
1: No myślę, że właśnie obyczaje plażowe wczoraj i dziś to jest chyba temat taki bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że także słuchacze będą mieli coś do powiedzenia.
0: Parawany to jest zdecydowanie to, co chyba przetrwało, bo wydaje mi się, że nadal na polskich plażach można spotkać.
1: No i każdy ma jakieś zdanie na ich temat.
0: No to jeżeli macie ochotę posłuchać i być może też macie jakieś swoje zdanie na temat tych parawanów, czy wam przeszkadzają, czy absolutnie nie, czy właśnie należycie do tej grupy, która lubi sobie zagarniać kawałek plaży i kawałek piasku dla siebie, to koniecznie zostańcie z Olgą i dzwońcie do studia. A ja dziękuję za dzisiaj. Weronika Puszkar, do usłyszenia. Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

0: We know, we know, we know. You know, you know, you know. We know.
1: Autopromocja.
2: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert.

0: piła.
1: Ta mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest 13.
1: Pogoda.
0: Jutro nadal upalnie. Możemy spodziewać się kontynuacji bardzo ciepłej i dusznej pogody. Właściwie nie zmieni się specjalnie w porównaniu z poprzednimi dniami i podobnie jak w cały weekend będziemy mogli spodziewać się także opadów, czasami nawet w postaci burz, które właściwie pojawią się od czasu do czasu wszędzie.
1: Autopromocja.
2: Czy wiedzieliście, że Jacek Sienkiewicz gra DJ sety? Kwiat Jabłoni to nie wszystko, a w tę niedzielę posłuchamy, co zaprezentował jako hiacynt na tegorocznym Carbon Silesia Festiwalu. Co więcej, przed wtorkowym występem Mobiego na letniej scenie progresji przelecimy przez niemal całą jego dyskografię, a w niej nie brak house'u, techno, ale też punku. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po godzinie 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Cześć, w niedzielne popołudnie jak zwykle spotykamy się w Duchologii w czwórce, żeby przypomnieć sobie klimat związany z odpoczywaniem. W dawnych dekadach przypominamy sobie, w jaki sposób się relaksowano i jak wyglądał czas wolny. Kilkadziesiąt, no może kilkanaście, dwadzieścia kilka, a może trzydzieści kilka lat temu. Czasami sięgamy w przeszłość jeszcze dalszą i faktycznie dzisiaj muszę powiedzieć, że poprzeglądałam sporo starych pocztówek, dlatego że to one są bardzo ważnym źródłem wiedzy na temat tego, jak niegdyś plażowano, dlatego że dzisiaj to właśnie plażowanie i obyczaje związane z odpoczywaniem na plaży, czy to morskiej, czy na przykład nad jakimś zalewem, a może plaży miejskiej. To będzie nasz temat przewodni, więc chyba odpoczynek taki na 100% wsłuchujemy się w szum wody.

A może także nadchodzący gdzieś z daleka dźwięk radia tranzystorowego. Może słuchacie czwórki na plaży, kto wie. Może właśnie tutaj ktoś duchologię włączył sobie właśnie relaksując się nad wodą. Dzisiaj plażujemy razem i przypominamy sobie obyczaje z nie tak wcale dawnej przeszłości. Zastanawiamy się, czy dzisiaj sposób, w jaki lubimy sobie na plaży odpoczywać, bardzo różni się od tego, jak to wyglądało kilkadziesiąt lat temu. Zostańcie z nami.

0: Duchologia w czwórce.
1: Duchologia w czwórce.
2: Pan jest ratownikiem?
3: Na 38.
2: A gdzie dziewczyna ratownika?
3: Monika? Nie ma tu na razie takiej.
4: Pół plaży tutaj marzy.

Wszystkie Moniki, wszystkich ratowników i nie tylko zapraszamy dzisiaj przed odbiorniki i do telefonów, dlatego że zachęcam też Was do dzielenia się plażowymi wspomnieniami i tym, jak obyczaje plażowe wyglądały kiedyś. Także dzisiaj troszeczkę sobie o tym porozmawiamy. Ja, tak jak wspominałam, spędziłam sporo czasu z archiwalnymi pocztówkami, na których próbowałam dokopać się troszeczkę do historii może najbardziej kontrowersyjnego akcesorium plażowego, jakie może, jaki zawsze wywołuje olbrzymie dyskusje i co sezon tak się dzieje. Mowa oczywiście o parawanach, czyli, żeby użyć dawniejszego określenia, wiatrochronach, które, no właśnie, na tych starych pocztówkach się pojawiają, ale mają także swoich prekursorów, o których porozmawiamy na pewno. Dzwońcie do nas, kierunkowy 22 645 21 00 i zachęcamy do dzielenia się waszymi plażowymi wspomnieniami, jak to dawniej wyglądało, czy pamiętacie z lat 90., 80., a może i wcześniejszych parawany, a jeśli nie, to na czym polegało chronienie się w tamtym czasie od słońca i wiatru, a może jakieś zapomniane zwyczaje albo jakieś przygody. Dzwonić warto i dzielić się swoimi wspomnieniami warto, ponieważ mamy czwórkowe klapki, czyli coś, co na plaży się na pewno przydaje.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia
1: w czwórce. Czy to najbardziej wakacyjna audycja ze wszystkich wakacyjnych audycji Duchologia w czwórce? Być może niewykluczone. Zaglądamy do archiwów relaksu, przeglądamy stare materiały, także z archiwów Polskiego Radia, jak przed chwilą, ale także stare pocztówki, materiały drukowane, no i co najważniejsze, także wasze wspomnienia. Na zdjęciach Chrisa Nidentala, fotografa, który w latach 70., 80. Fotografował codzienne widoki z Polski, bardzo dokładnie i bardzo rzetelnie, można znaleźć także widoki plażowe. Jeden z jego takich znanych letnich kadrów przedstawia Międzyzdroje w 1979 roku. No i jest to oczywiście, jak to w Międzyzdrojach, plaża jest niezwykle zatłoczona, jest tam mnóstwo ludzi, też kadr jest tak zakomponowany, że to wrażenie ogromnego ścisku, ale też takiego błogiego relaksu, faktycznie w bardzo chyba gorącym słońcu. Jest niemal na wyciągnięcie ręki, można odczuć po prostu, jak wypływa żar lejący się z nieba z tej fotografii. No i to, co uderza widza przede wszystkim, to jest to, że opaleni plażowicze chowają się w koszach różnego rodzaju. To są kosze takie plecione w kolorze oliwkowym, czerwonym albo błękitnym, więc to musiał być taki wiatrochron numer jeden, jeżeli chodzi właśnie o przynajmniej tę konkretną bałtycką plażę, ale czujne oko wypatrzy tam także zupełnie wynalazek, który kojarzy się z nowoczesnymi czasami, ale jak się okazuje, także i w latach 70. z niego korzystano. Mam na myśli tutaj parawan, który wygląda na tym zdjęciu troszeczkę tak, jakby był zrobiony może z jakiejś pościeli albo z koca rozpiętego na takim stelażu, więc jak widać, tak.

takie wynalazki jak parawany to nie jest wcale kwestia ostatnich lat. Myślę, że nad tym się jeszcze tutaj dłużej zastanowimy. Na wasze plażowe wspomnienia, jak wy chroniliście się od słońca i wiatru i jak wy spędzaliście na plaży czas i co zapamiętaliście takiego, zwłaszcza czego w tej chwili już próżno na polskich plażach szukać. Dzielcie się z nami swoimi wspomnieniami. 22 645 21 00. Czekają klapki.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Jeśli ktoś dzisiaj słucha duchologii na plaży, albo przynajmniej w pobliżu plaży, no to doskonale się składa, dlatego że dzisiaj audycja jest w klimacie plażowym i przypominamy sobie dawne obyczaje panujące na plaży. Historia obecności parawanów na plażach polskich, czyli tego tak kontrowersyjnego dzisiaj obiektu, jak widać sięga nawet końca lat 70., a może komuś uda się znaleźć wcześniejszy dowód, na przykład w postaci własnego wspomnienia, a może jakieś inne sposoby, jak wypoczywaliście i co z dawnego plażowania pamiętacie. Dzwońcie 22 645 21 00. Wspomnieniami dzielić się warto, dlatego że na najciekawsze czekają czwórkowe klapki, czyli coś na plaży bardzo przydatnego. No i wspominałam o takich charakterystycznych koszach plażowych, które Chris Niedenthal w 1979 roku sfotografował na plaży w Międzyzdrojach, czyli jednym z najpopularniejszych kurortów wypoczynkowych, no także i do dziś. Te kosze mają bardzo długą historię, jak na wypoczynek plażowy, bo taki zorganizowany wypoczynek plażowy, no to przecież jest wynalazek dopiero XIX-wieczny, stosunkowo niedawny, no i także w tym wieku XIX pewna arystokratka Elisabeth von Malzahn, niemiecka arystokratka w latach 80. XIX wieku zamówiła u pewnego rzemieślnika taki wiklinowy kosz plażowy, ponieważ bałtycki wiatr, jak wszyscy doskonale wiemy, potrafi dać w kość, a ta wątłego zdrowia dama chciała zażywać nieco jodu i innych zalet pobytu nad morzem, jednocześnie nie narażając się nadmiernie. I okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, takie siedziska, kosze plażowe. Żona tego rzemieślnika wpadła na świetny pomysł, że można je wypożyczać, że nie trzeba ich ze sobą wozić. I tak zaczęła się kariera plażowych koszy, siedzisk, które można spotkać dzisiaj w krajach przede wszystkim Morza Bałtyckiego, także i w Polsce. W tej chwili one są pewnie trochę rzadsze niż można to było zobaczyć w czasach, kiedy sfotografował je Chris Niedenthal, czyli w 1979. Teraz mamy raczej większą swobodę, no i każdy bardziej polega na sobie, ale są i takie plaże, gdzie takie kosze można sobie wypożyczyć. No ale

nie było to jedyne wyjście, w jaki sposób opalać się z głową, a także chronić się od wiatru, dlatego że oprócz wspomnianych parawanów popularnych w Polsce, ale także podobno nad angielskim morzem, tak

mający właściwie żadnych specjalnych środków oprócz własnych rąk i był to tak zwany grajdołek. Grajdołek to było takie zagłębienie w piasku, w którym można było ułożyć sobie ręcznik i już odpoczywać, no mniej więcej może jak na przykład królik. Dzwońcie 22 645 2100, czy macie jakieś wspomnienia związane z koszami, parawanami, grajdołami, może siatkówką plażową, może przekąskami na plaży, a może innego rodzaju spędzaniem czasu nad przede wszystkim polskim morzem. Dzwońcie.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w czwórce.
1: Z własną przyczepą na kempingu, może pod namiotem, albo jako tak zwani letnicy u gospodarzy, to też takie trochę zapomniane słowo, letnicy, ale może ktoś z was był letnikiem i chce o tym opowiedzieć, albo na przykład na zorganizowanych w czasach w ośrodku. Opowiadajcie o swoich plażowych wspomnieniach z dawnych lat. 22 645 2100. Przypominam, że mamy czwórkowe klapki do rozdania, a o tym, jak wyglądały takie w czasy zorganizowane za dawnych lat, opowiedzą nam już uczestnicy, których głosy zachowały się w przepastnym archiwum Polskiego Radia.
2: Odwiedzamy dziś wypoczywających nad morzem.
3: Jak państwo się tu wypoczywa? Jak państwo się tu wiedzie?
4: Fajnie, bardzo fajnie jest. Pogoda dopisała, wiadomo, Ślązacy przyjechali do kątów rybackich. Zachęcamy. Dom czasowy bardzo fajny, warunki wspaniałe, pokój trzyosobowy, jest łazienka, jest prysznic, co jeszcze można powiedzieć? Wszystko na miejscu, do stołówki bliziutko.
3: A co w tej stołówce?
5: Same smaczne rzeczy, kaloryczne, narzekać nie idzie, kierownictwo się stara,
4: tak,
5: wszystko jest w porządku, nie ma narzekań.
3: Jeśli warunki pogodowe, atmosferyczne nie dopisują, pada deszcz, wtedy jak spędzacie wolny czas?
5: Jak kto woli, no jedni idą na piwo, jedni w karty. Wie pani, jak jest, no, po górniczymu. W tenisa idzie się pograć, czy książkę wypożyczyć, no jak kto woli, no.
3: Pan wypoczywa.
5: Jasne. Dużo sił, bo jak się przyjedzie, to znowu trzeba fedrować. Już

my słyszymy się już po 14. Niektórzy muszą w poniedziałek fedrować, a niektórzy jeszcze nie. Także czekamy na wasze wspomnienia z czasów nad morzem, czy to zorganizowanych, czy to samodzielnych, jak to kiedyś wyglądało. Opowiedzcie nam i ja też postaram się jeszcze troszeczkę wam opowiedzieć.

0: I'm ballin'. Yeah, it's time to play.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja, sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma

0: Wynik?
1: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
2: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
10: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest 14.
1: Pogoda.
2: Pogoda.
0: Jutro czeka nas kolejny bardzo letni dzień, to znaczy taki z wysokimi temperaturami, dużą ilością słońca, ale także burzami. Temperatura w centralnym pasie, ale właściwie na prawie całym obszarze Polski będzie sięgała 30 stopni, a momentami nawet przekroczy. Chłodniej, bliżej 25 stopni jedynie na dalekiej północy i na najdalszym południu. Natomiast wszędzie właściwie można spodziewać się, że słoneczna i duszna pogoda będzie przerywana epizodami deszczu, a nawet burzy.
1: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.

0: na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
1: Już po 14, a w Duchologii w czwórce jak zwykle przywołujemy ducha, czyli klimat dawnych dni, a dzisiaj jest to klimat dawnych plaż. Podobno od wielu lat śpiewała o tym Irena Santor, że nie ma już dzikich plaż. Czy to prawda, czy nie, będziecie mogli nam o tym opowiedzieć. Natomiast tym, o czym myślałam właśnie w kontekście takiego

plażowania w starym stylu było nie tylko wykopanie sobie grajdołka i ułożenie w nim ręcznika, to myślę, że to polowanie na dobre miejsce na plaży, o którym dzisiaj tak mocno się dyskutuje zawsze w sezonie wakacyjnym, które jest objawem według niektórych sprytu, a według innych takiego brzydkiego cwaniactwa i skłonności do przepychanek, to z epoki grajdołowej na pewno jeszcze się wzięło, ponieważ właśnie w ten sposób można było zaznaczać swoje takie zaklepane miejsce na plaży grajdołek, a w nim ręcznik. No ale jak już w tym grajdołku jesteśmy i akurat wyszliśmy z morza albo jeszcze się do niego nie wybieramy, to warto czasami coś przekąsić. No i oczywiście plażowa przekąska sezonowa to przede wszystkim są lody, które były zdecydowanie bardziej sezonowym przysmakiem kilkadziesiąt lat temu niż obecnie, gdzie właściwie można kupić je w nieco mniejszym zakresie, ale już przez cały rok. I dzieje konsumpcji lodów w Polsce to także jest historia polskiej reklamy. I zgodnie z powiedzeniem reklama dźwignią handlu, właśnie ci plażowi sprzedawcy lodów oraz lemoniady wymyślali na bieżąco hasła, więc byli copywriterami plażowymi. I wiele z nich zachowało się w takiej powszechnej pamięci do dziś, w rodzaju sam minister wyszedł z wody, żeby kupić moje lody, albo moja babcia chorowała, zjadła loda, wyzdrowiała. Ten wybór lodów wówczas był o wiele mniejszy. Były to na przykład takie lody w kostce typu Śnieżka, które do dzisiaj cieszą się taką nostalgiczną popularnością, że trzeba było je powoli zjadać drewnianym patyczkiem, a czasami to mogła być taka kostka lodów śmietankowych w dwóch wafelkach, albo po prostu śmietankowe czy kakaowe lody na patyku, które najczęściej były zwane Pingwin lub Bambino. No i oczywiście folklor towarzyszący tym lodom sprzedawanym ze styropianowego opakowania. Pamiętam, że ja właśnie w takiej okazji na plaży dowiedziałam się od mojej mamy o właściwościach styropianu, który pozwala utrzymać mrożone obiekty w chłodzie. Nie zapomnę tej lekcji fizyki nigdy. Więc folklor taki plażowiczów doczekał się odpowiedzi na hasła reklamowe. Ja sama pamiętam taką piosenkę: szklanka wody, łyżka sody, wymieszamy i co mamy? Lody Bambino. I znalazłam także powiedzenie: lody pingwiny, pół cegły, pół gliny. Jeśli wy pamiętacie taki klimat, to co dało się zasłyszeć na plaży w dawnych latach, co było słychać z grajdołka, jakie były plażowe wspomnienia, plażowe problemy, plażowe dylematy, ale także największe zalety plażowania sprzed lat, możecie nam opowiedzieć. Telefon 22 645 21 00. Czekamy na wasze wspomnienia, a za najciekawsze czekają czwórkowe klapki.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. Dzisiaj w Duchologii w czwórce klimat plażowy, klimat upalny, klimat bałtycki i także troszeczkę bałtyckiej muzyki, klimatu morskich fal. Od czasu do czasu wam tutaj przemycamy w dzisiejszej playliście w programie. Była przed chwilą mowa o przekąskach i tutaj dzisiaj Iga, nasza realizatorka, przypomniała także inny znakomity przysmak, o którym ja zapomniałam o tym, jak jest bardzo dobry i on także cieszył się popularnością jako taki przysmak plażowy i były to gotowane całe kolby kukurydzy, więc jeśli ktoś miałby ochotę na przekąskę plażową w stylu retro, to jest to chyba całkiem niezła podpowiedź, ale jedzenie to jedna rzecz, a druga to jest kwestia ubioru i ochrony przed słońcem. Dzisiaj przywiązujemy bardzo dużą wagę do ochrony przed słońcem, do dbania o skórę, do profilaktyki różnych chorób, które kontakt nadmierny z promieniowaniem może wywołać. Natomiast nieco inne, właściwie radykalnie inne podejście praktykowano kilkadziesiąt lat temu, kiedy właściwie pożądana była mocna opalenizna. Jeśli były dostępne kosmetyki, to raczej takie, które troszeczkę podkreślały czy przyspieszały te opaleniznę, a jeśli ktoś doznał oparzeń, no to mógł posmarować się jakimś uniwersalnym kremem albo zrobić sobie chłodny kompres, ale był pewien wyjątek, to znaczy chroniono swoje głowy i chroniono także swoje nosy i przygotowywanie się do audycji dotyczącej obyczajów z dawnych lat wiąże się z odkopaniem jakiegoś często bardzo, bardzo dawnego wspomnienia, które było ukryte kompletnie pod kamieniem i być może także i wam tutaj otworzy się jakieś okienko w pamięci, to znaczy to, że opalając się, wszystko jedno, czy to na działce, czy to na plaży, niektórzy, którzy chcieli dbać o to, żeby ich nos nadmiernie się nie zarumienił, przykrywali go po prostu liściem. Więc najbardziej chronionym elementem ciała bywał nos, a także głowa i tutaj ochrona. Jeśli ktoś akurat nie korzystał z kapelusza, to była bardzo prosta i metodą zrób to sam można było z chusteczki do nosa, dlatego że używano wtedy często chusteczek do nosa wielorazowych, zrobić sobie taki gustowny kapelutek zawiązany na cztery rogi, jak to chusteczka haftowana. No ale lata 80. to jest także taka epoka, kiedy niektórzy decydowali się ubioru na plaży w ogóle nie nosić i jak to wyglądało, o tym już za chwilę.

0: Duchologia w czwórce. Duchologia w
1: czwórce. No właśnie, przebój doskonale znany, choć tym razem w troszeczkę alternatywnej wersji, to Bemy albo Bemi, zespół polsko-francuski i nie chałupy, tylko szalupi. Ale temat oczywiście doskonale znany, czyli początki ruchu naturystycznego w Polsce. Ich historia jest naprawdę bardzo interesująca. To jest połowa lat 80., więc tendencja obecna już na całym świecie do Polski przywędrowała, prawdopodobnie z NRD, a także z Węgier, gdzie już naturyzm był dość oswojony. No ale nie było to możliwe, żeby tak sobie po prostu zorganizować jakąś plażę naturystyczną i tak sobie chodzić bez ubrania. Trzeba było w tym celu założyć federację. No i Polska Federacja Naturystyczna właśnie w połowie lat 80. powstała, budząc nieodmiennie sensacje każdego lata i dostarczając fascynujących wiadomości radiu i telewizji i prasie. Były gorące dyskusje na temat tego, czy to jest właściwie przyszłość opalania, a może co do tego, czy to jest aby obyczajne, a przede wszystkim, czy jest to zdrowe, dlatego że to jest przecież także epoka zdrowego stylu życia i taki argument dotyczący zdrowego kontaktu z własnym ciałem bywał przez naturystów często podejmowany i także w archiwach Polskiego Radia znalazł się fragment na ten temat.
2: Czy panie się kiedyś nago opalały?
3: Nie.
2: A co w ogóle panie sądzą o naturystach?
4: Co kto lubi, nie?
5: Osobiście nie mam nic przeciwko naturystom. Bardzo chętnie zresztą bym się znalazł na takiej plaży.
6: Każdy robi to, co chce.
2: Czy pani się nago opala czasami?
6: Nie.
5: Opalałem się w tym roku nago. Mówiąc szczerze, to wczoraj.
7: Wydaje mi się, że każdy tak powinien się opalać.
5: Naprawdę.
7: Tak jest na Zachodzie, wszędzie tak jest.
8: No dlaczego akurat naturyści w Polsce mają tak wielu przeciwników?
7: Tradycja.
9: My jesteśmy dziwnym krajem. Bardzo dziwnym.
7: No, właśnie tradycja.
2: A gdzie się państwo nago opalają? Tutaj normalnie na plaży.
7: Na plaży troszeczkę dalej, tam na dzikie, no nie na
2: takie. A tam kiedyś była plaża naturystów, już jej nie ma?
7: Nie ma.
10: Mamy przed sobą słup, na którym jest napisane, uwaga, plaża naturystyczna, zakaz fotografowania, picia napojów wysokowych.

0: Ani żejce.
1: Twoje chłodzące, cytrynada do kupienia w Grajdole naprzeciwko Flag. Do nabycia horoskopy oraz breloczki sexy w Grajdole obok Flag.
2: W ostatniej chwili dowiedziałem się, że jest tutaj taka plaża. No i tutaj tak jest fajnie, podoba mi się. Lepsza dyscyplina jak na innej plaży. Nie ma tego biegania, tych tranzystorów może. Nie biegają dzieci, nie piją wódki. Bo zdarza się przecież na innych plażach, że picie alkohol jest, nie? A tutaj ja tego nie widzę.
3: A jest pan związany z tym ruchem?
2: Dorywczo, wolna sobota, niedziela.
3: Co pan sądzi o problemach na turystów? Przecież są przeganiani z plaży na plażę, niechętnie widziani przez innych. Muszą zaszywać się w takie zakątki plaży.
2: Ja wiem, może u nas w Polsce to jest taka nowość. W innych krajach zachodnich to przecież te plaże naturystyczne są już od dawna, nie? A u nas to dopiero to wkracza. Kto chce, to niech przyjdzie, niech się rozbierze i się opala, a kto nie chce, to nie. Jeden woli się ładnie opalić, a drugi tam gdzieś gdzie indziej iść, piwo wypić jakieś, czy do kina, czy gdzie indziej.
3: Jakie plusy niesie z sobą naturyzm? Łatwiejsze kontakty z ludźmi?
2: O, na pewno. Ci ludzie tu są tacy, ja wiem, bardziej jacyś może uprzejmi jeden dla drugiego.
3: Czego nie ma na innych plażach, tam gdzie akurat się opalają w majtkach?
2: Na pewno na plażach tekstylnych.
4: No, turyści to są wolni ludzie dla mnie. Nie muszą martwić się o żadne obowiązki. Pan Bóg stworzył człowieka, żeby po prostu nie wstydził się, no. Dał mu wszystko po prostu.
3: Będąc na takiej plaży łatwiej jest zawrzeć znajomości, przyjaźni z dziewczynami na przykład.
5: A to jeszcze, nie wiem, no dopiero zaczęliśmy, to dopiero zobaczymy później.
3: A ile dni już jesteście?
5: No pierwszy dzień dopiero tu
4: przyjechaliśmy.
3: Wiecie przecież, że naturyści są dyskryminowani.
4: Milicja tutaj przychodzi, normalnie wojsko i tak dalej tam.
3: I milicja się też to rozbiera?
4: Nie, po prostu milicja tylko dyskryminuje tych, którzy podglądają na turystów.
3: To wolicie wobec powyższego przychodzić tutaj już jawnie i otwarcie?
4: No tak.
3: A skąd jesteście, z jakiego miasta?
4: Z Łodzi.
3: A w Łodzi są naturyści?
5: Sama. Na fali są. Taki jest basen, taki budynek i na dachu tego budynku mieszczą się tam plaży właśnie na tych naturystów.
3: I w Łodzi chodzicie na plażę?
5: Nie, w Łodzi nie. Klub jest tak jakby naturystów i to tylko zrzeszeni.
3: Zrzeszeni to znaczy co, ci, którzy płacą składki?
5: Tak, tam się płaci w ogóle za wejście. Kosztuje tak dla normalnej osoby 70 zł.
3: Naturyści, początkujący.
4: Człowiek czuje się luźno, nie martwi się o nic, nowe znajomości.
6: Naturystą być, jak widać, naturysta, człowiek wolny, nie musi martwić się o nic, a cytronada w Grajdole koło Flag. To dzisiaj jest temat przewodni naszej audycji Duchologia w Czwórce.
7: Mason.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Na audycję Duchologia w czwórce. Zaprasza Olga Drenda.
2: Dzisiaj w Duchologii w czwórce zastanawiamy się nad plażowym klimatem dawnych dni. Jak wskazują pocztówki, których sporo udało mi się znaleźć, swego czasu istniał taki blok, który nazywał się Z urlopu. W tej chwili niestety on został już skasowany, jak chyba całe archiwum blogs.pl, ale jest taki jeden dzielny śmiałek, który postanowił odkopać jego zasoby i warto zajrzeć na stronę Z urlopu, razem pisane .photo.blog i tam można znaleźć właściwie rekonstrukcję

konstrukcję tych zbiorów bloga z urlopu, który zawierał w swojej oryginalnej wersji głównie stare pocztówki zbierane przez Mikołaja Długosza, fotografa i kuratora fotografii, który wydał potem album właśnie z wakacyjnymi pocztówkami pod wspaniałym i inspirującym nostalgię tytułem

zastanawialiśmy się nad tym, bywały to takie poczciwe grajdołki, bywały to zorganizowane kosze wiklinowe z wypożyczalni, ale już w latach 70. pojawiła się właśnie zmora, a może dla niektórych błogosławieństwo polskich plaż, czyli parawany, czyli coś, o czym każdego roku w jakiś sposób się dyskutuje i każdy ma na ten temat jakieś swoje zdanie. Mnie udało się dowiedzieć, że Darłowo, czyli miejscowość, w której byłam na tak zwanej zielonej szkole w latach 90. i którą także bardzo lubię, chociaż częściej bywałam tam pod kątem zwyczajnego zwiedzania, bo akurat też pogoda nie służy żyła plażowaniu. Od lat prowadzi taką samotną krucjatę dotyczącą parawanów, to znaczy co zrobić, żeby użytkownicy plaż mimo wszystko zapewniali bezpieczne dotarcie w potrzebie dla ratowników, bo to jest główny argument, dlaczego te parawany tak przeszkadzają do tego stopnia, że burmistrz Darłowa doczekał się przydomka kapitan parawan i jest to taka jedna miejscowość właśnie wypoczynkowa, w której dąży się do tego, żeby w jakiś sposób to nasze plażowe, tymczasowe osadnictwo chwilowe, wakacyjne uporządkować. Ale są i tacy, którzy uważają, że taki gwar i chaos to jest właśnie urok przebywania na plaży i trzeba powiedzieć, że jeżeli zajrzy się do archiwów, do starej prasy czy kronik filmowych, no to okazuje się, że ludzie narzekali, mimo tego, że zatłoczenie plaż być może bywało mniejsze, to ludzie narzekali na dokładnie te same problemy. To znaczy to, że właśnie ludzie wykopują sobie te grajdołki i rezerwują miejsce, albo na przykład słuchają radia tranzystorowego i nie dają ludziom słuchać w spokoju szumu fal.

0: A z nami już Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Duchologię w czwórce pomału kończymy, ale zadam pytanie. Na plaży odpoczynek czy sport?
1: Spacer. To jest moje ulubione. Kiedy jestem na plaży, szczególnie lubię takie, im dłuższe, tym lepsze, od prawej do lewej, od prawej do lewej, od prawej do lewej. Nie
0: spacer
1: potrafię leżeć.
0: To też sport, zwłaszcza na plaży, kiedy trzeba walczyć z oporem piasku.
2: Ja to wszystko właściwie lubię. Ja to sobie lubię zbudować zamek z piasku, lubię się przespać na plaży, lubię się wykąpać, więc ja to wszystkiego po trochu muszę mieć na plaży, no.
0: A co dzisiaj u was w audycji?
1: Dzisiaj będzie trochę ekstremalnie, bo zaczniemy od triatlonu, który niejedno ma imię, jeśli chodzi o

0: dystans. Są takie zawody w Krakowie, teraz dziś się odbywają. Ironman 70,3, czyli połówka Ironmana. No, dystans w moim przekonaniu naprawdę kosmiczny.
1: No dobra, coś tylko dla twardzieli.
0: Tak.
2: Także... Dużo biegania będzie, tak, bo będzie jeszcze bieg na orientację, a w trzeciej godzinie porozmawiamy sobie o takich sportach, które są w tym wydaniu letnim, czyli na przykład skoki narciarskie, ale na igielicie. Kiedyś w ogóle na słomę skakano, to jest ciekawe, w tej jeszcze takiej dawnej, dawnej Polsce. Albo hobby horsing też będzie, wiesz, sporty trochę odjechane.
1: A, no to w sam raz taka letnia atmosferka właśnie dla takich zakręconych sportów, czyli trochę ekstremalnie i trochę zwariowanie.
2: No tak jest, tak jest. Nie będzie natomiast deskorolki, no pewnie się w końcu pojawi, nie?
1: No mam nadzieję.
2: Bo ty, Olga, się wybierasz pewnie za chwileczkę już na deseczkę. A jak ty w ogóle często jeździsz na desce tak w tygodniu?
1: No staram się teraz co drugi dzień.
2: A, to niezły wynik, no.
0: A twój najdłuższy dystans przejechany za jednym razem?
1: Pamiętam, że kiedyś się uparłam, że objadę to jeszcze jak byłam taka naprawdę początkująca, że objadę całe jezioro w Gnieźnie, bo akurat byłam wtedy w Gnieźnie. I to jak dla mnie wtedy był bardzo duży dystans, ale to była bardzo, bardzo przyjemna wyprawa.
0: No to w takim razie szapoba ode mnie.
2: Super, super.
1: Dzięki. No to co? Słyszymy się już za chwilę w audycji sportowej, a ja wam dziękuję i słyszymy się za tydzień. Olga Drenda, czyli Duchologia w Czwórce, oraz Justyna Majchrzak i Iga Kamińska. Cześć.

0: Na cztery łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na cztery łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
1: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: got your back. Tak tu... brzmi czwórka punktualnie o godzinie 15.
1: Pogoda. Pogoda.
2: No proszę, proszę, wyrywasz się.
3: No ja się wyrywam do tablicy, to mówię. A to lecę w takim razie. Zamość to jest najcieplejsze miejsce obecnie w Polsce, tam 26 stopni, natomiast

0: Natomiast na drugim biegunie Suwałki 19 kresek. Michale, jak to jest z tymi burzami i opadami, jak to dzisiaj będzie wyglądało?
1: Korci mnie, żeby zrobić tradycyjny przegląd regionów, z którego się bardzo śmieję, że dzielę sobie Polskę na cztery i tak opowiadam o pogodzie, ale jeśli chodzi o burze, o które pytasz, no to w Tatrach między 14 a 20 obowiązują ostrzeżenia przed burzami i silniejszym deszczem. Tam porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę i możliwy nawet grad. Jakie masz jeszcze pytania pogodowe? Może będę wiedział.
0: Jak będzie wyglądał początek tygodnia? Wracają upały, nie wracają?
1: Mniej więcej w środku tygodnia ma się zrobić jeszcze cieplej niż było ostatnio.
0: Widzę 38 stopni.
1: Ja już zacieram rączki.
0: Nawet na południu. Matko Bosko! Nie no, ale ty jesteś ciepłolubny.
1: Uwielbiam.
0: No dobrze, to ja też uwielbiam w takim razie. Kolejne wiadomości pogodowe za godzinę.
2: Autopromocja.
3: Czy wiedzieliście, że Jacek Sienkiewicz gra DJ sety? Kwiat Jabłoni to nie wszystko, a w tę niedzielę posłuchamy, co zaprezentował jako hiacynt na tegorocznym Carbon Silesia Festiwalu. Co więcej, przed wtorkowym występem Mobiego na letniej scenie progresji przelecimy przez niemal całą jego dyskografię, a w niej nie brak house'u, techno, ale też punku. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po godzinie 20. Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
10: Po reklamie.

Odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe. Damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi. Chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

0: Wo, dam radę. Kto jak nie my? A teraz czwórkę przejmuje.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Czy damy radę? Tak, damy radę. Myślę, że tak. Oglądałeś Boba Budowniczego?
0: Nie.
2: No nie. To była bajka mojego dzieciństwa. Ja w ogóle nie wiem, co mi strzeliło do głowy, bo uwielbiałem tę bajeczkę.
0: Synek, no ty musisz pamiętać, że ja się urodziłem jednak parę lat wcześniej.
2: Parę tylko. No dobrze, ale my nie o Bobie Budowniczym, tylko o sporcie. Ja się od razu zacznę od pochwał, bo wczoraj byłem na meczu Polonii Warszawa Unia Skierniewice. Unia, która jest beniaminkiem. No i Polonia wygrała 3-1. Bardzo ciekawe spotkanie, bardzo dużo sytuacji. Polonia sobie zapewniła zwycięstwo w końcówce meczu. Tę zwycięską bramkę w 89 minucie na 2-1, później jeszcze na 3-1 i bardzo piękny moment był około 70 minuty, bo wtedy zawyły syreny w całej Warszawie, rozpoczęła się godzina W. Tu oczywiście mówię o rocznicy, 82 rocznicy Powstania Warszawskiego. Wszyscy wstali i uczciliśmy minutą ciszy bohaterów Powstania i tak trochę nie wiedzieliśmy, bo wszyscy później odśpiewali hymn oczywiście i tak pierwsza zwrotka, już zaczęli klaskać. Potem druga zwrotka już zaczęli, ale nie, lecimy dalej i polecieliśmy 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Naprawdę ciarki.
0: Pięknie. Ja pamiętam, jak spędzaliśmy wspólnie rok temu, 81. rocznicę. Byliśmy razem w Parku Wolności, robiliśmy audycję. Ja w tym roku też miałem wolny czas, jeździłem na rowerze i godzina W złapała mnie na wiadukcie przy moim liceum warszawskim Słowaku nad Wawelską na wysokości Iskry. Nie wiedziałem o tym, okazuje się, że na dachu szkoły jest głośnik, więc byłem w odległości około 15 metrów w linii prostej od nagłośnienia i to robi ogromne wrażenie, jak jesteś tak bardzo blisko źródła dźwięku. Wzruszyłem się.
2: No
0: bardzo
2: tak, można było się wzruszyć. Słuchaj, bo ty jesteś co, emocjonalny, czy jesteś człowiek kamień?
0: Jestem emocjonalny w chwilach, które emocji wymagają. A jeśli mowa o emocjach, to jedną z fajniejszych jest taka, kiedy dobiegasz na metę. Ale sport, o którym będziemy mówić już teraz po godzinie 15, to jest taki, że dobiegasz na metę naprawdę z językiem w okolicy kolan, no bo idzie się zmęczyć. A o jakiej dyscyplinie mowa?
2: Iron Man.
0: Tak, czyli triatlon w dużym dystansie. Jak ja myślę sobie o tych konkurencjach, to nie są 3 konkurencje, jest jeszcze 4. 4 konkurencja powinna być nazwana logistyka. Jak to wszystko zmieścić w tygodniu? Jak upchnąć te treningi z 3 różnych dyscyplin, żeby to miało ręce i nogi? Czy to jest tylko dyscyplina sportowa dla prezesów? No przekonamy się.
2: Przekonamy się już za chwilę, ale zaczynamy od jogi. Yoga Teacher teraz na naszej antenie. 3 godziny sportu i rekreacji. Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz i Aleks Zaleski. Taka ekipa dziś pracuje przy tym programie. My dad never taught me to do a headstand, you just wouldn't get it. Maybe I need a stranger looking at me to be able to fall asleep, to keep guard, kinda. Don't know what these ish are learning, but it smells like home or church. We bow, I lurch forward, soft balance or recentering. I don't have any of those baggy pants, but he still loves me, I'm sure of it. Catch his eye, my friends joke that I've come here just to meet someone and I deny it lyingly on this musty borrowed PE foam mat. I'm a downward facing class traitor, but he's my yoga teacher.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa i utwór Grind Every Day. 20 minut po 15.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Michał Piwowarek, Jędrzej Rosiewicz, wasi ulubieni prowadzący od godziny 15 co niedziela, 3 godziny sportu i rekreacji, ale jesteśmy już w powiększonym gronie, bowiem z nami jest Michał Hołuj, warszawski triatlonista związany z grupą Triwawa. Ma na koncie pełnego Ironmana w Tallinie, starty na dystansie 73 oraz w polskich zawodach ekstremalnych i tutaj można by naprawdę to bio

0: bardzo rozbudować, ale Michał zaraz o tych wszystkich swoich dokonaniach będzie opowiadał. Już rozstawił tutaj czapki z Daszkiem. O tym też opowie, dlaczego te kolorowe czapki z Daszkiem leżą na naszym stole w studiu. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witaj w czwórce. No właśnie, odpalcie czwórka.online albo odpalcie naszą aplikację. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, jak wygląda człowiek, który jest totalnie dumny. Ja muszę opowiedzieć, jak to wyglądało, jak Michał przyszedł do studia. On po prostu odłożył woreczek tak skromnie na podłogę. Ja mu zwróciłem uwagę, no, na podłogę nie można odkładać rzeczy i nagle zaczął wyjmować z tego woreczka swoje trofea. No to chwal się w takim razie, co nam tu przyniosłeś?
2: Tak, przyniosłem wam do studia wszystkie czapki z każdego, z każdych zawodów X3. X3 to jest taka trochę fanaberia triatlonowa, organizowana przede wszystkim w górach, na dwóch dystansach, bądź na połówce, bądź na pełnym. No i to jest coś, co od dwóch, właściwie trzech lat jest moim motorem do działania.
1: Kiedy słyszymy o tych dwóch, trzech latach, no to można byłoby sobie myśleć, że to taka zajaweczka, która się pojawiła w twojej wieloletniej sportowej drodze. Jako człowiek związany ze sportem od dziecka, no można byłoby tak myśleć, a to tak nie jest. Sport pojawił się w twoim życiu całkiem niedawno stosunkowo.
2: Oj, bardzo, bardzo. Ja zacząłem trenować triatlon w lutym 20 roku, to mamy sześciolecie w tej chwili. No i jak pewnie większość tych, którzy tutaj trenują, wstałem z kanapy.
0: No dobrze, ale jak to się w ogóle zaczyna, że akurat triatlon? Zaczęło się od takiego zwykłego biegania, zwykłego pływania i potem pomyślałeś, że można by to wszystko połączyć?
2: A nie, ja do dzisiejszego dnia nie lubię biegać.
0: Nie lubisz biegać?
2: Nie lubię biegać.
0: A mimo to Ironmany cały czas, no świetnie.
2: Znaczy, wiecie co, to jest tak, gdzieś w którymś momencie stanąłem na wadze po powrocie z Oktoberfestu z kolegami. Jak zobaczyłem, że tam się pojawia prawie cyferka, prawie 100 kilo, to mówię, to chyba coś trzeba zacząć robić.
0: A miałeś ten taki strój Oktoberfest, bo to jest święto związane z Bawarią, tak? Monachium,
2: nie,
0: i tak dalej.
2: Dokładnie, nie miałem. Byłem tam raz, nie wyposażyłem się w taki strój. I chyba dobrze, bo by mi wspominał czasy, kiedy ważyłem prawie 100 kilo. Natomiast nie, zaczęło się od przeglądania osiągnięć kolegów na Facebooku. Jak zobaczyłem zdjęcia na metach Ironmanowych, to stwierdziłem, przecież ja nie jestem gorszy, też tak mogę.
1: Pozytywno-negatywna motywacja zawsze w cenie, no ale okej, zobaczyłeś post na mediach społecznościowych, że koledzy robią to, dlaczego ja mam niby nie zrobić. Natomiast no, to jest sport, który wymaga naprawdę ogromnego przygotowania. I co, tak po prostu wjechałeś na zasadzie, okej, robię to, trenuję, poddaje się temu?
2: Wiesz co, tak, oczywiście, to była taka decyzja chwili, że koniecznie ja chcę to zrobić, akurat było wtedy 2,5 roku do moich 45 urodzin. Dostałem telefon do mojego trenera, do Marcina Fabiszewskiego. Ustaliliśmy przez telefon, że to jest wykonalne w 2,5 roku przygotować mnie z kanapy do Ironmana. I zacząłem trenować. Oczywiście, mnóstwo przeszkód na drodze, jakby, wiesz, Nie przypuszczałem, że w moim tygodniu pracy da się zmieścić 15 godzin treningowych. A da się.
0: Szczerze powiedziawszy, to ja cię trochę rozumiem, jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, no bo to są naprawdę ciekawe słowa, że z tym bieganiem i taką trochę antypatią do biegania, ale sami najwięksi przecież też mówili. Muhammad Ali raz powiedział, że on nienawidził każdej minuty treningu, no ale robił to po prostu, żeby być wielkim. Tak samo Michał Hołuj biega Ironmany, żeby być wielkim, ma ich już bardzo dużo na koncie. Będziemy ten temat za chwilę jeszcze tutaj poszerzać. O triatlonie rozmawiamy w pierwszej godzinie audycji 3 godziny sportu i rekreacji. Za chwilę do was wracamy.
3: Nowość na playliście.

0: Czwórka Polskie Radio, mamy 26 minut po godzinie 15, a my...
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Z Michałem Hołujem, który cały czas jest w studiu Czwórki, to dumny triatlonista, który wyzwań się nie boi. Jeśli chodzi o triatlon, to i w ogóle sport, często jest tak, że widzimy zawodnika na przykład przed startem, po starcie. Jeśli oglądamy, powiedzmy, zdjęcia w mediach społecznościowych, znacznie rzadziej widzimy taki zwykły wtorek, kiedy jest na przykład ciemno, trochę zimno, a trzeba iść rano na basen, bo pada, bo chłodno i tam jakoś nikt z medalami nie stoi podczas tych treningów.
2: No więc właśnie, nie stoi podczas tych treningów z medalami. Michał jest osobą, która na pewno ma w swojej kolekcji kilka medali, ale ma znakomitą kolekcję czapek z daszkiem, które są u nas w studiu Czwórki. Zapraszamy na Czwórka online, tam można sobie podglądnąć, jak to wygląda. No i mam właśnie pytanie, która z tych czapek jest dla ciebie najcenniejsza?
3: Oj, to dobre pytanie. Wiesz co? Tak naprawdę chyba Janosikowa, czyli to, co zrobiłem w 2024 roku. Czyli
0: a która to będzie?
3: To będzie ta.
2: Ta granatowa. O, ładna, ładna. A co to jest, jakiś taki misio tutaj biegający?
3: Wiesz co, to jest chyba, tak sobie autor wymyślił, że będzie wyglądał Janosik. Albo okay. Triatlonista, robiący Janosika.
0: Specyfika Janosika i co sprawiło, że uważasz, że ta czapka jest właśnie wyjątkowa dla ciebie?
3: To jest czapka, która ma mi przypominać o zawodach na pełnym dystansie na Słowacji. To były pierwsze X3, które zrobiłem w swoim życiu poza granicami Polski, bo były też w Polsce Diablak. Natomiast Janosik był takim pełnym dystansem i to był taki dla mnie wyznacznik, że to jest chyba to, co chyba najbardziej
2: to, co
3: chcę robić. Tak.
2: Uliczne
3: Ironmanowe imprezy są bardzo fajne, bardzo towarzyskie, natomiast jak się biega samemu w górach albo się jedzie w nocy rowerem, to człowiek walczy sam ze sobą i tylko ze sobą.
0: Ja to studio rozpocząłem od takiej opowieści o zwykłości. Przy tej zwykłości chciałem na moment zostać. No właśnie, jak wygląda zwykły tydzień człowieka, który ma pracę, ma biznes, no jednak, ale musi trenować, no bo to jest kilkanaście godzin w tygodniu. I czy to zdanie, które powiedziałem rozpoczynając audycję, ty się z nim zgadzasz, że triatlon ma de facto cztery dyscypliny, bo czwartą jest... organizowanie tego wszystkiego.
3: Absolutnie tak. Logistyka pomiędzy zawodami, czyli treningi, jak i logistyka na samych zawodach, dojechać z całym tym sprzętem, rozstawić strefy, to jest czwarta dyscyplina i absolutnie nie wiem, czy nie najtrudniejsza. Bo tak jak powiedziałeś, stać rano na ten basen, jak na dworze jest minus 5 i pada śnieg, niekoniecznie się chce.
0: To tak realnie, realistycznie, dla kogo to jest? Dla osób, które są właśnie prezesami, czy nie wiem, chwilowo nie pracują, albo mogą sobie pozwolić na to, że nie pracują, nie mają rodziny, zobowiązań, dzieci? Jak to wygląda?
3: No wiesz, na pewno mnie jest znacznie łatwiej. Ja mam dzieci już praktycznie dorosłe. Mhm. Najmłodsza córka ma 16 lat, więc tu mnie jest dużo łatwiej. Natomiast ktoś, kto ma małe dzieci, będzie miał trudniej. Natomiast faktem, jak sobie to poukładasz w ciągu dnia i w ciągu tygodnia, to jest do zrobienia. Te 12-15

0: Stał się projektem rodzinnym, od razu podpytam, czy rodzina tak troszkę...
1: Wiecie co, to jest jeszcze 2 lata temu, nawet rok temu, moja rodzina jeździła na większej zawodu ze mną jako najwierniejszy kibic, natomiast córka teraz ma swoje własne pasje, dostała konia i jeździ w zawodach, więc teraz podzieliła się rodzina na dwa obozy.
2: No ale te sportowe geny jednak są gdzieś przekazywane. Może nie jest to 1:1, ale i tak.
1: Zdecydowanie tak. Teraz byliśmy w Francji, pojechał ze mną tylko syn z córką najstarszą, a najmłodsza została na miejscu. Bo koń, trzeba się nim zająć.
2: Ja jestem ciekaw, jak to w ogóle wygląda w społeczności Ironmanowej. Czy raczej jest wsparcie, czy raczej każdy gdzieś tam sobie sterem i żeglarzem? O tym porozmawiamy za chwilę. Michał Hołuj, warszawski triatlonista związany z grupą Triwawa, jest razem z nami. Za chwilę do was wracamy, a teraz na naszej antenie Young Miko.

0: szybko i miło mija czas na Antenie Czwórki, już 35 minut po godzinie 15, a u nas...
1: Sport w Czwórce.
0: O bardzo ekstremalnym sporcie dziś rozmawiamy, który wymaga bardzo dużo, bo trzeba i jeździć na rowerze, i pływać, i biegać. No ale są takie osoby jak nasz dzisiejszy gość, któremu nie wystarczą warunki klasyczne. On potrzebuje tras górskich, trudniejszych i mniej przewidywalnych warunków. To Michał Hołuj.
2: Michale, to teraz o tej społeczności ironmanowej. Chcielibyśmy trochę porozmawiać. Jak to wygląda? Czy to jest rzucanie się sobie do gardeł i każdy gdzieś tam po prostu na osobności wymyśla sobie taktykę, strategię, nie rozmawia ze sobą, jest zamknięty na drugą osobę? Czy jest wręcz przeciwnie i istnieje taki rodzaj wsparcia w społeczności Ironmanów?
3: Ze swojego doświadczenia powiem, że absolutnie nie ma takiej wojny na noże. To jest towarzyska impreza. Czy jesteśmy w strefie, przygotowujemy się do startu, czy potem na trasie, jak się mija znajomego na rowerze czy na biegu, to absolutnie nie ma tu żadnej wrogości. To jest wręcz...
2: Żarciki jakieś, dowcipy, coś?
3: Dokładnie. Wręcz podjudzanie się, żeby szybciej, żeby dalej, żeby jeszcze się nie...

0: nie poddawać. No bo tak naprawdę, wiesz, tu chodzi o samą tą drogę, o uprawianie tego sportu, a nie gdzieś tam walkę o jakieś milisekundy na mecie, bo to nie to. Przynajmniej na moim poziomie triatlonowym, gdzie ja nie jestem w czołówce, to czy ja będę 15 czy 32, to naprawdę nie ma znaczenia, to chodzi o dobrą zabawę. Zresztą trener zawsze mówi, masz się tym dobrze bawić.
1: A na samej trasie w ogóle jest przestrzeń na to, żeby nawiązywać kontakty i no, żeby być w jakiejś energii z innymi osobami, czy robienie takiego morderczego wysiłku, bo mi się to z tym cały czas kojarzy, no jest tylko o wewnętrznym skupieniu i o tym, żeby mieć klapki na oczach i skupić się na swoim własnym celu.
0: Wiesz, to z mojego doświadczenia wiem, że kibice na trasie, zwłaszcza znajomi, rodzina, to jest jak wymiana baterii na nowe, dosłownie.
2: No jak ale się... to w takim razie o jakiś praktyczny punkt widzenia poprosimy. Co masz na myśli, że to jest wymiana baterii? W jaki sposób to wsparcie wygląda?
0: Wiesz co, jak na przykładzie zawodów w Warszawie, gdzie startujemy nad Zegrzem rowerami, wracamy nimi do Warszawy, wjeżdżasz do Warszawy Wisłostradą i nie widzisz kibiców swoich przez dłuższą chwilę, a wręcz nie widzisz nikogo przez dłuższą chwilę, przejeżdżając tam przez Puchocińską i te rejony białołęckie. I jak wpadasz tutaj w Wisłostradą pod fontanny i widzisz swoich kibiców, widzisz flagi swojego klubu, to chociażbyś nie miał w ogóle siły, to dalej będziesz jechał jeszcze szybciej.
2: Jak taka oaza na pustyni w końcu.
0: Dosłownie, dokładnie tak. Jak widzisz swoich, to naprawdę jest energia, momentalnie wraca. No to samo potem jest na biegu.
2: Powiedziałeś o tym, ja pozwolę sobie tutaj wziąć do ręki czapkę. Janosik, triatlon na Słowacji. W ogóle muszę ci powiedzieć, że bardzo dobrze utrzymane są te czapki. One jakby ze sklepu normalnie były.
0: Przecież to, a ja je codziennie noszę, to nie jest tak, że one są eksponatami. To są normalnie używane.
2: Używane na co dzień.
1: W ogóle nie wyglądają.
2: Bo tak powiedziałeś, że to był ten jeden z ważniejszych. Natomiast czy chodzi ci po głowie, chodzą ci po głowie jakieś takie zawody, jakiś Ironman, który można by określić jako marzenie, miejsce, w którym chciałbyś przebiec, gdzie chciałbyś pływać i gdzie chciałbyś jeździć na rowerze?
0: Oczywiście. Jakby cała ta droga tych triatlonów górskich jest po to, żeby zdobyć odpowiednią ilość punktów, która będzie mnie uprawniała do tego, żeby wystartować w zawodach, które nazywają się Norseman. Określane są mianem najbardziej ekstremalnego triatlonu. Odbywają się w Norwegii. Zaczynasz pływanie w norweskim fiordzie, więc ciepło nie jest, mimo że to jest pierwszy weekend sierpnia co roku.
2: Czyli będziesz mógł w końcu sprawdzić, czy fiordy jedzą z ręki. W końcu. Ja nigdy nie sprawdziłem, ale no to przynajmniej Michał będzie mógł to zobaczyć.
1: W takim razie my o tym wyzwaniu, które już przed tobą, bo za rok o tej porze, zaklinam rzeczywistość, będziesz tam i będziesz próbował swoich sił. O przygotowaniach, o tym, co czeka cię przez najbliższych 12 miesięcy, już za moment. W czwórce Michał Hołuj, cały czas naszym gościem, jest.

0: Snake Hips, Earth Gang i utwór Been a Minute. Ile my tu mamy na zegarze? 18 minut do godziny 16.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Audycję tę prowadzą właściwie Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz, a naszym gościem jest Michał Hołuj, warszawski triatlonista związany z grupą Tri i Wawa, i rozmawiamy o triatlonie, jak w ogóle podejść do tego psychicznie, jak wygląda społeczność, no ale teraz trochę o miejscach i o marzeniach.
2: Bo przygotowania do dyscypliny, w której bierzesz regularnie udział, trwają miesiącami, same zawody trwają jeden dzień, potem człowiek wraca do domu, rozpakowuje torbę, otwiera komputer, loguje się z powrotem do życia, zaczyna się zwykły tydzień pracy. Czy to jest tak, że twoje życie odbywa się trochę między Ironmanami?
3: Oj, absolutnie tak. Może nie to, że żyjemy od zawodu do zawodów, ale jakby cały tydzień bieżący jest podyktowany tym, co będziesz robił w przyszłości, jakie zawody planujesz, co masz w kalendarzu do wpisania.
2: I to jest jakaś taka chyba niecierpliwość. Czy jest rzeczywiście tak, że patrzysz na ten najbliższy horyzont, czyli skupiasz się tylko na najbliższych zawodach? Czy ty już masz rozpisany plan na kolejne sezony, na kolejne lata?
3: Nie. Z Fabiszem, z moim trenerem, jak siadamy w początku roku, to ustalamy sobie plan na cały rok kalendarzowy, jakie zawody kiedy będą, i pod to też są ustawiane treningi.
2: A czy ten start, który jest przed tobą, przypomnij proszę, co to jest za start, na co teraz wyczekujesz, czy to będzie coś w stylu zebrania korony Ironmanów?
3: Wiesz co, te zawody, na które bardzo chciałbym się dostać w przyszłym roku, to są zawody Norseman, czyli pełny dystans w formule X3, określane jako najbardziej ekstremalny triatlon, i one, jak uda mi się dostać tam slota, to będą w sierpniu przyszłego roku. I absolutnie to będzie takie zwieńczenie dotychczasowych osiągnięć.
0: No to w takim razie jeszcze opisz nam, bo Michał oczywiście tutaj nam opisywał już poza anteną, trochę zdradzał, jak wyglądają tamtejsze krajobrazy, jak to wygląda z perspektywy biegacza, pływaka też przede wszystkim. To są ciekawostki. Gdzie tam się pływa w tej Norwegii?
3: No oczywiście płyniemy w norweskim fiordzie. Prom wywozi nas 4 kilometry w głąb fiordu, właściwie bardziej w przód fiordu, bo płyniemy w kierunku morza. Tam wyskakujemy z promu, z rampy, wprost do tej super ciepłej wody, która ma pewnie jednocyfrowy wskaźnik temperaturowy, i płyniemy do brzegu. To jest niecałe 4 km, tam jest 3,8. Wychodzimy, wsiadamy na rower, do zrobienia jest 180, no nie po płaskim. Tam są góry, tam trzeba wjechać w odpowiednią wysokość. Tam też pogoda gra kluczową rolę. Wiatry po 70 ton na godzinę to jakby nic nadzwyczajnego. Padający deszcz też nie jest niczym niecodziennym. Jak dotrzemy rowerem na metę rowerową, to przesiadamy się w buty biegowe i mamy wbiec na najwyższy szczyt Norwegii. I
2: uwielbiam to, że opowiadasz o tym tak, jak ja bym komuś relacjonował moją drogę dziś do sklepu po poranne zakupy.
0: Słuchajcie, tak wyglądały poranki naszych dziadków. To była droga do szkoły. Właśnie tak wyglądały, tak, jak nam tutaj Michał Hołuj opisuje. No ale po tym wszystkim chyba co? Trochę chill, odpoczynek i zwiedzanie Norwegii, no bo tam jest pięknie w końcu.
3: No na pewno. To już, jak mówiłem, to jest taka turystyka triatlonowa, i jak tam już będziemy i na tą metę Norsemana dobiegnę, to na pewno północna część Norwegii jest tym czymś, co chciałbym zwiedzić.
0: To w takim razie jeszcze na sam koniec 3 punkty poprosimy od ciebie. Dlaczego warto biegać Ironmana? Pływać i jechać.
3: Może akurat Ironmana to ciężko tutaj wskazać jakieś takie 3 punkty. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o całą brać triathlonową, to uważam, że ten sport, mimo całej demonizacji, że to takie trudne, wbrew pozorom każdy średnio sprawny człowiek po odpowiednim przygotowaniu treningowym zrobi czy 1/4 dystansu Ironmana, czy nawet 1/2. A to są super zawody, bo naprawdę dzieje się mnóstwo ludzi dookoła, życzliwych jest cała masa, i nawet jak nie masz siły, to oni ci trochę energii dadzą, pokrzepią, a jak trzeba, to i popchną do mety.
2: To na taki koniec końców.

0: jeśli nas słuchają teraz osoby, które są u progu tego, żeby rozpocząć swoją karierę sportową, a nie jest za późno i ty to uwalniasz. Mam nadzieję, że mnie nie zrugasz za to, że zdradzę fakt, że za rok kończysz 50 lat i na 50 będziesz...
1: Nie no, żartujecie chyba, naprawdę? No to ten triatlon to chyba odmładza.
0: To w takim razie, co może już jutro zrobić człowiek, który chce być aktywny i chce iść w twoje ślady, zrobić coś dla siebie, zrobić coś dużego dla siebie?
2: Powiem tak, absolutnie nigdy nie jesteśmy świadomi tego, do czego jesteśmy zdolni. Odpowiedni trening nam pokazuje, że to, co osiągamy, to jest jedynie jakaś tam część możliwości. Natomiast co ja bym zrobił jeszcze raz, gdybym zaczynał triatlon od nowa? Znalazłbym sobie trenera i absolutnie uwierzyć w to, co on mówi i wykonywać to, co on każe, bo to daje najlepsze efekty. Nie kombinować samemu, nie wymyślać. Drzwi są otwarte, tylko trzeba przez nie przejść.
0: Słuchacze, w takim razie szukajcie swoich trenerów i ruszajcie do świata triatlonu. Jak nasz dzisiejszy gość przekonywał, Michał Hołuj, wcale nie taki trudny sport, jak się wydaje. Bardzo dziękujemy ci za twój czas. Trzymamy kciuki i coś mi podpowiada, że widzimy się mniej więcej za pół roku i potem za rok przyjdziesz z kolejną czapeczką, zbijemy piątkę.
2: Dokładnie tak.
1: Dzięki, Michale.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
7: z wysoką dawką sili maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona

0: Zrobiona w trosce o seniorów.
1: Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: A ja lubię cię, tato.
5: Nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Eminem i Houdini. Minęła 16.
1: Pogoda.
2: A ten cały Eminem to, mój drogi Michale, wiesz ile ma lat?
0: Z 5 dyszek.
2: No z 5 dyszek już, jak jeden dzień minęło, 53 lata, jeszcze trochę, 17 października będą 54 wiosny za nim. Natomiast wiosennie jest dziś w całej Polsce, nie ma upałów, najwyższa temperatura w Warszawie 26 stopni, to już za nami, to zostało odnotowane. Obecnie najcieplejszym miejscem jest Zamość, tam właśnie 26 kresek pokazują termometry, z kolei najchłodniejsze miejsca to Elbląg i Suwałki, 20 stopni Celsjusza. Odwołujemy wszystkie randki.

0: pod gołym niebem. Raczej trudno będzie oglądać Perseidy, jakieś tam spadające gwiazdy i tak dalej, no bo zachmurzenie będzie umiarkowane okresami wzrastające do dużego. Uważajcie na siebie tam na południu, szczególnie w Zakopanem, bo tam może silnie zagrzmieć.
1: To ja powiem w takim razie, jak zapowiada się pierwszy tydzień sierpnia. Zapowiada się jak opera z trzema aktami, akt pierwszy. Już dziś, to jest taki wstęp, jest dosyć przyjemnie pogodowo, natomiast drugi akt rozpocznie się już jutro. Do Polski zacznie napływać cieple, bardzo ciepłe powietrze. W poniedziałek w Warszawie może być nawet ponad 30 stopni, w Krakowie i w Rzeszowie około 33, ale ten trzeci, najważniejszy akt w połowie tygodnia. Wtedy prognozowane są upały, które mogą zbliżyć się nawet do 40 stopni.
2: Autopromocja.
3: W każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści, muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na Cztery Łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
2: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
10: Takie

0: Zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
1: Wasi ulubieni prowadzący, my wam uprzyjemniamy ten niedzielny czas, niedzielne popołudnie. Mamy nadzieję, że słuchacie nas nad wodą, jakoś na rowerku może i rekreacja gdzieś tam u was się pojawia. Spędzacie aktywnie niedzielę. Ja tylko zacznę od tego, bo jestem fanem piłki nożnej, Michał jest fanem tenisa, to ja muszę od siebie dodać trochę wiadomości piłkarskich. Legia Warszawa remisuje 1-1 z Zagłębiem Lubin, jest 62. minuta. No i słuchajcie, no tutaj coś zaczęło się od właściwie gola Zagłębia Lubin. Już w 4. minucie padła bramka. Jaki będzie ten sezon wojskowych? Pożyjemy, zobaczymy, no ale na razie nie wygląda to za różowo.
2: Śledź w takim razie wyniki, żyj sportem, który płynie w twoich żyłach, a ja wrócę do tego, co dzieje się stricte na antenie czwórki, bo tuż po 15 rozmawialiśmy o sporcie, w którym trzeba połączyć 3 dyscypliny. Teraz będzie nam wystarczyło bieganie, ale dojdzie mała komplikacja. Trzeba będzie wiedzieć, dokąd się biegnie. Od 30 lipca do dziś w Lasówce w Górach Orlickich odbywa się Sudety Cup. To jest 4-dniowa impreza w biegu na orientację. Tegoroczne trasy prowadzą przez techniczny teren, gdzie są i bagna, i podmokłe łąki, i różnego rodzaju inne nawigacyjne pułapki. Ja przyznaję, że bardzo, bardzo zaufałem tej niebieskiej kropce, którą widać na mapach w telefonie, i bez tej niebieskiej kropki często się gubię. Najgorszy moment jest wtedy, kiedy na przykład internet jest słaby, a mapy offline nie zostały pobrane.
1: Tak, to jest
2: pobrane.
1: Najgorsze uczucie. Tak, tak,
2: i
1: tak.
2: I wtedy niestety nie wiem, gdzie jestem. No pytanie, czy orientacja w terenie jest talentem, czy umiejętnością, której można się nauczyć, czy my ją w ogóle jeszcze mamy. O tym będziemy mówić do godziny 17. Naszym gościem będzie
1: Fryderyk Pryma, który biega na orientację, i jeszcze tu odniosę się do tej niebieskiej plamki, o której powiedziałeś. Ja mam to samo. Ja po prostu zawsze, jak jestem gdzieś nawet na wycieczce, chodzę z twarzą przyklejoną do ekranu smartfona, no bo też lubię wiedzieć, gdzie jestem, a Weronika Puszkar ostatnio mi zdradzała, że ona to tak średnio. Dla niej to za bardzo nie ma znaczenia i się śmiała wręcz ze mnie. Wyśmiała mnie, że ja lubię wiedzieć, gdzie jestem. No dobrze, bieg na orientację już w tej godzinie. Będzie wyjaśniał wszystko Fryderyk Pryma. Michał Piwowarek,
2: Jędrzej Rosiewicz.
1: Zaczynamy drugą godzinę audycji 3 godziny sportu i rekreacji.

0: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: Dziś porozmawiamy o biegu na orientację. Razem z nami jest Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy właśnie w biegu na orientację. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: To najpierw takie pytanie, żart prowadzącego. Czy w gronie znajomych zawsze byłeś najbardziej zorientowaną osobą?
2: Myślę, że tak. Zawsze ja wskazywałem jakąś drogę do odpowiedniego punktu, czy w sklepach, czy gdzieś w centrum handlowym. Zawsze ja przejmowałem inicjatywę i prowadziłem mapę. No, orientacja też uczy takiej orientacji w terenie generalnej, czyli zawsze wiem, gdzie jest który kierunek świata. No może nie zawsze, ale w większości wypadków przynajmniej tak.
1: Ale czujesz to tak właściwie, że jak znajdziesz się w środku, pośrodku niczego, to wiesz, gdzie jest północ, gdzie południe, gdzie zachód, gdzie wschód. No wiadomo, tam oczywiście ten mech rosnący od północy na dachach i tak dalej, na skałach. Natomiast masz takiego czuja, coś zakodowanego w głowie, że jesteś w stanie powiedzieć, teraz jestem zwrócony w kierunku na przykład północnym.
2: Myślę, że najczęściej to się przejawia, jeżeli widziałem kiedykolwiek mapę miejsca, w którym byłem lub w obszaru, bo wtedy jestem w stanie siebie fajnie usytuować względem punktów orientacyjnych i nawigacyjnych w terenie, ale też jest coś takiego, tylko wyobrażam sobie, że jeżeli by mi zasłonili oczy, postawili w takim miejscu, to nie do końca bym miał takie przeczucie.
1: Nie wywąchałbyś północy?
2: Nie, nie wywąchałbym, bo to jest bardziej właśnie umiejętność łączenia faktów, czyli obserwacji elementów terenowych i odniesienia się w punkcie odniesienia do nich.
1: To co jeszcze oprócz tego mchu rosnącego od północy możemy tutaj wyróżnić, żeby tak rzeczywiście zorientować się w terenie?
2: Fani GeoGuessera zwróciliby uwagę na położenie słońca. To przynajmniej będziemy znali półkulę, na której jesteśmy. Innych rzeczy nie znam. Korzystamy raczej z kompasu i dzięki temu wiemy, który kierunek mamy, a bardziej dokładnie, który azymut. No bo precyzja w naszym sporcie, w szczególności w ostatnim czasie, no, jest mega wysoka.
1: No dobra, ale Fryderyku, to rozłóżmy jeszcze na czynniki pierwsze, ten bieg na orientację. Ktoś napisał w internecie, że to jest po prostu bieganie z mapą i kompasem. Czy to jest taka definicja w pigułce?
2: Myślę, że jest to prawidłowe. Jest to rywalizacja ze sobą przede wszystkim, z innymi też w kontekście pokonania w najkrótszym czasie trasy, zaliczając po drodze punkty kontrolne, używając do tego mapy i kompasu.
1: Zaliczamy punkty kontrolne, ale jaka to jest trasa? Czy to jest z góry jakoś określona, czy każdy sobie wybiera, teraz pobiegnę w lewo, zaliczę ten punkt kontrolny, a dopiero potem zaliczę tamten drugi, a ktoś na przykład podejdzie do tego, że a ja zaliczę najpierw tamten drugi.
2: W tradycyjnej formule sportowej biegów na orientację mamy wyznaczoną trasę, czyli mamy do pokonania 10, paręnaście, parędziesiąt punktów kontrolnych, na których musimy być w odpowiedniej kolejności. Nie możemy ich ominąć, nie możemy sami sobie wybrać, że zaczynamy od tego czy innego punktu kontrolnego. Natomiast to, co mamy do dyspozycji, co możemy realizować, to są różne warianty, czyli patrząc na różne opcje terenowe, na to, czy chcemy obiec górę, czy chcemy pobiec ścieżką, czy lasem, możemy zdecydować jak najszybciej dostać się do następnego punktu kontrolnego i istota całego naszego sportu jest w tym, żeby dostać się w jak najkrótszym czasie, nie robiąc błędów i wybierając najlepszy możliwy wariant.
1: Jak wyglądają te punkty kontrolne?
2: To takie kawałki szmaty na patyku, można powiedzieć, ale takiej lekko odblaskowej. Pomarańczowo-białe sześciany, które są zawieszone na aluminiowych stelażach i do tego mają system elektroniczny potwierdzania właśnie tej obecności na punktach.
1: Aha, czyli nie trzeba ich zabierać ze sobą, tylko po prostu podbiegamy i system notuje, że rzeczywiście pojawiliśmy się w tym punkcie kontrolnym.
2: Tak, słuchajcie wszyscy, jeżeli zobaczycie taki punkt, nie zabierajcie go proszę, bo to się źle kończy później dla rywalizacji sportowej. Nie, podbijamy tam swoją obecność za pomocą tego elektronicznego systemu potwierdzania obecności, czyli to jest tam Sport Ident bądź Emit, to takie najbardziej rozpoznawalne systemy i to po prostu polega na zbliżeniu chipa w okolice punktu i tak podbijamy. Osoby, które mają doświadczenie z rywalizacją sportową na rowerach, na biegach, no to też znają te chipy, które się mocuje do sznurówek czy gdzieś tam pod numerem startowym i przebiega się przez takie bramki.

0: to my mamy swego rodzaju bramki, tylko one są z obszarem sferycznym zaliczenia, aniżeli takim liniowym. Czyli do 30 cm od obszaru punktu musimy zbliżyć dłoń, na której mamy chip i w ten sposób potwierdzamy, że tam byliśmy.
1: Razem z nami jest Fryderyk Prejma. Rozmawiamy o biegu na orientację. Fryderyk jest multimedalistą Mistrzostw Polski, ale również uczestnikiem Mistrzostw Europy i Świata. Za chwilę wracamy.

0: Nadajemy na sportowej fali.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem z nami jest Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski w biegu na orientację, ale także uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Fryderyk przyszedł do nas ze sporym bagażem. Jest plecak, jest bidon, ale jest bardzo duża torba. Rzeczywiście ma ten element pomarańczowy, to tak się zastanawiam, czy to jest właśnie w związku z tymi punktami kontrolnymi. Co teraz? Będzie bieganie na orientację? Jakieś zawody, jakiś trening, czy po treningu?
2: No w tej chwili jesteśmy już w okresie roztrenowania, więc tego treningu będzie chwila mniej. Trzeba odpocząć, coś mi doskwiera lekko więzadło w prawym kolanie, więc z chęcią odpocznę. Natomiast no, ja łączę życie sportowe z życiem zawodowym. I
1: na Instagramie nawet napisałeś, że ty jesteś biegaczem na orientację po godzinach.
2: Zgadza się, no po godzinach i przed godzinami, no bo dwukrotny trening dziennie, no to wymaga tego, żeby zrobić go przed i po pracy. To, co mam w to

0: torbie to jest i strój treningowy, i jedzenie na cały dzień pracy, i rzeczy do pracy. Więc no, typowa moja torba, taka jak większość ludzi zabiera na 2 tygodnie wędrówki po górach, to ja tak codziennie z nią chodzę. Przynajmniej siłę buduję po drodze.
1: A no to pewnie, to się zawsze akurat przydaje. Dźwiganie ciężarów. Natomiast wróćmy jeszcze do tych szczegółów związanych z biegiem na orientację. Powiedziałeś, że trzeba zaliczać punkty kontrolne, żeby czasem nikt ich nie zerwał. One mają kolor biało-pomarańczowy. Natomiast jeszcze te atrybuty biegacza na orientację, czyli kompas i mapa. Jak wygląda taka mapa i co ona przedstawia?
0: Mapa jest wizualizacją terenu w formie rzutu ptaka, nazwijmy to tak. Czyli jest tradycyjną mapą używaną do orientacji, ale bardzo uszczegółowioną. Tak jak kojarzycie na pewno mapy drogowe, atlasy drogowe kojarzysz, to jest to coś takiego, tylko że zazwyczaj takie atlasy mamy w skali 1 do 50 tysięcy. My korzystamy ze skali 1 do 10 tysięcy, w biegach sprinterskich 1 do 4 tysięcy. Co znaczy, że 1 cm na mapie to jest około 40 metrów bądź 100 metrów w terenie. Ta mapa jest bardzo precyzyjnym odzwierciedleniem terenu, który pozwala nam przemieszczać się bardzo precyzyjnie, bardzo z dużą precyzją pomiędzy punktami.
1: Czyli co, widzicie wszystkie te jakieś, na tej mapie macie uszczegółowione miejsca związane z tym, że tu na przykład krzaki, tutaj uwaga rzeka, tutaj jednak wypadałoby odpuścić i zmienić kierunek na przykład biegu.
0: Dokładnie, dokładnie. Wiemy, czy jest teren kamienisty, czy jest teren zalesiony, jaka jest przebieżność, gdzie jest drożnia. I na bazie tych wszystkich informacji, które jesteśmy w stanie wyczytać, rzeźby terenu też, która jest zwizualizowana warstwicami, jesteśmy w stanie stwierdzić, która ścieżka jest najszybsza. I istotą naszego sportu jest zarówno zrozumienie terenu i danego typu terenu, jak i możliwość egzekwowania swoich wariantów w najlepszy sposób. Każdy teren jest inny, każde zawody są inne. Za każdym razem mierzymy się z nowym wyzwaniem.
1: No ale czekaj, ta mapa, którą trzymacie, to jest taka tradycyjna? Wraz z rozwojem technologii nie było pomysłów, żeby na przykład biegać na orientację ze smartfonem w ręce?
0: Są takie możliwości aktualnie, natomiast na zawodach sportowych korzystamy z tradycyjnego rozwiązania, czyli kartki papieru. Biega się z telefonem, można spróbować, są inicjatywy, gdzie można z pomocą telefonu zaliczać punkty kontrolne i odbywać trasy relatywnie blisko swojego miejsca zamieszkania. Polecam zajrzeć na stronę Zielonego Sportu, gdzie możecie też zobaczyć, jakie mamy możliwości. Zielony punkt kontrolny, mobile orienteering.
1: A ten kompas, też tradycyjny, czy jakiś nowoczesny?
0: Kompasy są dosyć tradycyjne, aczkolwiek pewnie większość z Was ma doświadczenie z takimi kompasami, gdzie igła kręci się w kółko. No my korzystamy z bardzo wyspecjalizowanych rozwiązań, w szczególności na tym poziomie rywalizacji międzynarodowej, gdzie te kompasy są ultra stabilne.
1: Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski, ale zna również smak udziału w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Za chwilę wracamy do rozmowy. Teraz gramy.

0: Sport w czwórce. Razem z nami jest Fryderyk Prejma. To jest człowiek, który brał udział w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy właśnie w tym sporcie i dużo tych medali nazbierał podczas Mistrzostw Polski. Ile w sumie?
1: No nie jestem przygotowany na odpowiedź na to pytanie, ale w karierze seniorskiej co najmniej 10 już myślę. W karierze juniorskiej no to 10 pewnie.
0: Wow, no to sporo. To gdzie ty to wszystko trzymasz?
1: Dobre pytania.
0: Jakaś skrzynia?
1: Niedawno się przeprowadzałem i niestety wszystko trzymam, to na pewno, bo jest dosyć ciężkie. Pudełka w tej chwili na strychu.
0: Jakie to są dystanse? Ile trzeba przebiec? I jakie kategorie wyróżniamy, jeśli chodzi o bieg na orientację?
1: Piękno naszego sportu jest takie, że można rywalizować w sobie odpowiedniej trasie i sobie odpowiedniej kategorii wiekowej, czyli kobiety i mężczyźni ścigają się na swoich trasach dopasowanych pod swoje predyspozycje wiekowe. Jest kategoria ogólna, taka open, która jest M21, K21, czyli seniorzy i seniorki. Ścigamy się na dystansach od krótkich, sprinterskich, które są w mieście, po dystanse długie, które są realizowane w lesie. Ścigamy się nocą, ścigamy się za dnia, ścigamy się sztafetami. Różne formy, w różnych wariacjach.
0: A te widełki, jakbyśmy mieli określić, to ile wynoszą? Ile taki jest najkrótszy bieg na orientację, a ile wynosi dystans najdłuższego biegu na orientację?
1: U nas charakteryzuje się to za pomocą czasu, dlatego że czas zwycięzcy jest wyliczeniem komplikacji terenowych i dystansowych. Najkrótsze biegi to jest w okolicach 4-4,5 km i 15 minut czasu zwycięzcy. Najdłuższe biegi sięgają momentami dystansu półmaratońskiego i czas zwycięzcy jest w okolicach 90-100 minut.
0: Zgubiłeś się kiedyś podczas takiego biegu na orientację?
1: Niejednokrotnie, jeszcze nieraz się zgubię, aczkolwiek u mnie czas zgubienia to jest często 5-10 sekund, więc to jest bardziej odnalezienie się w wąskiej przestrzeni mapy.
0: A to co to za zgubienie, czyli jesteś człowiek zorientowany przecież, czyli po prostu trzeba się odnaleźć, wrócić na trasę, natomiast mi chodziło, wiesz, o takie zgubienie się, że gdzieś człowiek pozostał w lesie i nie wiedział, jak dotrzeć do mety w ogóle. Były takie sytuacje?
1: Naturalnie, za juniora nieraz mnie gdzieś przywoził samochód z leśnika, czy kogoś, kto mnie spotkał na jakiejś drodze daleko. Pamiętam taką sytuację, jak obróciłem mapę o 180 stopni i biegłem zamiast na północ, na południe. Dopiero zorientowałem się po 5 kilometrach, bo miał być długi przebieg. Miałem 13-14 lat, miałem już dużo w nogach, jak wróciłem na trasę, powiem tak.
0: No, czyli to były jeszcze te początki, ale to się najfajniej chyba wspomina właśnie tego rodzaju wydarzenia. Powiedziałeś, Fryderyku, o tym, że bieg na orientację można uprawiać również w miastach. Które polskie miasto jest najfajniejsze do takiego biegania?
1: Ja najbardziej lubię małe miasteczka, natomiast najwięcej takich eventów jest w dużych miastach, czyli Wrocław, Łódź, Warszawa, Kraków, Poznań. Tam można pobiegać praktycznie co miesiąc. Organizowane są kluby lokalne, z którymi można się zgadzać.

0: podać. Informacje o tym są na stronie Zielonego Sportu. Każdy organizuje jakieś regularne treningi z mapą. Tak samo mamy te inicjatywy Mobile Orienteering, które pozwalają zrealizować jakieś tam treningi sobie samemu.
1: A gdzie są te punkty kontrolne w miastach? Gdzie się umieszcza ten materiał biało-pomarańczowy? Na budynkach? Gdzieś na ławkach?
0: Pod twoim wejściem do

0: do domu, ale jak spotkacie, to wiecie, że rozgrywa się jakiś trening albo zawody i wtedy możecie spytać kogoś, kto biega, gdzie można się na to zapisać.
1: Najfajniejsze miejsce do biegu na orientację to?
0: No ja wspominam najlepiej czas, jak byłem w Australii. Byłem tam trenerem przez pół roku stanowym i trenowałem biegi na orientację, trenowałem dzieciaki. Fenomenalne tereny, niesamowite skały, no coś dla mnie niespotykanego. Też tereny na Nowej Zelandii, które są no z filmu Lord of the Rings, Władcy Pierścieni. Tam bieganie w tych skałach, gdzie był kręcony film. Fenomenalne doświadczenie.
1: Fryderyk Pryjma, multimedalista Mistrzostw Polski w biegu na orientację, uczestnik Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w tym sporcie, był razem z nami. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Czy wiedzieliście, że Jacek Sienkiewicz gra DJ sety? Kwiat Jabłoni to nie wszystko, a w tę niedzielę posłuchamy, co zaprezentował jako hiacynt na tegorocznym Carbon Silesia Festiwalu. Co więcej, przed wtorkowym występem Mobiego na letniej scenie progresji przelecimy przez niemal całą jego dyskografię, a w niej nie brak house'u, techno, ale też punku. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po godzinie 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3.

0: A i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Po reklamie.
10: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
11: O nie, my tak nie gramy.
12: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
11: Czwórka, to słychać.

0: do with my hands?
1: Oto chyba piosenka o mnie. Haiku, Hands i Fashion Model Art. Minęła 17.
2: Pogoda.
3: Pozadawajmy sobie trudne pogodowe pytania. Czy warto w ogóle dzisiaj wieczorem wychodzić z domu? W większości kraju zdecydowanie tak. Po umiarkowanie ciepłym dniu temperatura będzie stopniowo spadać. W Warszawie i Krakowie około 21 stopni. We Wrocławiu podobnie, ale noc będzie już wyraźnie chłodniejsza. Co ze sobą zabierać, jeśli jesteście nad morzem? To zdecydowanie bluzę lub kurtkę. W Gdańsku po zachodzie słońca temperatura szybko spadnie. Nocą może być nawet około 11 stopni. Więc brr, gdzie uważać? Na południowym wschodzie, tam możliwe burze. W Tatrach do godziny 21 obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem i możliwym gradem.
1: Mieszkańcy południa, przygotujcie hektolitry wody na nadchodzący tydzień. Trzeba będzie dużo pić, trzeba będzie się nawadniać, bowiem jutro temperatura na południu może osiągnąć nawet 34 stopnie. Tutaj mówię przede wszystkim o Krakowie, Rzeszowie i Katowicach. A później będzie już tylko cieplej. 37 stopni nawet będziemy oglądać na termometrach we wtorek. Tutaj proszę uważać w Rzeszowie w szczególności. A w środę, jakby tego było mało, dobijamy do 38 stopni. Również Rzeszów, a do tego Katowice.
2: Autopromocja.
4: Każdą niedzielę od 18 do 20 zapraszam do czwórki na audycję Na Cztery Łapy. Artyści...

0: Muzyka i ich czworonożni przyjaciele. Rozmowy, historie i dużo dobrego flow. Na cztery łapy. Tylko w czwórce. Zaprasza numer raz.
1: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Georgia Smith śpiewała na antenie czwórki o tym, że what's done, it's done. No raczej.
1: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
2: Ding, ding, to trzecia godzina naszej audycji. No i zaczynamy teraz rozmowę o takich dziwnych dyscyplinach, o sportach, które robią wszystko
0: od razu
2: po swojemu.
0: Dziwnych.
2: No dziwnych, no wiesz co, jak
0: ty
2: ja na przykład
0: wyjść
2: słyszę...
0: z tego swojego kołnierza przyzwoitości.
2: Ja staram się cały czas z niego wychodzić, mój drogi. Słyszałeś ten taki ding, ding w naszym dżinglu? No to zacznijmy od szachoboksu. Jest naprawdę taka dyscyplina, w której najpierw się siada do partyjki, a potem wchodzi między liny i okłada się po twarzy. No świat jest w ogóle pełen dyscyplin takich, o których nam się nawet nie śniło. Na przykład snow volleyball, siatkówka na plaży, albo jest nawet lodowy żużel, jak się okazuje. Ale my mamy jeszcze inne propozycje.
0: Ja jeszcze o tym szachoboksie, bo to jest faktycznie fascynujące. Najbardziej byłem zafascynowany, bo kiedyś umawiałem do radia właśnie rozmowę na ten temat, że osoba, która o tym opowiadała, no co dzień jest wykładowcą
2: tak.
0: akademickim.
2: No to ja rozmawiałem, to my współpracowaliśmy przy tej audycji.
0: No to mówimy o tym samym.
2: I to chyba filozofię nawet jeszcze wykładała, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tego nie pamiętam, natomiast wykładowczyni akademicka, która lubi sobie przyciąć w szachy i tu byłoby wszystko super, gdyby nie to, że w przerwach też trzeba
2: komuś solidnie przyłożyć.
0: Z sierpowego. No tak, teraz przed nami spotkanie bez gości, ale trzy dyscypliny, które biorą dobrze znany sport, usuwają z niego coś, co wydaje się absolutnie niezbędne, żeby ten sport się wydarzył, no i sprawdzają, co się takiego wydarzy. Przed nami skoki narciarskie bez śniegu, szachy bez klasycznego ustawienia figur i jeździectwo bez konika.
2: No
0: będziemy o tym wszystkim mówić, czy to ma sens, ale to, co mnie najbardziej interesuje, jak już omówimy te dyscypliny, której ty tak na dobrą sprawę chciałbyś spróbować, koniecznie zostańcie z czwórką do godziny 18, żeby się dowiedzieć, czego Jędrzej Rosiewicz chce spróbować, jeśli chodzi o nietypowe rzeczy.
2: No tak, zostajemy. Michał Piwowarek.
0: Jędrzej Rosiewicz.
2: Lecimy.
0: Zapraszamy.

0: Pokręciliśmy się w kółko nad Expo 2000 na antenie czwórki, a na zegarach 20 minut po 17.
1: 3 godziny sportu i rekreacji.
0: Zaglądamy na południe Polski, czyli do Wisły, czyli do stolicy polskiego narciarstwa. Japończyk Naoki Nakamura wygrał konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, zajął 7. miejsce.
2: Na pewno nie było tak idealnie, że tak to nazwę. Te skoki tak dzisiaj, ze skoku na skok było troszeczkę lepiej. Ale myślę, że jeszcze tak brakuje do tego, żeby mieć taką stabilność na tym najwyższym poziomie. Po prostu tak jak to w tym okresie się częściej przydarzają te gorsze skoki, ale te najlepsze, kiedy wychodzą, to na pewno są na dobrym poziomie, więc...

0: takie dobre, takie przygotowanie po prostu przed zimą.
1: Drugie miejsce zajął Austriak Marco Vergeter, a trzeci był Szwajcar Gregor Deschwanden. A Polacy?
2: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
1: Polacy, no niestety, tutaj słabiutko, no bo 10. miejsce Dawida Kubackiego to na pewno nie jest satysfakcjonujący wynik. 16. był Maciek Kot, 21. Klemens Joniak, a dopiero 27. Paweł Wąsek. Niedziela przebiega nam pod znakiem kolejnego konkursu indywidualnego.
3: To ja w takim razie muszę to wszystko uporządkować. To nie jest tak, że słuchacie w tym momencie archiwalnej audycji czwórki sportowej z początku roku, ze stycznia i lutego, wtedy, kiedy odbywają się konkursy skoków narciarskich. Po prostu jest tak, że skoki narciarskie to nie jest zimowy sport, który udaje, że jest letnim. To jest sport całoroczny, który zimą dostaje swoją taką najbardziej rozpoznawalną scenografię. Natomiast no, może być w tym jakieś zamieszanie, możemy czuć się trochę dziwnie. Nie? Bo ja myślę, że oglądanie tych skoków narciarskich w środku lata to jest właśnie trochę tak, jakbyśmy sobie odpalili dzisiaj wieczorem Kevina przy wysokiej temperaturze i no, jakby niby się wszystko zgadza. Wiemy, jaka jest fabuła, wiemy, o co chodzi, no ale ta aura za oknem się nie zgadza i myślę, że to jest taka rzecz, która właśnie wyróżnia skoki letnie. To, co wyróżnia skoki letnie, to też to, że rozbieg jest zrobiony z zupełnie czegoś innego. To są tory, które są wykonane z ceramiki albo z porcelany, są podlewane wodą, żeby zmniejszyć tarcie. No i co najważniejsze, nie ląduje się na lekko ubitym śniegu, tylko na igelicie. To jest taki syntetyczny materiał, który imituje trawę. To nie jest taka króciuteńka trawa jak murawa boiska czy murawa kortu tenisowego. To są jednak takie nieco dłuższe źdźbła, można powiedzieć, tej syntetycznej trawy. Ja dzisiaj sobie włączyłem na moment konkurs pań akurat. No i powiem ci, że rzeczywiście był jakiś taki błąd logiczny w mojej głowie pojawił się, no na co ja patrzę. Tu, no tak. Tu słonko, tu gorąco. One w tych kombinezonach, ale trzeba cisnąć. Zastanawiam się, czy to jest też tak, że jeśli masz dobry sezon letni w skokach, czy to jest taki prognostyk, że będziesz dobrze skakał, skakała też zimą.
1: No na pewno to jest swego rodzaju taki okres przygotowawczy przed tym sezonem zimowym, ale oni tak ciachają te letnie skoki już naprawdę od dłuższego czasu, no bo letnie Grand Prix funkcjonuje już od 32 lat. Pierwszy raz takie zawody odbyły się w 1994 roku, ale tak jak mówiłeś, to zainteresowanie kibiców jest też widoczne pod skocznią, ich jest mniej. Ta atmosfera też nie jest taka jak ta zimowa, kiedy wszyscy wyciągają te flagi, pełne trybuny. Ja się przyznam, że ja letnich skoków nie oglądam, ale ta plemienność polska powoduje, że muszę sobie odpalić zimą choćby jeden konkurs i obejrzeć, jak wypadną biało-czerwoni, a biało-czerwoni sobie nadzwyczaj dobrze radzą letni jej Grand Prix. Dawid Kubacki w szczególności lubi to.
3: No i te letnie skoki narciarskie pokazują, że sport zimowy można też próbować wykonywać przez cały rok. Podobnie jest chyba z panczenami. Panczeniści zakładają po prostu łyżwo-rolki, dłuższą rolkę po prostu i w ten sposób też cisną. Nie wiem, czy są jakieś inne sporty zimowe, które uprawia się latem. Nic mi w tym momencie nie przychodzi do głowy.
1: Zimowe sporty, no odwrotnie tutaj, prawda? To, co mówiłem, czyli ta siatkówka na śniegu albo zimowy żużel. Natomiast jeszcze wracając do skoków narciarskich, przypomniał mi się taki odcinek Top Geara, kojarzysz? Mm-hmm. Może? Pan Clarkson, tak, Richard Hammond, James May, oni postanowili skakać ze skoczni w swoich samochodach i tam oczywiście Mini Cooper poszedł w ruch. Była to naprawdę, no, no bardzo zabawne, ale oni to w ogóle, to jest
3: moje auto
1: ekipa.
3: Zniszczyli, no jakim prawem?
1: Ale to jeszcze ten klasyk taki, bo ty masz nówkę sztuk.
3: Nie, ja też mam w starej budzie.
1: Naprawdę?
3: Pewnie.
1: No, ty cwaniaszku, no.
3: Gramy.

0: My też gonimy. 32 minuty po godzinie 17 w czwórce.
1: Nadajemy na sportowej fali.
0: Chociaż od teraz o sporcie nieśpiesznym, chyba że są to szachy błyskawiczne, ale my będziemy mówić o jeszcze innej odmianie. Dziś we Wrocławiu odbywają się otwarte mistrzostwa Polski w szachach 960. Turniej bez żadnych ograniczeń wiekowych i rankingowych. Zawodnicy rozgrywają 9 rund szybkich partii. Natomiast o co chodzi z tymi szachami 960? To jest historia o tym, że figury, które stoją na pierwszej i ósmej linii, zostają ustawione losowo na jeden z 960 dopuszczalnych układów. Może lepiej o tym opowie autor kanału Brzytownik na YouTubie.
2: Tylko cztery możliwości są. 6 powtarzamy rzut kostką, 5 powtarzamy rzut kostką, 3, 1, 2, 3. I teraz król musi stać pomiędzy wieżami, więc jest oczywistą sprawą, że w ten sposób figury powinny być ustawione. Czarne muszą stać dokładnie symetrycznie w stosunku do białych. I korzystając ze zwykłej kostki, poradziliśmy sobie z rozlosowaniem figur w pozycjach wyjściowych do szachów 960, zachowaniem tej losowości, która sprawia, że każda pozycja ma szansę 1 do 960 wylosowania się. Można też trafić zwykłe szachy. Jak trafisz zwykłe szachy w losowaniu szachów Fischera, to idź zagrać w Totolotka.
0: Ty grałeś Jendrula na pianinie, tak?
3: Cały czas gram, człowiek.
0: Nadal grasz. No to teraz, jeśli chodzi o te szachy, to ja ci powiem takim językiem muzyka.
3: Oho.
0: To jest trochę tak, jakby ci ktoś wyjął z pianina albo fortepianu klawisze i poukładał je w zupełnie innym... w innej kolejności.
3: Czyli że zamiast mamy C, D, E, F, G, A, H, C, a na przykład na miejscu C byłby dźwięk A albo G. Okej, ale to jest w sumie ciekawa analogia.
0: Dają ci każdy, albo na przykład gdyby ktoś wyrwał, tu patrzę na naszą klawiaturę, gdyby ktoś wyrwał wszystkie te przyciski z klawiatury QWERTY. I po prostu ją ułożył w innej kolejności. No wciąż to polega na tym samym. Naciskasz tak samo na przycisk, natomiast no, jest inna kolejność, do której jesteś przyzwyczajony. No,
3: ale jest klawiatura AZERTY się nazywa. I tam się właśnie zamiast QWERTY masz AZERTY, nie?
0: Więc widzisz, no ci, którzy wymyślili te szachy 960, musieli czerpać informacje. Ja niestety ani w jedne, ani w drugie nie zagram, bo jestem mało szachowy. Natomiast...
3: Małż, ale grałeś chyba kiedyś, no przyznaj się.
0: Grałem.
3: I co, nie wyszło ci?
0: Jakoś się po prostu nie wkręciłem. Ja w planszówki ogólnie jestem słaby, w sensie w gry przy stole to jakoś jest dla mnie zbyt statyczna rzecz. Natomiast myślę sobie, że szachy 960 są super, no bo jest naprawdę bardzo dużo różnych niespodziewanych możliwości, żeby to rozegrać.
3: No tak, bo to jest coś takiego...
0: Masz konkretne otwarcia, które robisz, sposoby na otwarcie gry.
3: A bo tu? My po prostu idziemy już w zaparte i to jest tak jak z tym Ironmanem, o którym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie, że już mamy ultra Ironman, mega Ironman, super ultra, mega hiper Ironman i to mnożymy razy 100. Tak samo tutaj już wyczerpały się, po prostu chodzą geniusze po tym świecie typu Magnus Carlsen i wyczerpało się już to wszystko, te wszystkie formuły, więc idźmy za ciosem, zróbmy coś jeszcze bardziej skomplikowanego. Ja byłem raz na turnieju szachowym, gdzie się przyznam, jako dziecko poszedłem, zająłem 2. miejsce.
0: No to brawo.
3: Od końca. I pamiętam, że jak grałem, to pierwsza moja przeciwniczka zaczęła tak strasznie mlaskać językiem. Mnie to tak wybiło z rytmu, a drugi przeciwnik od razu dotykał tego zegara i myślałem, o kurczę, ale on jest szybki. Ja tak szybko już po prostu te, wiesz, pionki bez jakiegokolwiek przemyślenia, byleby tylko nacisnąć zegar.
0: Słuchaj, no złej baletnicy to i rąbek.
3: Rąbek.
0: No.
3: Jest.
0: Szachy 960, sport, który nie usuwa zasad, natomiast usuwa wygodę znanego początku.

0: roku. A już za moment...
1: Patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj, patataj.
0: Taki trochę parkour.
2: Parkour. Konny parkour, czyli hobby horsing. Za chwilę o tym sobie porozmawiamy na antenie czwórki.
0: Gramy.

0: Sophie i utwór Ooh. No a teraz czas na Hobby Horsing.
1: Sport w czwórce.
0: I to jaki sport? To jest w sumie taki koń na kiju, hobby horsing, ale dlaczego o tym rozmawiamy? Dlaczego o tym porozmawiamy? Bowiem niedziela przebiega pod znakiem finałów zawodów Hobby Horse Parida Cup. No i to się dzieje w ośrodku Hutnik w Warszawie. No i to jest dosłownie koń na kiju. Bierzemy takiego konia na kiju. On tam ma oczywiście, jest taki model końskiej głowy na końcu. No i samodzielnie taki zawodnik bądź zawodniczka musi wykonywać wszystkie ruchy, czyli bieganie, skakanie, pokonywanie tak zwanego parkura. No i ten koń, właściwie po co nam ten koń? Jak to człowiek galopuje? To Gombrowicz chyba kiedyś powiedział, że to jest najdziwniejsze posadzić człowieka na koniu. Zwierzak ujeżdżający zwierzaka. Co to w ogóle jest? No.
2: I jest generalnie taka atmosfera wokół hobby horsingu, że dużo osób jakoś patrzy na to. No tak, powiedziałeś to bardzo wprost. Natomiast posłuchajmy. To znaczy 148, czyli ta dziewczyna, bo to jest fragment z bicia rekordu wysokości, jeśli chodzi o podskok, przeskoczyła nad poprzeczką, która była umieszczona na wysokości 1,48 m. No co, mało? Moim zdaniem to jest właśnie dużo. I to, co mnie trochę denerwuje w tej bece, o której ty opowiadasz, znaczy którą tak dosłownie wniosłeś, to to, że trochę zapomina się o tym, żeby wykonać taki skok, trzeba mieć po prostu bardzo silne nogi, trzeba mieć koordynację. Ten parkour, o którym mówiłeś, to też jest trasa, którą trzeba po prostu pokonać, zapamiętać, tak. Wiedzieć, jak to zrobić, utrzymać odpowiedni rytm. I myślę, że to jest po prostu takie bardziej przyjazne i spokojne wejście w świat jeździectwa i to jest po prostu dostępne dla każdego. Jeździectwo jest bardzo drogim sportem. Tu można być blisko tej estetyki, ale jednak w taki bardziej magiczny, zabawowy sposób.
0: No i tak jak usłyszeliśmy...
2: Ja

0: jestem na tak.
1: Przed... Ale to trzeba trzy razy na tak zebrać, więc ja jestem na nie.
0: No i jeszcze... Aleks i Renata w reżyserce, ja myślę, że oni też są na tak.
1: O, Renata jest
0: Renata
1: na
0: nawet
1: tak.
0: podniosła dwie ręce.
1: No czyli przechodzi do następnej rundy, w takim razie Hobby Horsing. Natomiast jak słyszeliśmy przed chwilą, ile tam emocji jest na takich zawodach, no to przecież jest znacznie więcej emocji niż na grzybobraniu.

0: mało?
1: Ramienia? Czekaj, bo ja teraz liczę. To co? Nie, no co ty? Moje ramię jest wyżej, mój drogi.
0: No ja cię proszę.
1: Ty musisz mnie jeszcze zmierzyć. Przyjdziesz z miarką, to pogadamy.
0: Człowieniu, człowieniu.
1: No dobrze, no to teraz zagrajmy.

0: Sport w czwórce.
1: Pomalutku zbliża się godzina 18 i tym samym kończymy dzisiejsze wydanie 3 godzin sportu i rekreacji. Zaczęliśmy od triatlonu i spotkania z Michałem Hołujem. Rozmawialiśmy o tym, że czasami najtrudniejszą częścią przygotowań do tej dyscypliny wcale nie jest albo pływanie, albo rower, czy bieganie, ale pogodzenie tych wszystkich rzeczy jako treningu w normalnym zwykłym życiu.
2: W drugiej godzinie Fryderyk Prima opowiadał nam o bieganiu bez pomocy telefonu czy nawigacji, tylko z mapą w ręce. Bieganie na orientację to był temat drugiej odsłony audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
1: A na koniec raczyliśmy was nieoczywistymi sportami, takimi jak skoki bez śniegu, szachy bez znanego początku, czy jeździectwo bez konia. Czy któregoś z tych sportów bardzo chciałbyś spróbować?
2: No słuchaj, ja to chyba bieg na orientację, bo to jakieś takie trochę wydaje mi się...
1: Ale to nie było w menu. Ja pytałem o skoki bez śniegu, o szachy bez znanego początku i jeździectwo bez konia.
2: No to wiesz co, dwie rzeczy, których bym nie zrobił, to skok ze spadochronem i skakanie na nartach. Ja w ogóle nie wiem, jak można coś takiego uprawiać. To jest w ogóle szok, niedowierzanie. Natomiast wiesz co, te szachy chyba by mnie trochę interesowały.
1: Ja mam lepszą kminę. Jeśli w sporcie jest tak, że można usunąć jakiś element i to dalej jest sport, który jest wykonywany, to może w audycji radiowej można usunąć jakiś element i dalej to będzie po prostu
2: o,
1: grało.
2: O ty, cwaniaczku.
1: To ty czy ja?
2: Cwaniaczek. Ja tylko czekaj, powiem, że dodam dość od siebie, jeśli chodzi o te szachy. Szachoboks. To mnie bardzo intryguje, a jest taka dyscyplina sportu. Nawet gościliśmy kilka osób, które o tym opowiadały i pewnie być może w naszej audycji też w przyszłości się pojawią.
1: Zróbmy to w takim razie, a teraz skupmy się na tym, co po godzinie 18. Po 18 czwórka przechodzi na 4 łapy, będą ogonki,
2: hau, hau.
1: Mokre noski. Numer
2: Słodziaki.
1: Raz opowie o zwierzętach i ich opiekunach. No mam nadzieję, że to będą jakieś same fajne gwiazdy.
2: Na stówę będzie, mam nadzieję...
1: Oczywiście o pieskach mówię.
2: Miejmy nadzieję, że będzie dużo szczekania przede wszystkim i usłyszycie tutaj jakieś warknięcia, szczekanie na antenie. My tymczasem bardzo wam dziękujemy za te 3 godziny spędzone z nami. Michał Piwowarek.
1: Jędrzej Rosiewicz.
2: Dziękujemy, a za konsoletą Aleks Zaleski. Słyszymy się za tydzień. Pa, pa.
1: Zostańcie z czwórką.

0: Autopromocja.
1: Czy wiedzieliście, że Jacek Sienkiewicz gra DJ sety? Kwiat Jabłoni to nie wszystko, a w tę niedzielę posłuchamy, co zaprezentował jako Hyacynt na tegorocznym Carbon Silesia Festiwalu. Co więcej, przed wtorkowym występem Mobiego na letniej scenie progresji przelecimy przez niemal całą jego dyskografię, a w niej nie brak house'u, techno, ale też punku. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po godzinie 20. Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
6: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: world cause I'm bossy. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Jak na razie bardzo ciepło, no ale nie tak ciepło jak wczoraj, 26 stopni na termometrach w Warszawie. Słońce z małymi chmurkami, które gdzieś tam powolutku po tym niebie sobie maszerują. Ciśnienie dzisiaj to 1020 hektopaskali i spada, ale nie gwałtownie, tylko powolutku. Wiatr wieje delikatny z północnego zachodu, niecałe 8 km na godzinę. No a słońce, pomimo że wstało o 4:58, no to zajdzie o 20:24.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sportowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składu.

0: składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: na audycję na cztery łapy. Zaprasza numer raz.
1: Dzień dobry, uszanowanie. 6 minut po godzinie 18 z audycją na cztery łapy do godziny 20. No i oczywiście w audycji na cztery łapy nie może zabraknąć gości, ale jak na razie jeszcze gościni z nami nie ma, już sobie siedzi, czeka Karolina Pilarczyk. No mam nadzieję, że wjedzie tu po prostu driftem do tego studia i porozmawiamy nie tylko o o tej adrenalinie, którą wywołuje nam jazda samochodem, szybka jazda samochodem, już nie mówiąc o driftach, bo to są też spore przeciążenia, no to pogadamy o psiakach, ponieważ Karolina również bardzo czynnie udziela

0: się, jeżeli chodzi o pomoc zwierzakom, więc takich ludzi po prostu cenimy, szanujemy i zapraszamy do radia, żeby też mogli o tym poopowiadać, a z drugiej strony, żeby może was też zachęcić w jakikolwiek sposób, żebyśmy może więcej pomagali, może trochę więcej zwracali uwagę na te fundacje, na schroniska, które no nie są tylko w samej Warszawie, tylko są umieszczone pod Warszawą, pod większymi miastami, o których tak naprawdę się za dużo nie słyszy, a też pomagają bardzo zwierzętom, nawet pewnie bardziej niż te duże schroniska, chociaż tutaj nikomu nie chcę ujmować, no bo nasz warszawski paluch również bardzo dobrze, ma bardzo dobrych ludzi wokół siebie, którzy też pomagają, ale myślę, że no paluch jako takie największe schronisko w Warszawie potrzebuje tej pomocy też, ale te mniejsze fundacje, te mniejsze schroniska potrzebują tej pomocy bardziej. Ja pamiętam, jak kiedyś moja sunia odeszła z tego świata i cały dobytek, bo nie chciałem tego trzymać w domu, bo to było zbyt bolesne, posłanie, całą karmę, smakołyki, wszystko zawiozłem do jakiejś fundacji pod Warszawą, to chyba było gdzieś w Józefowie, nie pamiętam dokładnie, no ale to też była dla mnie taka ulga, pomimo tego, że straciłem najlepszego przyjaciela wtedy, najlepszą przyjaciółkę, to pomyślałem sobie, że te rzeczy też się przydadzą jakimś biednym pieskom, które często nie mają na czym spać, jest im zimno albo jest im gorąco, w zależności od pory roku, no i wtedy serduszko pęka bardzo, szczególnie jak się pojedzie do schroniska, niektórzy no wręcz nie chcą jeździć w takie miejsca, bo jest im bardzo szkoda tych zwierząt, ale tym, że nam jest przykro, to nikomu nie pomożemy, moi drodzy, więc czasami trzeba się odważyć, wyjść z tej swojej strefy komfortu, pojechać do takiego schroniska, nikt nam nie każe żadnego pieska adoptować, ale możemy z nimi wychodzić na spacery, możemy po prostu być przy nich, bo psy, tak jak ludzie, potrzebują towarzystwa i to jest niesamowite, jak bardzo, i myślę, że każdy, kto ma psa, widzi to po własnym psiaku, jak bardzo ten pies za nami tęskni, jak nas nie ma, jak bardzo się cieszy, jak wracamy, no myślę, że to jest w ogóle niesamowita rzecz, dawać tą miłość tym czworonogom, bo one oddają nam ze zdwojoną siłą. Jedziemy, moi drodzy, Wyclef Jean, Mr. October w remiksie z gościnnym udziałem Tsu Surfa, a potem Wado i Pull Up, dwie nowości totalne na antenie czwórki.
1: You know I gotta take this one back to the bricks. Strumming on the sixth string. This how it all got started.

0: cztery łapy.
1: 16 minut po godzinie 18. Dobrze powiedziałem, już mi się ta godzina pomyliła. Karolina Pilarczyk, witam cię serdecznie, moja droga.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mistrzyni, to ja powinienem tutaj czapkę zdejmować, kłaniać się. Pomimo, że nigdy nie byłem super zajawkowiczem motoryzacji, no to jednak jak każdego faceta samochody mnie kręcą od zawsze. No ale szybkich samochodów nie mam, wolę duże, postawne, tak żeby nic się nie stało, bezpieczne. No ale oprócz samochodów oczywiście dużo szczęścia też daje.

0: dają psiaki. No i tobie te psiaki dają dużo szczęścia. A co daje ci więcej szczęścia? Psiaki czy jeżdżenie samochodem, driftowanie?
1: Wiesz co, to jest trochę, z jednej strony trudne pytanie, bo absolutnie jeżeli chodzi o jeżdżenie samochodami, oczywiście szybkie bokiem, bo to jest moja domena, ale tak samo off-road, szybki w terenie też jest bardzo fajny i dostarcza niesamowitej adrenaliny, to jednak zdecydowanie zwierzęta dostarczają dużo więcej emocji takich pozytywnych. I to samych pozytywnych, bo w przypadku motoryzacji to jest dużo też negatywnych, szczególnie jak się coś psuje, szczególnie jak są jakieś problemy, szczególnie
0: samochód
1: jak są
0: się
1: z tym
0: może na nas
1: koszty.
0: Obrazić też, nie?
1: Też,
0: pies tak się nie obrazi za bardzo, samochód
1: pies,
0: się obrazi.
1: Pies też się może obrazić, ale jednak zdecydowanie zwierzęta dostarczają dużo więcej pozytywnych emocji i się śmiałam, bo wielokrotnie na profil moich piesków, ponieważ one oczywiście mają swój profil na Instagramie, Korba i Turbo, serdecznie zapraszamy. I rano zawsze się witamy z naszymi odbiorcami i one właśnie tak ostatnio nagrałam, tak patrzyłam na te dwie dupki takie idące radośnie i takie machające tymi ogonkami i od razu się gęba mi zaczęła śmiać i tak myślę, kurde, no, po prostu patrzysz na coś takiego, dzień możesz mieć zły, ale spojrzysz na takie dwie dupki i od razu cię uśmiech od ucha do ucha.
0: To ci pokażę, właśnie mi moja dziewczyna przysłała zdjęcie dwóch naszych pociech.
1: No i powiedz, czy się od razu nie uśmiechasz, jak to
0: mój jest ten słodszy, a jej ten ładniejszy.
1: Okej. Okay.
0: Ale ostatnio ktoś mi zadał pytanie, jeżeli bym był psem, to jakim chciałbym być psem i wybrałem najbrzydszym kundelkiem na świecie chciałbym być, bo takie kundelki chyba dają najwięcej miłości i są najbardziej kochane. Przynajmniej jak ja widzę takie brzydactwo, jakieś z dziwną fryzurą, to mówię, no to jest najsłodszy pies na świecie.
1: Wiesz co, każdy pies jest najsłodszy.
0: Oczywiście.
1: Ja to się śmieję, bo zawsze z Mariuszem, z moim mężczyzną, jak widzę jakieś psy na gdziekolwiek, czy w internecie, czy na zewnątrz i mówię, zobacz jaki słodziak. A on mówi, ty, czy dla ciebie jest jakiś pies niesłodziakiem? Ja mówię, no wszystkie są słodziakami, ale ten jest akurat słodziak.
0: Dokładnie, ale ty też uchodzisz za twardzielkę, no bo jednak jako kobieta uprawiająca taki sport, trochę ryzykowny, podnosząca adrenalinę do granic możliwości, no to musisz być twardzielką, ale rozumiem, że jesteś tylko twardzielką za kierownicą.
1: Tak, wiesz co, wielokrotnie ludzie są zaskoczeni, jak mnie spotykają, bo mówią, że jak oglądają mnie gdzieś tam w internecie, czy patrzą na to, co ja robię, to im się wydaje, że jestem taka, wiesz, ostra baba, taka, wiesz, silna i tak dalej. A potem mnie poznają i mówią, Boże, jaka ty jesteś ciepła, jaka ty jesteś delikatna w tym wszystkim. Więc tak, rzeczywiście trzeba mieć dużo takiej siły do tego sportu i gdzieś zamiłowanie do adrenaliny, ale to wcale nie wyklucza, że mam bardzo dużo w sobie empatii, bardzo kocham zwierzęta, bardzo jestem wrażliwa też na krzywdę i ludzi, i zwierząt, więc tak, jestem jednak delikatną osobą mentalnie.
0: A czy była taka sytuacja, że całkowicie się obraziłaś na ten sport, obraziłaś się na samochód? Mówię to trochę na przykładzie swoim, bo jak byłem mały, kiedyś zjeżdżałem ze Skarpy tutaj niedaleko na rowerku, no i mama mówi, Michałku, tylko nie wjeżdżaj na trawę, bo tam były rozciągnięte takie linki pomiędzy drzewami, nie wiem, pewnie dla takich urwisów jak ja. No i oczywiście przeleciałem, rowerek przeleciał mi na plecami, no i wziąłem go i wrzuciłem do stawu. Powiedziałem, nie będę jeździł na rowerku.
1: Okej. Okay. Wiesz co?
0: To czy ty coś takiego kiedyś miałeś, że coś ci tak nie poszło, mówisz, nie, to już nie ma sensu, rzucam to.
1: Słuchaj, no nie ukrywam, że to są wzloty i upadki, ponieważ drifting jest dyscypliną, która się niesamowicie rozwinęła w Polsce i to niestety wiąże się z ogromnymi kosztami, z ogromnym wysiłkiem logistycznym. No i wiesz, i w momencie, kiedy przygotowujesz budżet, już po prostu napracowałeś się, no bo to nie jest, my żyjemy dzięki kampaniom, dzięki reklamie, oczywiście, dzięki marketingowi, dzięki sponsorom. Nikt nam nie dał żadnych pieniędzy, w związku z czym trzeba naprawdę się napracować, też dostarczając te kampanie i zarabiając te pieniądze. I wiesz, kiedy już zrobisz ten wysiłek, pracujesz po 24 godziny na dobę, nie masz wakacji, nie masz weekendów, nie masz świąt. Wydaje tobie się, że masz budżet przygotowany, że team masz przygotowany, że samochód jest przygotowany, a potem jedziesz na zawody i ten samochód się rozkracza. I rozkracza się na jednych zawodach, potem na kolejnych zawodach, potem na kolejnych i na kolejnych i na kolejnych. Taki mieliśmy 2024 rok, kiedy po prostu co zawody, a byliśmy chyba na 8 różnych eventach i na każdym się rozkraczył. No to jest taki moment, kiedy po prostu łzy w oczach i masz szczerze dosyć i zastanawiasz, w imię czego to robisz i absolutnie chcesz to rzucić. Natomiast jednak jak wsiadasz do tego samochodu, kiedy działa i to są emocje, których się nie da opisać. To jest taki odlot, który po prostu nagle jest uzależniający i nagle myślisz, dobra, to jest warte tego kolejnego wysiłku. To jest warte, żeby jednak wziąć się w garść. Ludzie mają naprawdę większe problemy.
0: No to prawda.
1: Podejmujesz kolejną próbę.
0: Dobrze, za chwilę wracamy do rozmowy. Posłuchajcie kolejnego kawałka. Tym razem Too Short i utwór I Am Not A Square z gościnnym udziałem Sugar Free i Decade Z. Posłuchajcie.

0: na cztery łapy.
1: Wracamy do rozmowy. W naszym studiu gościni Karolina Pilarczyk, wielbicielka motoryzacji, ale również psiaków, dlatego dzisiaj też jesteś tutaj.
2: Nawet ja się... powiedziałabym wszystkich zwierząt.
1: Wszystkich zwierząt. No tak. Właśnie, ja się cieszę, prowadząc takie audycje trochę inne niż moje na co dzień, autorskie hip-hopowe, że mogę zapraszać takie osoby jak ty, bo jakbym prowadził tylko hip-hopową, no to pewnie byś do mnie nie trafiła, ale tutaj psy, wszystko się zgadza.
2: Chyba, że muzyka w samochodzie.
1: Chyba, że muzyka
2: w samochodzie.
1: Hip-hop słuchamy. No właśnie, a jaka muzyka najczęściej ci towarzyszy? Czy w ogóle podchodzisz do wyzwania, czy w ogóle słuchasz muzyki, czy raczej koncentracja i tylko ty, kierownica, samochód, droga?
2: Tak, dla mnie muzyka wtedy to jest silnik V8, 1000 koni.
1: No
2: jak on ryczy, warczy i gada ze mną, to absolutnie tylko w tym momencie się skupiam na nim, skupiam się na to, co się dzieje, na tym, co się dzieje w samochodzie, jak ten samochód się zachowuje, jakie dźwięki wydaje,
1: no tak.
2: Jak się zachowuje silnik, więc absolutnie żadnej muzyki wtedy rzeczywiście nie słucham.
1: 1000 koni, to dużo. Nie jeździłem nigdy takim samochodem. 700 najwięcej jeździłem.
2: Okej, okay. No to tu jest 1000 koni i żadnej elektroniki, która ci pomaga.
1: Okay.
2: Więc to jest, wiesz, to jest pełne wariactwo. To jest samochód, który po prostu musisz się z nim kompletnie zgrać.
1: No tak.
2: Maksymalnie.
1: I razem z nim tańczyć po prostu.
2: I tańczysz razem z nim.
1: To
2: tak.
1: Trochę jak jazda na koniu, że musisz się dopasować do tego rytmu, tego samochodu, tego silnika.
2: Trochę tak. Na koniu, na kładzie. Bo na przykład dużo osób, wiesz, jeździ, nie potrafi jeździć na kładzie. Jeździ bardzo oporowo, jeździ rękoma, a tak naprawdę na kładzie to się jeździ jak na koniu.
1: Całym
2: czyli jeździsz biodrami
1: też.
2: Bardziej, okay. Nie? Balansujesz, zmieniasz punkt ciężkości i tak dalej. I wtedy właściwie biodrami trzymasz kierownicę dwoma paluszkami, a całym ciałem nadajesz mu ruch. I faktycznie wtedy to robi ten sprzęt to, co chcesz.
1: Aha. A jaka była maszyna najsilniejsza, którą jeździłaś? Że tych koni było tyle, że w ogóle ciężko sobie wyobrazić. Czy miałaś okazję?
2: Wiesz co, to było 1500 konny samochód Corvette C3.
1: Oh, wow.
2: I rzeczywiście to było absolutne wariactwo. Samochód na 1/4 mili. Teraz te samochody są nawet po 2500 koni, więc no to jest wariactwo. Absolutnie. To już wtedy błędnik szaleje,
1: no
2: wariuje
1: tak.
2: Ci wszystko.
1: No przeciążenia też są zupełnie inne.
2: Czujesz się jak na rollercoasterze.
1: No właśnie, chciałem zapytać o te przeciążenia, bo ja raz miałem okazję przejechać się z kolegą, który był rajdowcem. Chyba nie wiem, co to była, Subaru Impreza, przypuszczam, największa klasyka. I mówi, chodź się przewiozę, bo tutaj mam taką fajną traskę po lesie. Oczywiście samochód z klatką i tak dalej. Ja się potwornie bałem, no bo to uczucie tak jak trochę w filmie Gwiezdnych Wojen na tych skuterach pomiędzy tymi drzewami, bo ta droga się zwęża jednak im szybciej.
2: Tak.
1: I on mówi, stary, najfajniej jest, jak zrobimy dachowanko. Zobaczysz wtedy, jaka jest atrakcja. A ja mówię, jak to? Mówię, tylko żadnego dachowanka, ale faktycznie to jest dosyć bezpieczne.
2: Tak.
1: Czy ty miałaś, no, no

0: Bo jest to zawód podwyższonego ryzyka, jakby nie było. Czy miałaś tak, że się bałaś na przykład wsiąść do samochodu, bo miałaś jakieś przeczucie, że coś się zdarzy, albo coś się faktycznie zdarzyło i potem była jakaś trauma, że nie chciałaś do samochodu wsiadać, czy raczej nie?
1: To wiesz co, odniosę się do tych dwóch rzeczy, które powiedziałeś. Po pierwsze, jeżeli chodzi o same obiekcje, to nie, czegoś takiego nie miałam nigdy. Pomimo, że miałam wypadki, i to dosyć nieprzyjemne wypadki, włącznie z tym, że roztrzaskałam w 2015 roku bardzo poważnie samochód w Alpach francuskich. Najlepsze było to, że jak ten samochód uderzył w skały, zaczął się obracać, potem
0: ale
1: uderzył w taką...
0: Nie,
1: na szczęście nie, właśnie uderzyłam w ścianę, która mnie zabezpieczała, żeby nie spadła na dół. I w momencie, kiedy to auto przestało się kręcić, to ja tak sobie pomyślałam, no, był wypadek, będą zdjęcia, więc zdjęłam kask, poprawiłam włosy, założyłam czapeczkę, wyszłam na zewnątrz. I dopiero wtedy zobaczyłam, jak ten samochód wygląda, który był naprawdę w strzępach i się poryczałam. I przylecieli do mnie organizatorzy, przyleciała do mnie karetka, bo co się stało? Ja mówię, ja dobrze, ale zobaczcie na nią. Rzeczywiście, wiesz, pamiętam, że dużo osób wtedy po tym wypadku powiedziało, Karina, albo przestanie jeździć, albo poczuje się nieśmiertelna. Ja się poczułam nieśmiertelna. Rzeczywiście zobaczyłam, że ten samochód mnie niesamowicie chroni. I tu właśnie przejdę do tego, co powiedziałeś na samym początku, że to jest sport podwyższonego ryzyka. Bardzo często jak słyszę, że ja uprawiam sporty ekstremalne, to mówię, słuchajcie, ale jakby się tak zastanowić. Ja jestem w samochodzie, jestem w kombinezonie, jestem w kasku, jestem w pasach szelkowych, jestem w fotelu kubełkowym. Mam klatkę bezpieczeństwa na to, że jestem z drugim człowiekiem, zawodnikiem, który ma tysiące motogodzin za sobą. Jesteśmy tylko we dwójkę i na koniec dnia jedyne, co robimy, to ewentualnie rozbijamy samochody. I teraz przenieśmy się w centrum Warszawy, na Puławską, czy na Marszałkowską. Setka aut wokół ciebie. Nikt nie zainteresowany prowadzeniem, tylko odpowiadaniem na wiadomości, pójceniem się z mężem, z żoną i tak dalej. I gdzie jest bardziej ekstremalnie? Tak naprawdę uważam, że centrum Warszawy i ulice polskie są bardziej ekstremalne niż tory, zwłaszcza, że średnio w Polsce około 5 osób ginie dziennie na to, że w driftingu jeszcze nikt nie zginął, przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat, a jeżdżę, czy jestem związana z tym sportem od 20 lat, więc...
0: No to faktycznie to jest no, bardzo dobry wynik.
1: Obalamy mity.
0: Obalamy mity. I za chwilę wracamy również do naszej rozmowy.

0: na cztery łapy.
1: Na cztery łapy od 18 do 20, a do godziny 19 Karolina Pilarczyk. Rozmawiamy o samochodach, ale o zwierzętach również. Ja chcę przejść do tych zwierząt, ponieważ uprawiając taki zawód... No właśnie, teraz powiedziałeś, że byliście z psami na wydarzeniu motoryzacyjnym. Tak. Psy były z wami.
2: Tak.
1: Co gdy ty faktycznie startujesz w zawodach, w tych driftach, czy te psy z tobą jeżdżą? Jak, jeżeli w ogóle zdarza się, że twój pies jest twoim pilotem, w cudzysłowie, to czy te psy są przyzwyczajone do driftu, czy raczej ich nie bierzesz na takie zabawy?
2: Nasze pieski jeżdżą z nami wszędzie, więc okay. Są i na wszystkich targach, i na zawodach również. Przyzwyczajone są do hałasu, więc tutaj z tym
1: to
2: nie mają problemu.
1: Mm-hmm.
2: Tak, z tym nie mają problemu. Uwielbiają tłumy, uwielbiają ludzi. Fajnie, bo ludzie też cudownie reagują na nie. Bardzo dużo osób się chce nimi opiekować, co też
1: no
2: mi
1: tak.
2: bardzo pomaga.
1: Atrakcje.
2: Natomiast absolutnie, jeżeli chodzi o taki szybki drifting, czy w ogóle drifting, nie zabieram je do siebie, do samochodu, bo raczej te przeciążenia mm-hmm. i tak dalej, nie chcę, żeby one się czegokolwiek wystraszyły. Natomiast jedno i drugie, bo mam korbunię, która jest miksem buldożka francuskiego i Amstaffa.
1: No właśnie, bo widziałem, mówię, jakiś taki większy ten buldożek francuski jest.
2: Nie, to jest absolutnie, ja to się śmieję, bo jak wszyscy mówią, patrzą na nią i mówią, Boże, jaki piękny, co za rasa. I ja mówię, kundelek. Jaki kundelek? Ja mówię, kundelek. Ale rzeczywiście adoptowałam z fundacji AST i to były, no one są absolutnie boskie, bo tam było 5 tych dzieciaków mm-hmm. i moja była najmniejsza i największy zbój, więc Kasia, prezeska fundacji, się zaśmiała, że będzie świetnie pasowała do naszej
1: no,
2: rodziny.
1: Dokładnie.
2: I absolutnie pięknie pasuje i ona jest mm-hmm. absolutnie ona jest taka jak ja. Jest wariatką, kocha sport, kocha ludzi, kocha adrenalinę i na przykład Korba uwielbia jeździć kładami.
1: Oh.
2: Ona jak słyszy kłada odpalonego, to na przykład jak ja wychodzę na spacer, mm-hmm. a mój Mariusz przyjeżdża kładem do domu, to ona nie pójdzie ze mną, jeżeli Mariusz ją nie obwiezie kawałek
1: okolicy.
2: Absolutnie. Więc oczywiście jedziemy tam 20 na godzinę, nie jedziemy mm-hmm. szybko, mm-hmm. bo nie chcemy, żeby cokolwiek się stało, ale uwielbia. Uwielbia samochody, uwielbia sporty i one są z nami wszędzie, więc rzeczywiście
1: no to jest
2: bardzo wygodne.
1: W ogóle. To
2: bardzo
1: jest wygodne, bo nie musicie się martwić o to, z kim te psy zostawić,
2: tak.
1: bo to jest też czasami bardzo duży problem. Tak. Pomimo, że są super hotele dla
2: tak.
1: psów i tak dalej, ale jednak
2: ale
1: mamy to poczucie, że ten
2: tak.
1: pies też będzie tęsknił i my tęsknimy
2: tak.
1: i w ogóle wtedy
2: tak.
1: jest tragedia.
2: Wiesz, to jest tak też moje poprzednie pieski, Boris i Tequila, które niestety mi umarły mm-hmm. w zeszłym roku, w wieku 17 i 16 lat.
1: Oj, to też bardzo dobry wiek.
2: Cudny, no. ale wiesz jak to jest, zawsze
1: no nie,
2: za
1: mało, zawsze za mało.
2: To one były takie, że to były psy w typie Amstaffa, mhm. adoptowane w 2008 roku, też z fundacji AST, tak się zaczęła nasza przygoda. To one były, niestety w tamtym czasie ludzie się bardzo bali tych psów i my ich nie za bardzo mogliśmy zabierać gdziekolwiek, okay. bo w tłumie to od razu ludzie się denerwowali, krzyczeli,
1: no tak.
2: wyzywali nas i tak dalej, i tak dalej. Więc te pieski rzeczywiście zostawały w domu i to, co mhm. powiedziałeś, pomimo, że zostawały z moimi rodzicami, zostawały pod cudowną opieką.
1: Z dziadkami
2: jest najlepiej. Absolutnie. Absolutnie miały cudowną opiekę. Do tego jeszcze przychodzili pet-sitterzy, którzy zadbali o ich spacery, zabierali je gdzieś nad jeziora i tak dalej, i tak dalej. To jednak, no ja gdzieś, jak byłam na drugim końcu Polski, Europy, świata, to cały czas myślałam o nich, tęskniłam
1: no,
2: i chciałam
1: wrócić. Ciekawe, co tam robią te moje
2: no,
1: dzióbki.
2: Ja ile razy dzwoniłam do mojej mamy i mówię, tęsknią, a moja mama wysyłała mi zdjęcia, jak one brzuchami do góry leżą w ogródku. Nie.
1: Ale to tak jest, niestety, no. ale to trzeba się też cieszyć, że mamy taką opiekę, bo nie każdy,
2: tak.
1: są ludzie samotni, którzy nie
2: tak.
1: mają komu tego psa zostawić
2: tak.
1: i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo trudna sprawa. Wracając, bo chciałem się zapytać, jakie są największe przeciążenia w drifcie? Czy to jest, nie wiem, dochodzi do 1G, czy w ogóle nie?
2: Wiesz co, szczerze nie wiem, dlatego, okay. że te przeciążenia nie są aż takie duże. Mhm. Generalnie my sobie płyniemy tymi samochodami, więc wielokrotnie ludzie właśnie jak wsiadają do mnie do auta, to mówią, Boże, jak to płynie, jak to jest, mhm. wyobrażałem sobie, że będzie mnie szarpało, że będzie mi niedobrze i tak dalej. A tymczasem to jest taka przyjemność, że później osoby nie chcą wysiadać mi z tego samochodu.
1: No tak,
2: więc,
1: jeszcze.
2: Absolutnie, mm-hmm. tak. Po prostu siedzą przypięci, mówią, a możemy jeszcze jedno okrążenie, a możemy jeszcze raz. Więc absolutnie jest to raczej takie uczucie, które sprawia dużą przyjemność, włącznie z osobami, które właśnie mówiły, że mają, nie wiem, problemy, mm-hmm. nie lubią rollercoasterów, nie lubią takich przeciążeń, nie lubią takich rzeczy, boją się, a potem wsiadały i jak wysiadały, to kupowały samochody driftingowe. Więc to świadczy tylko o tym, że naprawdę stało się to dużo
1: przyjemności. Silnik spalinowy, czy coraz bardziej popularny silnik elektryczny, który ma też mega dużą moc?
2: Widzisz mój uśmiech? Absolutnie nie. Jestem petrolheadem i absolutnie elektryki.
1: A próbowałaś w ogóle elektrykiem driftować?
2: Driftować nie.

0: Jeździłam elektrykami.
1: Czy w ogóle jest to możliwe?
0: Ale...
1: driftowanie elektrykiem?
0: Poczekaj, właściwie... Nie, wróć, przepraszam. Driftować to za dużo powiedziane, ponieważ ja ślizgałam się samochodem, bo teraz trzeba rozróżnić drifting od ślizgania się. Mhm. Szanowni Państwo, od razu zaznaczę, że to, co jest w kodeksie drogowym i wykroczenie typu drift, to nie jest drifting. To jest stworzona jakaś definicja, nie wiadomo skąd i po co. Bo absolutnie, jeżeli chodzi o drifting, jest to jazda w precyzyjnym poślizgu. I to jest definicja
1: kontrolowanym
0: driftingu.
1: Kontrolowanym w pełni.
0: W precyzyjnym nawet. Precyzyjnym, czyli wiesz, dobrze. Dokładnie, więc tu nie ma, nie tylko jest kontrola, ale ty, czyli wiesz, że ty jedziesz w poślizgu, ale ty jedziesz tak, jakbyś jechał prosto tym samochodem i tak jedzie, tylko że bokiem. Okay. Więc ty, jak mi powiesz, że masz do tej ściany dojechać na milimetr i otrzeć tyłem przy tej ścianie przy 170 na godzinę, przy 170 na godzinie, to ja to zrobię i to jest drifting. A nie, że ja po prostu skontruję i skontroluję ten poślizg i to już jest drifting. Nie, a szczególnie utrata przyczepności dwóch kół, jak jest w przypadku kodeksu drogowego, to tym bardziej to nie jest drifting. Więc dlaczego o tym mówię? Bo zadałeś mi pytanie, czy driftowałam z samochodem elektrycznym. Ślizgałam się i to nawet robiłam długie power slidy. Robiłam to Porsche Taycanem. Mam dowody, mam nagranie, ale jest to samochód, no przeciążenia były niesamowite. Jak nawet pomimo, że ja prowadziłam, to powiem ci, że błędnik wariował. Bardzo duże przyspieszenie, ale trudne auto do prowadzenia, bo to są ciężkie samochody. I zresztą świetny był przykład. W 2019 został puszczony na zawody driftingowe Formuła Drift, czyli to jest tak jak Formuła 1, najwyższe zawody Formuła Drift, które się odbywają w Stanach Zjednoczonych i tam zostało opuszczone Camaro z silnikiem elektrycznym i to była absolutna porażka pod każdym względem. Jechał.
1: Zweryfikowali po prostu.
0: Tak, i szybciutko. Po tym roku został on wycofany, nigdy więcej nie powrócił na tory.
1: Dobrze, przerywamy kolejnym kawałkiem The Dog Pound i utwór Respect.

0: na cztery łapy.
1: Osiemnaście minut do godziny 19:00. Czas szybko leci, prawie jak w drifcie. Czy w drifcie ten czas szybko leci?
2: Jeszcze tak, bardzo szybko.
1: Bardzo szybko. Czyli wyjeżdżasz i zjeżdżasz, tak naprawdę.
2: Tak mniej więcej wygląda.

0: też trochę medialnie, współpracujesz z fundacjami. Chciałbym, żebyś powiedziała, jakie to są fundacje i gdzie te fundacje się znajdują, jak można się z nimi skontaktować, żeby ewentualnie pomóc.
1: Oj tak, to cudowne fundacje, przede wszystkim Fundacja AST, z którą pracuję już od 15 czy 16 lat. Fundacja, która zajmuje się terierami typu ból. Więc wszystkie pitbule, amstafy, bullteriery. Staram się zmienić postrzeganie i widzę ogromny progres w porównaniu do tego, co było w 2008 roku, kiedy faktycznie jak się wychodziłam z moimi amstafami, to wszyscy krzyczeli na mnie, że te psy to są mordercy i w ogóle powinny być w kagańcach i w kolczatkach i w ogóle zamknięte w kojcu. Do momentu, kiedy na przykład ostatnio widziałam gdzieś na Facebooku, pani pokazała amstafa i powiedziała, że ten pies na osiedlu to w ogóle nie ma prawa bytu, bo to jest przecież niebezpieczny pies i najgroźniejszy na świecie i tak dalej. I 95% komentarzy, a było ich chyba ze 300, to napisało kobieta, to ty to jesteś agresywna dopiero, a nie ten pies.
0: Tak.
1: Więc faktycznie cieszę się bardzo, że to postrzeganie się zmieniło i jest to cudowna fundacja, która pracuje też z fundacjami Podaj Łapę Bólom i Drugie Życie Bóla. Wszystkie rzeczywiście tego typu pieski biorą do siebie, socjalizują, przygotowują do tego, żeby weszły w życie rodzinne. Współpracuję też z niesamowitą fundacją, która się nazywa Fundacja Wzajemnie Pomocy. To jest fundacja, która ratuje wszystko.
0: Okay.
1: Ratuje i psy, i koty, ale też łosie, sarny, lisy i właściwie tam mamy i dużo dzikich ptaków, kury, krowy. Wszystko mamy. To jest niesamowita, niezwykła fundacja, która jest w Pomiechu koło Warszawy i tu od razu apel, bym bardzo była wdzięczna, jakby ktoś miał ochotę i czas, żeby przyjechać do tej fundacji, ponieważ potrzebujemy wolontariuszy, potrzebujemy, żeby wyprowadzać te pieski, żeby przede wszystkim z nimi być, bo mają dziewczyny bardzo duży tam plac piękny, gdzie te psy mogą się wybiegać, ale najważniejszy jest kontakt z człowiekiem. Najważniejsze, żeby te psy nie dziczały, żeby te psy były socjalizowane, żeby te psy też poznać, żeby zabrać je do samochodu, żeby zawieźć do miasta, żeby te psy poznawały też życie, ponieważ to zwiększa ich szanse na wejście do nowej rodziny. I to jest super ważne. Ludzie nawet nie doceniają wolontariuszy, którzy przyjeżdżają, zajmują się tymi psami. I tu nie chodzi o to tylko, żeby oni przeszli się 5 minut wokół spacerniaka, ale właśnie o to chodzi, o ten kontakt z człowiekiem.
0: Tak, no to jest najważniejsze. Ja to też zawsze mówię, że bo jak zapowiadałem ciebie tutaj na początku, to powiedziałem też, że bardzo dużo ludzi boi się chodzić do schroniska, boi się chodzić do tego typu fundacji, bo będzie im przykro.
1: Tak.
0: A to jest w ogóle nasz taki egoizm.
1: Ja to słyszę.
0: Przerażający, tak, że tak, w ogóle to się w głowie
1: tak,
0: nie mieści.
1: Ja też to cały czas słyszę, jak właśnie ktoś słyszy, że ja chodzę do tych fundacji, że ja chodzę do schronisk, to mówię, Boże, nie mógłbym, bo ja bym wszystkie zabrał. Ja mówię, kurczę, no...
0: No to zabierz.
1: To zabierz, tak. Ale mówię, no pomyśl właśnie dokładnie, nie bądź takim egoistą, pomyśl o tych zwierzętach, że właśnie twój czas, który poświęcisz, nie możesz go zabrać, ale pomożesz mu właśnie tym, że będziesz z nim, że go wyprowadzisz, że go pogłaszczysz, że dasz mu ten swój
0: czas.
1: I że spędzisz z nim, że on poczuje, że ktoś jest dla niego, więc to jest super, super ważne. I też współpracuję z taką niesamowitą fundacją, ona jest akurat w Kaliszu, więc kawałeczek niestety mam do niej. Fundacja, która się nazywa Psierociniec, jest to taki hospicjum dla zwierząt. Słuchajcie, niezwykle też magiczne miejsce. To jest miejsce, gdzie dziewczyny biorą psy stare, biorą psy nieadoptowalne, schorowane, najczęściej pieski, których właściwie nikt już by nie zaadoptował. I tam w tym miejscu te pieski mają szansę godnie umrzeć. Umrzeć kochane. Dla mnie no super trudne, zresztą dla nich
0: prawda.
1: Też. Emocjonalnie super trudne. Ale pomyśl, co one robią dla tych zwierząt, kiedy te zwierzęta nie umierają w boksach samotne, tylko tulone przez wolontariuszy, przez ludzi. Więc są to przepiękne miejsca i też od razu bardzo proszę, żeby je obserwować, bo to daje zasięgi, żeby lajkować, komentować w jakikolwiek sposób, to daje zasięgi, a internet ma niesamowitą moc, żeby udostępniać. Teraz też wielki apel Fundacji Wzajemnie Pomocy, mamy cudowne szczeniaki. Znalezione, ale są tak piękne, że ja po prostu no nie mogę, jak myślę o nich, to od razu mi się mocno uśmiecham, ponieważ one, jak tylko brałam je na rękę, one od razu się do mnie tuliły, więc oby
0: stworzenia.
1: Jak najszybciej znalazły dom, żeby utrzymać, żeby nie stały się dzikie, tak? Więc bardzo proszę, szanowni państwo, udostępniajcie te szczeniaki, dajcie im szansę na cudowny domek.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne, a często też te mniejsze schroniska, mniejsze fundacje, no mają małe zainteresowanie, bo nie są medialne, tak jak jak na przykład schronisko Palu, które też wiadomo, że pomoc jest potrzebna, ale myślę, że oni tak tej pomocy mają najwięcej.
1: Tak.
0: Natomiast te wszystkie mniejsze schroniska i fundacje często potrzebują naszego wsparcia, nawet nie tyle co finansowego, co tak jak mówisz, przyjść, dokładnie, po prostu pobyć, pomóc, wyjść z psem na spacer, pogłaskać go, bo myślę, że to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić też dla siebie, bo to, ile my dostaniemy tej niesamowitej

0: tej dobrej emocji od tych psów, no to tak. Myślę, że to nie ma nic lepszego.
1: A już tak niewiele, naprawdę już minimalny wysiłek to jest właśnie polubienie, zostawienie jakiegoś komentarza, udostępnienie. Naprawdę internet ma przepotężną moc, o czym się nawet przekonałam 2 dni temu, gdzie udostępniliśmy Amstaffa i na drugi dzień przyjechali ludzie z Zamościa po niego, więc to było fenomenalne. I patrzenie, jak te zwierzęta znajdują dom, jak są kochane, jest no, zapłatą i no, za wszystko.
0: Dobrze, słuchaj, na koniec pytanie. Masz 2 pieski. Czy znalazłbyś odpowiednik w samochodach do tych psów?
1: No myślę, że one, tak. Właściwie oba to raczej bym powiedziała, że są takie jak moje samochody driftingowe, bo są oba wariaty. Ja mam właśnie tego...
0: Driftują
1: tego...
0: też, bo przy często driftują na zakrętach.
1: Tak, oczywiście.
0: Nie wyrabiają.
1: Ale oczywiście, one mają takie ADHD i biegają. W tym jest chihuahua, uważaj. Okay. Ja myślę, że musimy porozmawiać jeszcze na ten temat, bo to jest kolejny ciekawy temat w ogóle chihuahuich i postrzeganie ich jako takich właśnie wrednych, krzyczących. To jest nieprawda, to są super mądre psy, świetne psy, uczące się fenomenalnie, bardzo energiczne, bardzo kochające ludzi, kochające zwierzęta, tylko trzeba dać im szansę i po prostu im
0: na
1: to pozwolić.
0: Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ja się do chihuahuów przekonałem. Nasza wydawca Renatka ma również przecudowną chihuahuę, z którą była tu w zeszłym tygodniu i to po prostu tylko kochać i czerpać jak najwięcej i dawać też.
1: Absolutnie.
0: Dużo miłości. Karolina, bardzo ci dziękuję. Myślę, że jeszcze moglibyśmy pogadać, ale czas się kończył, ale ja myślę, że można kiedyś do tej rozmowy jeszcze wrócić.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Przy jakiejś fajnej okazji.
1: Serdecznie dziękuję i następnym razem przyjdę z pieskami. Okay?
0: Tak, dokładnie. Umawiamy tak. To, za to trzymam kciuki.
1: Dobra.
0: Trzymam cię za słowo. No i dziękuję ci dzisiaj, że pogadaliśmy o bardzo fajnych rzeczach. Myślę, że bardzo ludzkich, normalnych. No bo i samochody, i psy to nasze najwspanialsze życie i w tym wypadku twoje pasje. Zarówno psiaki, jak i samochody.
1: To prawda.
0: Dziękuję ci bardzo. Karolina Piraczyk była dzisiaj naszą gościnią, a my mamy 10 minut do godziny 19:00.

0: twoich myślach już cię zawijam stąd.
1: Czwórka, to słychać.
2: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was i ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia, kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką syli maryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Słonecznie i ciepło i tak będzie przez dzisiejszy cały dzionek. Temperatura w Warszawie to 25 stopni Celsjusza. W całej Polsce jest pogodnie i ciepło. Nigdzie nie widzę żadnych opadów deszczu. No najchłodniej na Pomorzu, tam 19 stopni w Gdańsku, w Koszalinie, w Suwałkach. Natomiast schodząc na dół coraz cieplej, chociaż na południu w Zakopanem tylko 20 stopni. Natomiast w Krakowie 25, a w Rzeszowie 28. W Warszawie, tak jak mówiłem, 25 stopni i zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie temperatura jest bardzo podobna. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, dzisiaj jest bardzo dobra. No a jeżeli chodzi o ciśnienie, to 1020 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Czy wiedzieliście, że Jacek Sienkiewicz gra DJ sety? Kwiat Jabłoni to nie wszystko, a w tę niedzielę posłuchamy, co zaprezentował jako hiacynt na tegorocznym Carbon Silesia Festiwalu. Co więcej, przed wtorkowym występem Mobiego na letniej scenie progresji przelecimy przez niemal całą jego dyskografię, a w niej nie brak house'u, techno, ale też punku. Zapraszam na niedzielne pasmo muzyczne po godzinie 20. Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior.
3: Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolit.

0: Litolsal Senior, suplement diety. Szklanka Litolsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litolsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Na cztery łapy.
1: Na cztery łapy audycja do godziny 20 w każdą niedzielę przez okres wakacyjny aż do końca września. No jeżeli byłoby duże zainteresowanie i faktycznie jakbyśmy mieli takich fajnych gości jak Karolina co tydzień, a zamierzamy mieć, no to może ta audycja będzie miała jakieś większe szanse, żeby przetrwać albo żeby powrócić do niej na przykład w przyszłe wakacje, bo też wakacje są takim okresem, że często niektórym ludziom, mam nadzieję, że nie często, mam nadzieję, że to są sporadyczne sytuacje, po prostu nie mają co zrobić ze swoimi psiakami i no, albo je podrzucają pod schronisko, co jest akurat chyba najlepszym rozwiązaniem, bo przynajmniej jak to zrobimy pod schronisko, to możemy być pewni, że tym psem się ktoś zajmie. No najgorsze okrucieństwo jest wtedy, kiedy przywiązujemy po prostu psa w lesie do drzewa. No ja nie jestem w stanie tego zrozumieć i ja, gdybym mógł wyciągać konsekwencje, to ja bym robił po prostu identycznie to samo. Przywiązywał takiego człowieka do drzewa, bez jedzenia, bez picia. Niech sobie radzi. Człowiek jest w stanie sobie poradzić, bo jest w stanie, nie wiem, rozwiązać węzeł, cokolwiek, ale pies już tego nie zrobi. Poza tym pies nie wie, dlaczego to się stało. Również pamiętam taki przypadek, to jest dosyć okrutny przypadek, ale powiem o tym ze względu na to, żebyście też mieli świadomość, co się czasami dzieje, nawet niespecjalnie. Była taka historia kiedyś, że nawet nie moi znajomi, bo to jacyś tam sąsiedzi dalecy, że po prostu ruszyli samochodem, a pies był na zewnątrz, a smycz się przytrzasnęła drzwiami i ciągnęli tego psa przez ileś tam kilometrów po asfalcie. No, okrucieństwo, chociaż niecelowe, ale straszne. W ogóle ja sobie tego nie wyobrażam. Ja wsiadając do samochodu, jeżdżąc psem, a jeżdżę z Filipkiem dosyć często, często mam taką paranoję, że go na przykład nie zabrałem skądś. I oczywiście za chwilę patrzę, ale Filipek siedzi obok mnie. Ale mam to z tyłu głowy zawsze. Tak samo, nie wiem, wykręcanie na posesji. Uważajmy na te psiaki, ponieważ one nie są do końca świadome tego, co ten samochód, jaką krzywdę jest im w stanie wyrządzić, a umówmy się, że bardzo dużą, więc tutaj trzeba bardzo uważać. No ale jak sami słyszeliście, Karolina Pilarczyk świetnie sobie radzi z dwoma pasjami, zarówno z pieskami, jak i z driftowaniem i w ogóle jeżdżeniem samochodem, więc no myślę, że fajnie taką Karolinę też obserwować i patrzeć, komu ona pomaga i w jakich fundacjach, o których mówiła, bierze udział i się przyłączyć do tego. Jeżeli czasami nie wiemy na przykład, gdzie wpłacić nasz 1% podatku przy odliczeniu, to zawsze możemy poszukać na Instagramie, poszukać fundacji, które ja na przykład co roku oddaję swój 1% na fundację chyba Judyta i ja nie odczuwam tego zupełnie, a na pewno te pieniądze, które gdzieś tam idą, no to zawsze, pewnie to kropla w morzu, ale zawsze coś. Bądźmy uważni, miejmy otwarte oczy, starajmy się patrzeć na to, czy dzieje się komuś krzywda, czy nie, zarówno ludziom, jak i zwierzętom, bo myślę, że tutaj w ogóle nie ma co

porównywać, ani nie ma co oddzielać tych dwóch rzeczy, bo zarówno trzeba pomóc człowiekowi, jak i biednemu zwierzakowi, który cierpi. Dobrze, Scarlip.com Outside, bardzo agresywna pani, rapująca, a potem będzie Selena, więc zostańcie z nami 13 minut po godzinie 19.

Na cztery łapy, więc w dalszym ciągu rozmawiamy o naszych pociechach psich, no ale też oczywiście przeplatamy to muzyką, o którą dzisiaj zadbałem, ponieważ przez ostatnie trzy dni, wtorek, środa, czwartek, moja playlista w ogóle nie miała miejsca i bardzo fajnie, cieszyłem się z tego, ponieważ przez tydzień naprawdę dużo rzeczy wychodzi, więc ja po tygodniu mogę naszykować wreszcie fajną muzę, ciekawą, nową i taką, jaka mi się podoba, ale oczywiście w czwórce ja nie mam nic totalnie do playlisty, bo dla mnie ta playlista jest wybitna i jak rozmawiam z moimi znajomymi, bądź też z ludźmi, którzy słuchają czwórki, no to zawsze twierdzą, że czwórka gra najlepiej, bo po prostu gra dobrą muzykę, nie idąc na żadne kompromisy i chyba tak powinno być, że no stacja radiowa, tak jak w ogóle polskie radio, no powinna mieć taki status właśnie radia, które promuje dobrą muzykę i promuje fajnych artystów i ciekawe rzeczy. Nie wszędzie tak jest, ale oczywiście nie wszyscy słuchacze chcą ambitniej posłuchać ambitniejszej muzyki. Niektórym wystarczy taka klasyczna łupaninka, co oczywiście nie jest niczym złym, bo ja nieraz również też sobie włączam i jakiś hit akurat leci, no to też bujam głową i moim zdaniem nie ma w tym nic strasznego i nic dziwnego. Rhapsody za chwilę, czyli pani, która rapowała od wielu, wielu lat, teraz trochę zmieniła swoją bajkę, ponieważ więcej śpiewa, no zawsze śpiewała, ale jednak mi się kojarzyła z rapem, natomiast tutaj spokojna piosenka, taki śpiew rapowany, można powiedzieć. Utwór nazywa się Apple Juice, a tuż po tym kawałku będzie Ramaj Erok, chyba tak, bo nie widzę stąd, ale prawdopodobnie tak. I'm Getting Old, również bardzo ciekawy numer. No, nie o pieskach, ale to, co słyszycie w backgroundzie, to jest oczywiście Doggy Dog World, utwór pochodzący z pierwszej płyty Snoopa, opowiadający o psim świecie po prostu. No, a nasze audycje trochę też o tym temacie mówią.

0: Zbliżamy się powolutku do wpół do 19.30, dobrze, tak będzie łatwiej. No i oczywiście do godziny 21 rozmawiamy, znaczy ja rozmawiam w sumie sam ze sobą, z wami rozmawiam. O, jeżeli wy macie jakieś pytania na przykład do mnie a propos psiaków, albo macie jakąś radę, dzwońcie do nas 226452100. No i możecie się podzielić na przykład swoimi przygodami z psiakami, albo czymś specjalnym, wyjątkowym, co zrobiliście dla swojego psiaka, albo co psiak zrobił dla was. No ja dzięki temu też trochę poszukałem fajnych ciekawostek a propos psiaków, bo jednak te ciekawostki i historie z psami są nieraz mega wzruszające i po prostu człowiek się wzrusza czytając, a co dopiero gdyby to widział, ale również jako, że mamy taką erę, że w internecie się pojawia mnóstwo filmików o psiakach, które pomagają, które ratują siebie nawzajem, że to jest w ogóle coś niesamowitego. No i co jest ważne, i akurat tutaj z pozdrowieniami dla mojej partnerki, psy potrafią wyczuwać zmiany poziomu cukru u diabetyków, nawet kilkanaście minut przed tym, zanim człowiek sam zauważy objawy. Dzięki temu wielu właścicieli unika utraty przytomności. Niesamowita rzecz, prawda? Ale mamy na antenie Michała. Halo, Michale.
1: A dzień dobry, witam.
0: A dzień dobry, Michale, witam serdecznie. Jak twoja niedziela?
1: Fantastycznie, właśnie wracam z synem z wspólnego weekendu, męskiego wypadu.
0: Ostro.
1: Do domu, żona czeka, no cudowny dzień.
0: Dobrze, czy polowaliście? Robiliście ekstremalne rzeczy?
1: A, popływaliśmy kajakiem, byliśmy na meczyku.
0: Super, tak, na jakim fajnie. Meczyku?
1: A wiesz co, Ruch Chorzów, pierwsza liga. No niestety porażka, ale Stadion Śląski piękny, także...
0: Okej, okay, no dobre. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Czyli rozumiem, że ty pochodzisz ze Śląska.
1: No nie, ja pochodzę z Beskidu Niskiego i tam mieszkam, a mój kolega regularnie chodzi na mecze i po prostu pomyślałem,
0: aha,
1: weź mnie.
0: Dobrze, ale moim zdaniem w ogóle każdy mężczyzna powinien zabrać syna na mecz piłki nożnej, bo to są niesamowite emocje, zupełnie inne niż przed telewizorem.
1: Totalnie. Taka ciekawostka była, że mnie tato też do Kotła Czarownic zabrał na mecz, jak byłem w jego wieku.
0: O kurczę.
1: I też na stary, także...
0: No tak.
1: No to... Zrobiłem robotę, nie?
0: Tak, ale to jest ważne. No, ja za mało lata chodziłem na Legię, ale na Żyletę, na tą starą Legię, więc też zobaczyłem, co się tam dzieje, ale aczkolwiek zawsze było bezpiecznie. Krzywda mi się tam nie stała. No bo jesteś wśród swoich, no to co macie się niby wydarzyć? Dobrze, słuchaj, bo dzwonisz, żeby na pewno jakąś ciekawostkę opowiedzieć.
1: Tak.
0: Dawaj.
1: Otóż ciekawostka wygląda tak, że gdy moja żona była w ciąży, jeszcze bardzo nisko w tej ciąży, z synem tym oto, którym tu jadę za sobą.
0: Dobrze.
1: To wyobraź sobie, że mój pies, taki kundelek, on od razu wiedział.
0: Wiedział.
1: Normalnie taki się zrobił wyczulony, taki się zrobił defensywny, po prostu poczuł, że stado się powiększa.
0: Tak.
1: I 3 sekundy z zwykłego takiego potulnego ziomeczka zrobił się takim defensorem, by bezsiłku to zostało.
0: No.
1: I to było niesamowite, bo ona, nie wiem, może w trzecim miesiącu była.
0: Okej.
1: Okay. On już wiedział. I
0: już
1: to było
0: wiedział.
1: Od razu klik i nagle aha, Reksiu wie, że Ania jest w ciąży.
0: No to jest niesamowite. Niesamowite, że psy wyczuwają takie rzeczy, a po urodzeniu waszego synka zmieniło się? Czy na przykład, nie wiem, opiekował się, patrzył, co się dzieje? Czy może był zazdrosny wręcz?
1: Nie. Zazdrosny w żadnym wypadku i cały czas broni po prostu, broni nowego członka rodziny. A to już 7 lat będzie.
0: No.
1: A on cały czas sztywniutko po prostu nie dopuści nikogo.
0: Okej, no to jest cudowne moim zdaniem w zwierzakach, w psiakach, że to ich oddanie jest totalnie w ogóle nie kierowane niczym, no bo wiadomo, że kochamy, tak, opiekujemy się, dajemy jeść, wychodzimy na spacer, ale takie historie to są mega wzruszające, że pies czasami coś wyczuje, nawet jak my nie jesteśmy do końca przekonani i to pies nam pokazuje, że coś jest nie tak, albo że coś jest jak najbardziej tak.
1: Totalnie. Ja w ogóle słyszałem, że tu chodzi o jakieś mikroruchy bicia serduszka małego i że on gdzieś to czuje i czytałem o tym, bo to było niesamowite dla mnie, że przecież nikt mu nic nie mówił, no nie?
0: No.
1: Nawet my ledwo co wiedzieliśmy, a on już ten. I później to skojarzyliśmy, że przecież dlaczego on się tak zmienił? Aha, no to dlatego. I zaczęliśmy czytać. No i faktycznie, psy wyczuwają to bardzo szybko.
0: Niesamowite. Niesamowite stworzonka. Tak. Ucałuj swojego psiaka, no i oczywiście pozdrów swojego syna, z którym jedziesz teraz i wracacie z męskiego wypadu.
1: Śpi.

śpi. No to pozdrowisz, jak już dojedziecie do domku od pana prowadzącego. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za telefon. Pozdrawiam. Fajnie, że zadzwoniłeś. Pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrów szerokości. I na antenie drugi Michał? Kolejny? Tak, czy nie? Nie. Dobrze, ja jestem Michał. A, okej, bo tutaj myślałem, że jeszcze jeden Michał się pojawił na naszej antenie. Posłuchajmy utworu Lords of Flatbush zespołu Onyx.

0: Michael Dakar.
1: Tu czwórka. Polskie Radio.
2: Yeah. AK Romeo 1-2. JJK. Yeah. JJK. AA.

0: na cztery łapy.
1: Hau, hau! Na cztery łapy audycja. Ja nazywam się Numeracji. Oczywiście do godziny 20.

20:00 z wami jestem, czyli jeszcze 12 minut, dokładnie, 22 minuty, przepraszam, bo jest 19:38, więc powoli już zbliżamy się do końca, ale jeszcze oczywiście mamy chwilę czasu. No a ja, jak już wcześniej wspomniałem, trochę tych ciekawostek jeszcze dla was mam. Fajnie, że Michał też podzielił się z nami taką ciekawostką, bo myślę, że właśnie my zawdzięczamy psom bardzo dużo takich sytuacji, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy. Tak samo jeżeli chodzi o duchy. Ja kiedyś miałem taką sytuację z moim psiakiem, że siedzieliśmy sobie, to była tam po drugiej w nocy, siedzieliśmy sobie i oglądaliśmy telewizję z moją Alusią, czy z moją psiną ukochaną, no i nagle nie, ona leżała na posłanku, ja siedziałem na kanapie i nagle ona się zerwała, jakby ktoś ją po prostu uszczypnął i przybiegła do mnie skomląc, schowając mi się pod ramię, pod pachę i patrzyła się cały czas w kierunku kuchni. No ja wtedy, powiem wam szczerze, że zamarłem, miałem ciary, miałem po prostu włosy mi stały dęba. Jedyne, co chciałem zrobić, to uciec z tego domu jak najszybciej, no bo ja mogę czegoś nie wyczuć, ale pies wyczuwa. Okazało się, moi drodzy, że rok wcześniej, ja mieszkałem na drugim piętrze, na parterze, umarł po prostu starszy pan. No i ja tak myślę, że ten pan po prostu gdzieś tam się kręcił. Nikomu nie robił krzywdy, ani nie straszył, no ale pies myślę, że mógł wyczuć takiego ducha, dlatego tak zareagował. Więc w ogóle psy, jeżeli chodzi o wyczuwanie naszego nastroju, o wyczuwanie czegoś, co nam się dzieje, no to są takim sensorem, śmiało tak można powiedzieć. Tak samo na przykład w niektórych szpitalach psy pomagają dzieciom czytać. Wydaje się absurdalne, ale tak jest, ponieważ maluchy czytają książki właśnie psom, bo przy nich nie boją się popełnić błędów. Badania pokazują, że poprawia to płynność czytania i pewność siebie. To jest niesamowite, więc jeżeli wasze dziecię zaczyna się uczyć czytać, piesek najlepszy kompan do tego, bo psy nie krytykują, nie oceniają, tylko po prostu słuchają. Niekoniecznie może wszystko rozumieją, ale na pewno słuchają. Oczywiście psy pracujące na lotniskach, wykrywające narkotyki, broń, jakieś nielegalne rzeczy, które są przewożone, ponieważ są to też psy wyszkolone, psy terapeutyczne i ich zadaniem jest właśnie wykrywanie tego typu nielegalnych substancji czy materiałów wybuchowych, ale też jednocześnie uspokajanie zestresowanych pasażerów, no bo jeżeli taki pies nawet coś wyczuje, no to na pewno nie zrobi, nie podniesie takiego alarmu, jakby to zrobił człowiek. Psy również potrafią rozpoznawać zapach choroby Parkinsona. Niektóre badania wskazują, że są w stanie wykryć charakterystyczne zmiany zapachowe jeszcze przed postawieniem diagnozy. Obserwujmy nasze psiaki. Jeżeli coś nam się dzieje, a ten pies faktycznie zaczyna inaczej się zachowywać niż do tej pory, to może coś jest nie tak w naszym organizmie. Więc po prostu słuchajmy, obserwujmy, bądźmy przede wszystkim dobrzy dla tych zwierzaków. No bo chyba to jest najważniejsze, no bo zwierzaki są dla nas zawsze dobre. Pamiętajcie o tym. Carab, DJ Battlecat, Akim Ali, I Don't Love Her z gościnnym udziałem Superfly i BJ The Chicago Kid przed wami.

0: Yes, yo, you don't stop. 11 minut do godziny 20, no a w naszym studiu jak co niedzielę o godzinie 20 pojawił się Adam Smolarek. Witam cię, Adamie.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Dobry wieczór, no jak, cześć. Jak weekend ci minął? Co porabiałeś? Jakieś ciekawe
1: weekend?
0: Rzeczy? Ten. Jeszcze się nie skończył.
1: Jeszcze nie minął.
0: Czyli nic jeszcze nie możesz powiedzieć.
1: Nie, minął mi sympatycznie bardzo, jednak ja lubię, gdy są takie upały, więc okay, troszkę się wygrzałem.
0: Pasuje ci to, ale gdzieś jakieś opalanko, coś? Czy raczej...
1: Nie, troszkę po prostu pospacerowałem sobie, ale raczej grzecznie, bez przesady, wiesz, no bo też nie można przesadzić,
0: nie
1: żeby
0: można.
1: Potem się nie wiem, udaru nie dostać.
0: Oczywiście, no. Udaru, by się za bardzo nie zgrzać po prostu,
1: tak.
0: Bo potem wchodząc do pomieszczenia z klimatyzacją, możemy się narazić na przeziębienie.
1: A tego byśmy nie chcieli.
0: A tego byśmy w ogóle nie chcieli. A praca w radiu wymaga od nas też sprawnego głosu, a jak jesteśmy przeziębieni, to ten głos już nie jest taki sprawny.
1: To prawda.
0: Tak. Oczywiście. A czy jakieś wydarzenia kulturalne na przykład? No bo ty kulturalny chłopak jesteś, to myślę, że gdzieś tam nie znałeś tej kultury wyższej przez weekend, czy nie?
1: Co? Ja sobie tylko troszkę pooglądałem filmów, na przykład gdy ostatnio rozmawiałem o tym z Delemem tutaj w trakcie audycji, że oglądałem dwa z trzech filmów z trylogii Desperado z Antonio Banderasem.
0: Okay.
1: I otóż okazuje się, że na jedną z usług streamingowych trafiła ta pierwsza część, którą mało kto widział. El Mariachi ona się nazywa i to jest film, w którym w sumie to jest jeszcze... nie wiem jak to nazwać, film bardzo indie, bardzo niezależny, taki bardzo nieprofesjonalny, jeden z pierwszych filmów Roberta Rodriguez'a i no ciekawie się to ogląda, bo jest taki uroczo nieporadny, ale też rozumiem, z czego wynikały następne dwie części.
0: Okay, ale fajnie jest moim zdaniem też zobaczyć taki film, jak już znamy te kolejne części, wiemy jak to wygląda, no to trochę się tak cofnąć do tego czasu, gdzie dopiero Rodriguez zaczął swoją przygodę z filmem, no to myślę, że to bardzo atrakcyjna rzecz. Dobrze, ale czy u ciebie w audycji dzisiaj usłyszymy jakiś mariachich na przykład.
1: Czy dzisiaj będzie coś takiego? Chyba tym razem akurat wyjątkowo nie, bo już pojawił się piosenka z filmu Desperado, pojawiła się, uwaga, w piątek.
0: Okay.
1: W audycji Gramy Co Chcecie. Tam graliśmy motyw, który Antonio Banderas śpiewał, właśnie Canción del Mariachi, ale nie tym razem. Dzisiaj akurat najpierw gitary niezalowe, potem sylwetka Mobiego, bo gra koncert w Warszawie za dwa dni.
0: Okay.
1: No a na koniec retransmisja DJ setu Jacka Sienkiewicza z Kwiatu Jabłoni, z Carbon Silesia festiwalu, ponieważ tak, Jacek Sienkiewicz już nie tylko indie folkowo gra alternatywnie, tylko już zaczął grać sety w formie techno, house, no tu sobie
0: a
1: tak.
0: Widzisz, a to może trochę tak z tego braku laku, no bo Kasia zaczęła swoją solową karierę, więc no tutaj też coś musi się wydarzyć.
1: Z tego, co opowiadał Bertowi podczas festiwalu, to była obopólna decyzja, że fajnie, Kwiat Jabłoni oczywiście wróci i tak dalej, ale że w tym momencie oboje trochę w inne strony ciągną i że chcą sobie dać czas na to.
0: No to bardzo fajne akurat, no bo myślę, że gdyby może byli w tym cały czas zespole, to może by się tak popsuło, żeby potem już nie chcieli ze sobą grać, a tak to każdy ma przerwę muzyczną i robi to, co chce. Cudownie. Zapraszamy na audycję do Adama Smolarka o godzinie 20, a ja wam mówię do widzenia, trzymajcie się, dobrej reszty niedzieli życzę, no i super przyszłego tygodnia. Pozdro.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką sili maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior.
5: Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
8: A ja lubię cię za to, a kto ty? Lubię kiedy głupio pytasz, czy lecimy na kluby, jak ty wyspy.
2: O nie, my tak nie gramy.
9: Czwórka, to słychać.
0: Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Doggy Style, The Block, to jest kawałek, który za nami i uwierzcie mi, ale ten raper Doggy Style ma kawałek nagrany ze Snoop Doggiem. Oczywiście, że ma. 20 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No i co, kto dzisiaj troszkę zmarzł? Bo jednak troszkę było chłodniej niż w ostatnich dniach, co? No tak nie do 37 stopni, tylko tak do 30, powiedzmy, miejscami oczywiście, i to przede wszystkim na południu. Ponieważ w tym momencie, gdy spojrzymy na Przemyśl, 26 stopni na plusie, a gdy spojrzymy na Elbląg, tam ledwie 17. I to już niespecjalnie letnia temperatura, prawda? Na to by wyglądało. Natomiast Polska jest przecięta tak w połowie mniej więcej w swojej długości na dwie strefy. W pierwszej, na bardziej na północy, nie pada i nie będzie upałów, a za to im dalej na południe, tym gorzej, tym więcej wyższa temperatura, tym więcej stopni, a do tego ostrzeżenia przed burzami, także należy na siebie uważać. A jak będzie w następnych dniach? Równie gorąco. 31, 37 stopni, 38 nawet na południowym wschodzie. Ma się troszkę ochłodzić pod koniec przyszłego tygodnia, ale wciąż będą to temperatury w okolicach 26.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.

0: Oh yeah, tak oto zaczynamy. Pasmo muzyczne w niedzielę to Proto Martyr z nowym kawałkiem Sans We Cannot Hear. Zapowiedź płyty Hotel Yusona.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Tak jest, to ja. Audycję realizuje Aleks Zaleski i będziemy w tym składzie z wami do godziny 23, a dzisiaj same słodkości, same cukiereczki, można powiedzieć. To dlatego, że najpierw w tej godzinie po 20 będziemy słuchali muzyki alternatywnej i niezależnej. Polski będzie niewiele, ale troszkę się pojawi. Natomiast to będzie taki delikatny wstęp do audycji następnej, przyszłotygodniowej, która będzie dotyczyła praktycznie w pełni off festiwalu, a dzisiaj powiedzmy, że będą fragmenty. Natomiast po 21 Mobi i zapowiedź koncertu, który już pojutrze w Warszawie, przyjrzymy

sobie dyskografię, zobaczymy wzloty i upadki Mobiego, bo tak, to nie zawsze jest równy poziom. Natomiast na sam koniec, na dokładkę, Jacek Sienkiewicz, znany jako Hyacinth, który zagra set, zagrał w zasadzie w Zabrzu, tak, na Carbon Silesia Festiwalu w tym roku i tam też pogadał z Bertem, także posłuchamy też fragmentów tej rozmowy. A co teraz przed nami? Teraz właśnie faktycznie ta zapowiadana Polska, zespół Zachwyt, który przychodzi z nowym singlem Nie tędy droga, nowa kolejna zapowiedź albumu, który jeszcze w tym roku ma się ukazać, ale co najważniejsze, to jest singiel, w którym gościnnie pojawia się Karolina Prasał z zespołu Mlecze. No i ten zespół znamy, oni tutaj gościli wcale nie tak dawno, to po pierwsze, a po drugie, no to wracałem z nimi z Wrosoundu jednym samochodem, także wtedy już dowiedziałem się, miałem taki spoiler, że oj tak, pojawi się taki singiel. Ciekaw byłem, jak to wypadnie, a my teraz sprawdzimy, jak to wyszło.

Ua, Seven. Piękny, piękny debiut Sunny Day Real Estate. Album Diary, rok 1994. Poruszający, indie rockowy. No i chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, że to jest jeden z pierwszych zespołów grających emo, ale w tym nie hardkorowym znaczeniu. No bo emo jako gatunek, który pojawił się z tego hardcore punka, no to troszkę inne granie niż tutaj. Niby to są podobne jakieś kolejne, ale troszkę jednak bardziej przebojowe, trochę trudniejsze mam wrażenie, bo jednak HC Punk ma to do siebie, że korzysta z dosyć prostych rytmów zazwyczaj.

No nic, wydali dwie płyty, rozpadli się, połowa składu przeszła wtedy do powstającego dopiero Foo Fighters, także była to spora zmiana, powiedziałbym, ale potem zdążyli wrócić, natomiast ich dyskografia kończy się na roku 2000. No i wygląda na to, że teraz, gdy zagrają pierwszy raz w Polsce, no w festiwalu w przyszłym tygodniu, no to no będzie się działo, bo z tego co wiem, zespół Sunny Day Real Estate jest w świetnej formie. Oczywiście skład zmieniał się parokrotnie, natomiast powiedzmy, że core pozostał ten sam. I Artur Rojek opowiadał w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że zakontraktowanie tego zespołu było wynikiem starań trwających aż 3 lata. Ojej, no czasem tak trzeba robić. I z tego miejsca też pozdrawiam Bookerkę i osobę z Wrosoundu, która do mnie napisała. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam zespół Mlecze takoż. No dobra, także to był debiut Sunny Day Real Estate, a jeśli chodzi o albumy numer 2, no to one czasami sprawiają problemy. I w przypadku zespołu, który przed nami, czyli Fontaines D.C., początek był znowu zdecydowanie bardziej punkowy od dwóch tych ostatnich płyt, czyli Dogrel i A Hero's Death, no to są właśnie dwie takie bardziej punkowe płyty. Następnie mamy Skinty Fia i Romance, które są no już bardziej altrockowe, bardziej stadionowe. Natomiast z krążka A Hero's Death pochodzą utwory, które do dzisiaj są cały czas grane w setliście Fontaines D.C. I Don't Belong, Love is the Main Thing, Televised Mind, Lucid Dream. A przedwczoraj minęło 6 lat od premiery A Hero's Death i tym samym posłuchamy. Ta piosenka miała się pojawić w audycji Gramy Co Chcecie, ale nie zdążyliśmy. Wtedy byłoby idealnie na czas, idealnie po prostu w rocznicę, ale i tak dzisiaj musi się pojawić, bo Fontaines D.C. chyba obowiązkowo w moich programach, prawda? Posłuchajmy.

Ulala, Mail, to właśnie nam zabrzmiało i to jest mocny zespół, który też prawdopodobnie będę miał okazję w przyszłym tygodniu zobaczyć. Konkretnie zdaje się, że w sobotę, bo teraz Off Festival robi coś takiego, że za każdym razem na scenie eksperymentalnej ma być fokus, ma być skupienie na jakimś konkretnym kraju i w tym roku jest to Irlandia. Doskonały kierunek, wręcz dla niektórych pewnie już przejrzały, gdy siedzi się za mocno w muzie, to ta Irlandia od paru dobrych lat serwuje nam bardzo dużo muzyki, która no, wojuje, powiedzmy, serwisy streamingowe, czy na pewno playlisty różnych osób siedzących właśnie w muzie, ale można trafić na coś, powiedzmy, nowego, dlatego że Mail to jest zespół, który ma już dwie płyty na koncie. W dodatku tutaj akurat nie ma tego skrętu folkowego, nazwijmy to, bo gdy wystąpią na przykład Madrasalak albo Mary Wallopers, no to są zespoły flirtujące z folkiem współczesnym, ale jednak folkiem dość mocno. Tutaj nie ma takich elementów, tutaj mamy punk, mamy Riot Girl, mamy feminizm, mamy surówkę z rzężeniem i innymi hałasami. Tak.

Też pisałem o tym na blogu ostatnio. Zaczęli w piątkę, teraz grają w trójkę. No i właśnie, tutaj na pewno są ludzie, którzy zwrócą na to uwagę, że Constance Keen i śpiewa, i gra na perkusji. Także w ogóle jestem zawsze pod wrażeniem, gdy ktoś to robi, bo tutaj też to nie są najprostsze partie. To tak jak z tym hardcore punkiem, o którym wspominałem wcześniej. Nie do końca. No i tak, myślę, że gdybym trafił na nich te parę lat temu, to natychmiast bym się w tej muzie zakochał. Teraz jestem taki troszkę jeszcze, powiedzmy, ostrożny, ale wiem, że parę lat temu absolutnie zakochałem się w tym, co proponowało Black Country New Road na albumie For the First Time. Instrumental przed nami w tym momencie, ale to już nie jest ten zespół, co wtedy.

I znowu chciałoby się powiedzieć, uff, ale to dlatego, że Black Country Road i Instrumental za nami. Tutaj nie mieliśmy głosu Isaaca Wooda, którego no już nie ma w tym zespole od paru dobrych lat. On odszedł po albumie Ants From Up There, czyli po krążku numer 2, natomiast wraca do muzyki. Będzie supportował Phoebe Bridgers w Berlinie w tym roku. Liczę na to, że dojadę na czas i że zdążę zobaczyć support, także miejmy nadzieję, że się uda. No i tak, tak Black Country Road brzmiało 5 lat temu i w ogóle to jest fascynujące, że tę płytę wydało Ninja Tune, bo to jest label, w którym wychodził, nie wiem, i Amon Tobin, i Todla T, Bonobo, Forest Swords, Bicep, Jordan Rakai, Corto Alto, Kaja Bonet, Nile Ferienia, no i ostatecznie też Black Country New Road. I przeważa oczywiście elektronika w ich katalogu, ale jednak nie można powiedzieć, że jest to label stricte elektroniczny. Natomiast wracając do Black Country New Road, no to widziałem ich dwa razy, w obu przypadkach już w tej najnowszej oczywiście inkarnacji. No i tak też będzie za tydzień, gdy wystąpią w Katowicach. Z tego, co widziałem, to grają przede wszystkim materiał z najnowszej płyty, z Life at Bush Hall troszkę mniej, a szkoda, bo szczerze mówiąc, ten trzeci krążek wydaje się być bardziej udanym niż czwarty, mimo że teoretycznie był to live i kompozycje kombinowane na szybko. Upsong teraz w radiowej czwórce.

To jest audycja Sprzężenie. Nie, to nieprawda. Audycji Sprzężenie Zwrotne już nie ma oczywiście. To jest pasmo muzyczne w niedzielę. Tu Adam Smolarek, a to było Voidy i Moonlit Samba. Kawałek zespołu słowackiego. Zespołu, który również za sprawą o festiwalu odkryłem i mam nadzieję, że wytrzymam. Dlatego, że no, nie zawsze z tą muzyką czerpiącą z mafroka czy z jakiegoś progresywnego metalu jest łatwo. Tutaj właśnie Młody Budda mnie poprawił, czyli booker of festiwalu, że ta ekspresja jest zdecydowanie bardziej metalowa i progmetalowa, aniżeli mafrokowa. Muszę uwierzyć na słowo. Słychać tutaj też Johna Zorna, jego zdaniem. Znowu, on ma papiery na to, on jest po Akademii Muzycznej, więc wierzę mu. Natomiast teraz przejdziemy sobie do muzyki, no, około jazzowej. Danalog w czwórce.

Grzybnia, czyli ubiegłoroczne błoto, a tego maczużnika, którego słuchaliśmy, ten grzyb, tego grzyba możecie znać pod jego bardziej popularną w kulturze nazwą, czyli pod nazwą Cordyceps. No i tak, ten zwykły maczużnik ma działanie przeciwbakteryjne, o to chyba chodziło błotu. Natomiast maczużnik bojowy to jest ten, który doprowadził do apokalipsy w grach i w serialu z serii The Last of Us. Także, no, nie pomylcie maczużnika, może tak, bo to może być przykre trochę, przykra sytuacja. Błoto z świetnym materiałem. Błoto, które będzie występowało też dosyć obficie w najbliższym czasie, dlatego, że będzie promowało swój najnowszy album nagrany z Ionem D, z rumuńskim muzykiem, no w sumie tworzącym elektronikę przeważnie. No tak, tak, tak. Także tym będziemy sobie kończyć pierwszą godzinę pasma muzycznego w niedzielę, ale będziemy kończyć tak dokładnie kawałkiem z gry Cyberpunk 2077, bo on był ostatnio na przecenie. No i jako, że jestem raczej sporadycznym graczem, no to powiedziałem sobie kiedyś, że no więcej niż 5 dych na grę to już nie wydam za bardzo, bo no już mało czasu. W tym tygodniu, we wtorek, gościli w mojej Dilemma audycji Pity Adamczyk, Rafał Grobel i Adam Brodzki, czyli no każdy z innej perspektywy. Kompozytor muzyki oryginalnej, wydawca z Most Records oraz DJ i producent duetu Private Press. No więc ja się obecnie zagłębiam w Night City, w całe miasto. Do tego słucham też płytę, którą sobie kupiłem, czyli Cyberpunk 2077 Future Sound of Night City. Przed nami teraz Bartosz Kruczyński, Earth Tracks, znany jako Pejzaż.

0: Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Autopromocja.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja widziałem, że tak będzie.
5: Ja widziałem, że tak będzie.
6: Czwórka. To słychać.

0: Glasshouse. A to jest zespół, na który trafiłem przypadkiem, gdy wybrałem się na premierę Angel Egg do klubu Dwa Koła w Warszawie. Glasshouse też wtedy grali. Także zespół z Polski, przypomnijmy, 21 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No i co? I cały czas Polska podzielona, mój dom murem podzielony, podzielone murem strony. Tak, tutaj jest zdecydowanie, dlatego że cały czas, jeśli spojrzymy na mapę, to Polska jest przecięta na pół w tym momencie na północy, bez żadnych ostrzeżeń w sprawie deszczu, w sprawie upałów, a jeśli chodzi o stronę południową, to i burze, i upał. Także należy trzymać się oczywiście bezpiecznie. No, ciepło to chyba nie jest najlepsze stwierdzenie w tym przypadku. 24 stopnie w Rzeszowie w tym momencie, w Elblągu 16, także te punkty najcieplejsze, najzimniejsze się nie zmieniły. A co nas czeka w nocy? W nocy, no właśnie, popada troszkę faktycznie, ale przede wszystkim na południu, tam do 20 litrów na metr kwadratowy.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Odpalcie czwórkę.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja.
2: Tak jak

0: No tak właśnie zaczynał Moby, moi drodzy. Wbrew pozorom, Vatican Commandos, Housewives on Valium. Tego słuchaliśmy.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Adam Smolarek.
0: Bo tak, tę godzinę będziemy spędzać z Moby, to dlatego, że on już pojutrze występuje w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert chyba się wyprzedał już z tego, co widziałem, także możemy o nim mówić dowoli, bo no i tak nikt z was nie kupi już biletu, prawda? No właśnie, także możemy mówić dowoli. Moby prowadzi stronę dosyć aktywnie, na niej są też, jest parę wpisów na temat różnych jego inkarnacji muzycznych. No i gdy, jeśli chodzi o Vatican Commandos, to napisał po prostu, że był w drugiej klasie liceum, założył zespół z kilkoma przyjaciółmi. Trochę pograli, on potem z tego zespołu już odszedł, chcąc podążać za swoją karierą elektroniczną, a ten zespół stał się na tej scenie hardkorowej całkiem rozpoznawalny, natomiast uczciwie przyznał, że to już bez niego i że trochę szkoda, że tak wyszło. No nic, co zrobić, także będziemy dzisiaj słuchać jednak przede wszystkim elektroniki w jego wydaniu, a co do jego pierwszej płyty, no to on chyba nie jest specjalnym fanem tego krążka, bo mówi, że to była kompilacja, która zebrała kilka demówek z jego strony, że on nie chciał w sumie tego wydawać, że nie był zadowolony, że to nie był materiał, który byłby przygotowany do opublikowania. No i też przede wszystkim, gdy on już wychodził, to już był stary materiał i on nie bardzo chciał brzmieć w ten sposób, ale wytwórnia się uparła. No także sprawdźmy, z czego on też był tak niezadowolony. Electricity teraz w czwórce, w audycji Pasmo Muzyczne, a przed wami dużo więcej Mobiego.

Go, to ponownie Moby, ponownie z debiutu. Zresztą to już była nawet druga wersja tego kawałka. On został oparty na samplach zaczerpniętych przecież z tematu Lori Palmer z Twin Peaks. Także Angelo Badalamenti tutaj swój udział też miał. No i będziemy się przekonywać o tym, że Moby zarówno dużo remiksował, jak i przede wszystkim dużo czerpał, dużo samplował. Until It Sleeps to jest kawałek, który w tym momencie już zaczął nam przegrywać. I to jest piosenka Metallica, tak, ale... No cóż, w tej wersji odrobinkę inna. Ten kawałek pochodzi z ich 6. albumu, czyli z Load. Nie pytajcie, co było na okładce, natomiast my słuchamy wersji Mobiego Until It Sleeps w radiowej 4 w niedzielę wieczorem.

Zbliżamy się do XXI wieku. To Moby i Natural Blues. Kolejny kawałek od niego. Teraz już z albumu, no z albumu Play. No właśnie, tak. Także powoli, powoli zbliżamy się do tych najlepszych utworów. Albo w sumie można chyba powiedzieć, biorąc pod uwagę reakcję w reżyserce, że to też już fajna kompozycja. Wcześniej za to remix Mobiego, remix motywu Jamesa Bonda. Także tak, sporo tych remixów w jego karierze i jeszcze się taki pojawi zresztą, ale to zaraz. Celem Mobiego na tym albumie, na Play, był powrót do muzyki elektronicznej, żeby zagrać troszkę jednak tego down tempo, ale bluesa, trochę muzyki tradycyjnej amerykańskiej. No i jak najbardziej się to udało, dlatego teraz przed nami przebój z tej płyty, czyli z jednej z jego najbardziej rozpoznawalnych płyt w sumie w dorobku, Porcelain, z albumu Play. Cały czas gramy dla was do 23 w Radiowej Czwórce.

Sunday, David Bowie, ale naturalnie w remiksie Mobiego. To zresztą nie pierwszy jego remiks w tym przypadku, a zresztą w 2002 roku panowie spotkali się na trasie promującej album 18 i do tej płyty właśnie teraz przechodzimy. Extreme Ways to jest kawałek, który już nam przygrywa i to jest singiel z tego albumu, ale został przede wszystkim zapisany w historii jako utwór powiązany z serią filmów o Jasonie Bourne. Z tym, że w różnych zupełnie wersjach, a ta najnowsza z ubiegłego roku w ogóle to jest wersja Armina Van Burena. My natomiast słuchamy albumowej.

wcześniej Extreme Ways, a teraz In This World. I nie wiem, czy to nie był mój ulubiony moment tej właśnie godziny z Mobim, dlatego że moim zdaniem to są dwa jego po prostu najlepsze numery. Ale też przy okazji In This World, no to trzeba powiedzieć sobie o teledysku, w którym kosmici przelatują na Ziemię, chcą nawiązać kontakt z ludźmi, ale jakoś im się to niestety nie udaje. Także no szkoda oczywiście, kto wie co by było, gdybyśmy nawiązali ten kontakt, a w tym kawałku wykorzystano sample wokalne z Davis Sisters i to jest charakterystyczne chyba dla Mobiego z tego okresu jednak, korzystanie z naprawdę interesujących sampli wokalnych, przede wszystkim wybitnych wokalistów, wokalistek i no warto pogrzebać, warto sprawdzić co też to były za osoby. Warto też zobaczyć, o ile wam się uda, jego występ z jednego z tegorocznych festiwali, tam pojawia się Jacob Lask jako gościnny wokalista i to też jest potężny głos. Ale przed nami teraz numer, który kurczę, nie wiem czy lubię, nie wiem czy w ostatnich latach nawet sam Moby go lubi, dlatego że powiedział, że Hotel, z którego pochodzi kawałek Lift Me Up, to jest jego najmniej ulubiony album. Podobał mu się kilka piosenek, ale że stworzył to wszystko tak sztampowo, tak nudno, tak komercyjnie, no to zobaczmy jak też komercyjnie brzmi Moby, Lift Me Up.

Oj, no tak. Daft Punk w remiksie Moby'ego The Son of Flynn. To jest kawałek z serii filmów Tron. Jeśli oglądaliście pierwszą część, no to tam autorką soundtracku była Wendy Carlos, kompozytorka, która pisała również muzykę do Mechanicznej Pomarańczy czy do Lśnienia, a do ubiegłorocznego Resa muzykę zrobili Nine Inch Nails. A tutaj, no właśnie, proszę bardzo, Daft Punk i Moby. A czym kończymy nasze spotkanie z Moby'im, które, przypomnijmy, pojutrze wystąpi w Warszawie? Kończymy kawałkiem z A$AP Rockim, a raczej, no właśnie, chyba odwrotnie powinniśmy powiedzieć. Tu po prostu jest sample z Moby'ego u A$AP Rockiego. Także tym kończymy A$AP Forever. Gang. Gang. Gang. They talk it down on my name. Don't let them run off with the name. Man, I just run with the gang. A$AP boys came with the flame. Gang. Gang. They talking down on the gang. They wanna rap with the name, but this ain't no regular name. Gang, gang, they tryna run with the name. I might pull up with 3Ks, but I do not fuck with no claim. Gang, gang, them boys not flexing the same. I'm done with adjusting the fame. Pull up on your set, leave a stain. Gang, gang.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
0: Autopromocja. A ja lubię cię za to, a kto ty? Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
2: O nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.

0: Pride. Tak oto kończymy przygodę z Mobim na dziś. To jeden z jego wciąż najnowszych utworów, dlatego że to rok 24, kawałek Where is Your Pride. Benjamin Zapaniach jego gościem tutaj był. Poeta, aktor, być może jeśli oglądaliście Peaky Blinders, to kojarzycie go z jednej z ról. A teraz na zegarze 22.
1: Pogoda.
0: No i co? I cały czas całkiem ciepło w Polsce. 20 stopni w tym momencie w Polsce centralnej, na południu 23, a nad morzem 15. Także znowu, im dalej na północ, tym chłodniej. Na to wygląda. Tak też będzie cały czas, bo to w sumie chyba standard u nas, jak tak sobie myślę o prognozach pogody. Natomiast, czego możemy spodziewać się jutro? Jutro na południu opady do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura natomiast od 20 nad morzem i w ogóle na północy, przez 30 w centrum, do 33 na południu. Także akurat na południu zdecydowanie trzeba na siebie uważać. Podobnie będzie pojutrze, wtedy 37 nawet na południu. Natomiast w górach będzie cały czas padać od 15 do 25 litrów na metr kwadratowy. Tu czwórka Polskie Radio, a za moment przed nami retransmisja koncertu, w sumie DJ setu bardziej, Jacka Sienkiewicza z Carbon Silesia Festiwalu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Tak jak my.

I tak oto zaczynamy ostatnią godzinę naszego niedzielnego spotkania. Tutaj Czwórka Polskie Radio, audycja Pasmo Muzyczne, a w niej słuchamy DJ setu Jacka Sienkiewicza, a.k.a. Hyacinth z Carbon Silesia Festiwalu w tym roku.

0: Radiowa czwórka, wieczorne pasmo muzyczne. Słuchacie teraz DJ setu Jacka Sienkiewicza na Carbon Silesia Festiwalu, a tam na miejscu rozmawiał z nim Bert, który zapytał, czy Jacek Sienkiewicz jest fanem swojego starszego kolegi noszącego to samo nazwisko.
1: Jestem. W zasadzie to jest pierwszy polski DJ, którego poznałem w ogóle wchodząc w świat muzyki elektronicznej, więc jak najbardziej tak. Ja też miałem kilka takich sytuacji, że na Instagramie ja byłem oznaczany na setach Jacka i odwrotnie z tego, co wiem, też to się zdarza. Raz miałem nawet taką sytuację, że jak grałem seta DJ-skiego i ktoś się dowiedział, że ja nie jestem tym Jackiem Sienkiewiczem, to wyszedł z sali.
2: Aż tak?
1: tak. Więc też stąd moja ksypka Hyacynt. Po prostu chciałem troszeczkę nam obojgu pomóc w tej sytuacji.
0: W czwórce słuchamy Hyacynta.

0: Pasmo Muzyczne w Czwórce proponuje wam najlepsze DJ sety, a tak Jacek Sienkiewicz mówił o tym, czy DJ-owanie jest łatwiejsze niż gra na instrumencie.
1: Wiesz co, w porównaniu do nauki instrumentu, myślę, że ten próg wejścia jest bardzo niski. Chodzi mi o ten moment, kiedy już się czujesz w miarę pewnie ze sprzętem, kiedy nie robisz jakichś dużych błędów, kiedy to dobrze brzmi. Więc taki ten próg wejścia, ja bym porównał na przykład do skrzypiec, ocenił na 2, ale okazuje się, że im dalej w las, tym znacznie więcej możesz zrobić. I widzę, że ja jeszcze jestem gdzieś na początku tej drogi, korzystanie ze sprzętu, bo mamy teraz coraz większą technologię, coraz bardziej rozbudowaną i można coraz więcej pracy twórczej włożyć w ogóle w miksowanie utworu.
0: W niedzielę po 22 słuchamy DJ setu Hyacintha, czyli Jacka Sienkiewicza.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, pozostało pół godziny do 23. Jacka Sienkiewicza znamy wciąż głównie za sprawą Kwiatu Jabłoni, no czyli jednak zespołu, powiedzmy, folkowego, pop-folkowego. No to jak wyglądała jego droga do DJingu?
1: To się działo równolegle, mniej więcej, bo muzyką elektroniczną interesuję się od liceum, czyli już kilkanaście lat. Miałem kilka lat temu taki epizod, że grałem koncerty, takie live akty, gdzie miałem kilka syntezatorów podpiętych, drum maszynę, wszystko było podpięte do komputera, gdzie lupowałem rzeczy, nakładałem efekty i tak dalej. I bardzo mi się to podobało, ale z drugiej strony uznałem, że nie mam tyle czasu, żeby dobrze to dopracować, bo cały czas graliśmy z Kwiatem. I uznałem, że chciałbym troszeczkę inaczej podejść do elektroniki, zostać DJ-em. I to, co też mi się bardzo podoba, i to wydaje mi się, że też dlatego muzycy często idą w tę stronę, to, że jako DJ musisz znać masę muzyki. I po prostu możesz zatonąć w tej ilości i to jest piękne, po prostu poznajesz masę nowej muzy.
0: Przypomnijmy, że słuchamy zarówno DJ setu, jak i zapisu rozmowy z Carbon Silesia Festiwalu i w tej sytuacji pozostaje tylko polecić DJ-owanie albo na przykład pracę w radiu oczywiście. Pasmo muzyczne w Czwórce gra dla was do 23, a to Jacek Sienkiewicz, czyli Hyacinth. Do tej pory znaliśmy go z Kwiatu Jabłoni, a teraz no właśnie z DJingu.

0: W paśmie muzycznym w czwórce słuchamy DJ setu Jacka Sienkiewicza, a.k.a. Hyacinth. I Bert pytał go na Carbon Silesia Festiwalu o to, czy Jacek Sienkiewicz woli improwizację, czy przygotowany zestaw.
1: To zależy od imprezy, bo na przykład teraz, powiem szczerze, jestem zestresowany trochę tym moim dzisiejszym setem. Czy w zeszłym roku, jak grałem na Wisłoujściu, to przygotowałem sobie set mniej więcej po kolei, tylko w praktyce wychodzi tak, że w zasadzie w zależności od tego, jaka jest atmosfera, to ja później mocno modyfikuję to, co sobie ustaliłem.
2: No dobrze.
1: Ale gram czasami takie imprezy, zdarzyło mi się parę razy na przykład grać Silent Disco, gdzie gram po 3-4 godziny i wtedy no, to jest od początku do końca improwizacja, więc to bardzo zależy od tego, jak bardzo się stresuje i jak długi jest to set.
0: Zostajemy na Carbon Silesia Festiwalu, z niego pochodzi ten DJ set, którego słuchamy, realizował Aleks Zaleski, ja nazywam się Adam Smolarek. Dobranoc.

0: czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja.
6: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
7: O nie, my tak nie gramy.

kupiłem słodycze i plał na nich. Ale chwilę się spóźnię, bo mi się rozwaliło po drodze i lecę po drugie. Zaraz będę.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Gdy wrócił do domu, już na progu przeklął skrótkocich odchodów i zepsute mięso to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułapka.

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuję cudu, żeby tam dojść. Ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: O co status? Co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru? Żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu. Delem.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.

w my f- dom. Śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk.

0: dni.
1: Yo, skumaj, pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
0: Dobra, skończ mi. To już się nudne robi.
1: Dobra.
0: Yo.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
0: Teraz gramy.
3: Czy mógłbyś mi załatwić bilet na Okiego?
4: Czy twój menadżer kogoś od was czeka zna?
5: Czy mógłbyś wysłać nam przy stary do pewnego?
6: Bo chcemy uratować królowego psa. Mój brat ma urodziny, chciałbyś go pozdrowić?
7: W sumie bym nie chciał, ale w sumie co mi tam?

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

0: Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.
1: Czwórka, czwórka, to słychać.
2: To słychać.

0: hasłem. O, jest pani. Dzień dobry. Poproszę jedno jasne.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.

knupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze?

gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeziotra, szczupaka, dołbygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na koczołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo summa z mistyczną formą o sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. No kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

Ajo, Mały Hyppening, ze specjalną dedykacją dla mojego synka.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Siema, kłody, sody. Książulo, nieporządek. Wróciłem sobie właśnie z czasów. Pójść, pójść na...

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wezmę i...

0: Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.